modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb.

Piardę śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piardę śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Reklama.
1: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 września zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Sinse, Jysk, Hebe, Texas Club, Monari oraz Salon Optyczny Schwedt i odbieraj

0: atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
2: Ćwiartka z kurczaka, jedyne 4,99 za kilogram. Pomidor Lima, tylko 4,99 za kilogram.
1: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
3: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 września zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Sinse, Jysk, Hebe, Texas Club, Monari oraz Salon Optyczny Szwed i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
5: I po reklamie.

0: dzisiaj rozumiem.
1: Reklama.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 września zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Sinsay, Jysk, Hebe, Texas Club, Monari oraz Salon Optyczny Szwed i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
5: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
6: Serek Danio 130 gramów. Jedyne złoty 99 przy zakupie dwóch sztuk. Makaron swojski Ekmak 400 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch opakowań.
5: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
9: I po reklamie.
10: Kolejny raz, nie jestem już pewna ilości.

0: Reklama.
1: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
2: Szukasz stałej pracy jako kierowca? Zapraszamy do PKS w Rzeszowie SA. Aktualnie poszukujemy kierowców autobusów oraz kandydatów na kierowców. Oferujemy stałą pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem, elastyczny harmonogram i dogodną formę zatrudnienia. Zapewniamy nowoczesny tabor, bilety pracownicze oraz bogaty pakiet socjalny. Dołącz dziś. pks.rzeszow.pl 17 86 03 218. Uwaga! Poszukiwani kierowcy na trasy w okolicach Leżajska i Kuryłówki.
3: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowem. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
9: Planujesz wycieczkę czy wyjazd grupowy? Z MLK Bus wyruszysz w podróż komfortowo i bezpiecznie. Oferujemy wynajem autokarów i busów na wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy turystyczne, szkolne oraz firmowe, transfery na lotniska, obsługę wesel i inne przewozy na indywidualne zamówienie. Zapewniamy komfortowe pojazdy, doświadczonych kierowców oraz bezpieczną podróż od początku do końca. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 696 100 366 lub znajdziesz nas na Facebooku MLK Bus.
10: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
11: Ćwiartka z kurczaka, jedyne 4,99 za kilogram. Pomidor Lima, tylko 4,99 za kilogram.
10: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
12: Mamusiu, a czy kot w butach miał również buciki ze sklepu Bucik?
13: Na pewno. W końcu to ogromny wybór obuwia dla dzieci najlepszych polskich producentów. Wygodnych bucików do szkoły i przedszkola, modnych pantofelków i modnych tenisówek. A dlaczego pytasz?
12: Tak po prostu.
13: Bucik. Na każdą okazję, dla każdego dziecka.
12: Zapraszamy.
13: Sklep Bucik w Full Markecie. Rzeszów, Stoisko 32 na parterze. www.texhurt.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
16: I po reklamie. SK Rzeszów News.
17: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
16: SK Rzeszów.
17: W dzisiejszej rozmowie zaglądamy za kulisy schroniska Kundelek w Rzeszowie i sprawdzamy, jak na co dzień wygląda pomoc bezdomnym i potrzebującym zwierzętom. Porozmawiamy o historii schroniska i Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt, skali problemu bezdomności oraz o tym, jak zmieniało się samo schronisko. Będzie też o tym, dlaczego zwierzęta trafiają do schroniska, jak wygląda ich droga do adopcji i dlaczego warto dać szansę również starszym zwierzętom. Posłuchajcie mojej rozmowy.
0: Anna Skorupska-Stanek i dzień dobry, Urszula Ruszel.
17: Dzień dobry, dzisiaj z moimi gośćmi w studiu porozmawiamy sobie o schronisku i stowarzyszeniu Kundelek, które mamy w Rzeszowie. To może na sam początek, czym jest dokładnie schronisko Kundelek i jaką ono pełni rolę w Rzeszowie?
4: Schronisko Kundelek jest właściwie jedynym oficjalnym schroniskiem na terenie miasta Rzeszowa i pełni ono funkcję realizacji zadań samorządu, czyli Urzędu Miasta Rzeszowa w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, psami, kotami, ale nie tylko, oraz pełni taką funkcję również pomocy zwierzętom chorym, czyli nie tylko adopcję, ale również leczenie zwierząt, które na przykład miały wypadki i nie udało się odnaleźć ich właścicieli, którzy byliby w stanie zająć się ich leczeniem. Także to jest podstawowa funkcja schroniska Kundelek w Rzeszowie.
17: I tutaj chyba trzeba dodać, że schronisko Kundelek wchodzi w stowarzyszenie.
4: Tak, schronisko Kundelek prowadzone jest przez Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt, przy czym stowarzyszenie zajmuje się również innymi inicjatywami, takimi jak na przykład opieka nad wolno żyjącymi kotami. Natomiast prowadzenie schroniska jest jednym z jego zadań, no takim oczywiście najbardziej widocznym i największym tak naprawdę.
17: Jak długo schronisko właśnie i stowarzyszenie działa w Rzeszowie, w mieście? Kiedy zaczęło się i kiedy miało swoje początki?
4: Schronisko powstało w 2005 roku, takie oficjalne, w tym miejscu, w którym teraz się znajduje, czyli przy ulicy Ciepłowniczej w Rzeszowie. Natomiast wcześniej schronisko Kundelek było wyłącznie prywatną inicjatywą, znajdowało się w Zaczerniu i było prowadzone przez panią Halinę Derwisz wraz z mężem na ich prywatnej działce. Natomiast z pomocą urzędników z Urzędu Miasta udało się stworzyć schronisko w tym miejscu, w którym ono się teraz znajduje i mniej więcej w takiej formie, w jakiej ono teraz jest. Ono oczywiście się z roku na rok rozrasta, unowocześnia.
17: Jak to schronisko zmieniało się na przestrzeni lat?
0: Schronisko bardzo się zmieniało na przestrzeni lat, bo powstał dom kota, powstawały nowe różne kojce, także cały czas staramy się dostosować do bieżących potrzeb, chociaż wiemy, że te potrzeby są ogromne, bo jednak tych zwierząt z terenu Rzeszowa jest dużo, szczególnie teraz mamy taki wysyp młodych kotów, to musimy powiedzieć, że jest tych kotów bardzo dużo, gdzie nawet no, nie mamy za bardzo możliwości przyjęcia kolejnych, bo ta liczba jest ich taka bardzo ogromna. Ja tu też wspomnę jeszcze o stowarzyszeniu, że stowarzyszenie powstało blisko 30 lat temu. To była grupa przyjaciół, którzy kochali zwierzęta, chcieli im pomóc, założyła takie stowarzyszenie i tak to wszystko po prostu przez te wszystkie lata działa.
17: Czyli tutaj mamy ponad 20 lat działalności, jeśli chodzi o schronisko i ponad 30 lat, plus minus 30 lat około działalności stowarzyszenia. Głównie schronisko i stowarzyszenie zajmuje się bezdomnymi zwierzętami znalezionymi w mieście, tak?
0: Tak, głównym naszym zadaniem to są zwierzęta znalezione tutaj na terenie miasta Rzeszowa, bo tak też mamy, tutaj jest, prowadzimy taki projekt, który zakłada, że będziemy właśnie taką opiekę sprawować.
17: A jak właśnie ten problem bezdomności zwierząt wygląda w Rzeszowie? On się zmienia od lat i z roku na rok jest całkiem inaczej. Czy to ciągle przez tyle lat wygląda podobnie?
4: Wygląda to różnie, bo kiedy popatrzymy na przykład na stronie Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt rzos.org, można sobie popatrzeć na takie sprawozdania, jak wyglądała liczba przyjmowanych kotów i psów każdego roku, no to widać, że to się zmienia. No niestety jest tendencja wzrostowa. W tym momencie w schronisku zostało przyjęte, w 2025 roku zostało przyjęte do schroniska około 350 kotów i około 350 psów. W tym momencie w schronisku znajduje się 105 kotów i 87 psów. Natomiast no niestety liczba ta rośnie i stąd też taka konieczność powiększania schroniska i unowocześniania go.
17: I czy to schronisko, czy macie taką możliwość jako schronisko, jako stowarzyszenie unowocześniania właśnie miejsca i powiększania go, czy to jednak już powoli kończą się takie zasoby?
4: Cały czas zabiegamy o to, żeby schronisko było coraz bardziej nowoczesne. Czyli tak jak wspominała przed chwilą pani Skorupska, powstała kociarnia, która jest super nowoczesnym miejscem. Powstała ona dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w znacznej części. Natomiast środki również pochodziły ze środków stowarzyszenia, czyli tak naprawdę z darowizn osób, którym leży na sercu los zwierząt. W mojej ocenie schronisko Kundelek w Rzeszowie w tej chwili jest naprawdę bardzo nowoczesne i nawet na ostatnim spotkaniu z prezydentem powiedział on, że jest ono w pewnym sensie dumą dla Rzeszowa, dlatego że warunki, które w tej chwili możemy zaoferować zwierzętom, są bardzo godne. Oczywiście chcielibyśmy, żeby one były jak najlepsze, żeby na przykład nie było takiej sytuacji, że w jednym kojcu jest kilka psów. One oczywiście dogadują się między sobą, ale pewnie lepiej by się czuły, gdyby mimo wszystko były pojedynczone, ale na ten moment nie możemy sobie na to pozwolić.
17: A z jakich powodów najczęściej trafiają zwierzęta do schroniska? To są zwierzęta porzucone, zagubione, czy może gdzieś po jakimś wypadku, na przykład z ulicy zebrane?
18: To są różne przypadki. Część zwierząt mamy faktycznie po wypadkach gdzieś znalezione, zagubione. Część jest zwierząt, które też zostały po prostu znalezione i ciężko nam ustalić właściciela. I tu w tym wypadku trzeba by wspomnieć, że mało jeszcze mamy tych zwierząt zaczipowanych. W związku z tym, jeżeli ten pies nawet do nas trafia, to zajmuje nam kilka dni ustalenie tego właściciela. Chociaż no nie zawsze to się udaje, bo wiadomo, jeżeli pies nie ma czy kot chipa, no to ciężko znaleźć, a nie zawsze właściciele szukają tych zwierząt. Ale widzimy, że no ten problem cały czas jest. Przytrafiają do nas na przykład kotki ciężarne, które też rodzą małe i to się wszystko ciągle zwiększa nam ta liczba zwierząt, więc musimy cały czas stawiać na edukację. I w związku z tym, że Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt chodzi po przedszkołach, szkołach, przeprowadzamy takie lekcje, czy na terenie właśnie tych placówek, które wspomniałam, czy również na terenie schroniska przyjeżdżają do nas na takie lekcje właśnie uczniowie, młodzież czy przedszkolaki, bo musimy jednak to społeczeństwo nasze edukować, że zwierzę nie jest rzeczą, że sterylizacja i kastracja to nie jest nic złego, to ogranicza nam problem tych bezdomnych zwierząt i no, to jest naszym takim jednym statutowych właśnie działań, żeby edukować to nasze najmłodsze społeczeństwo.
17: I do tej odpowiedzialnej opieki i walki z bezdomnością na pewno sobie jeszcze przejdziemy. A jak wygląda taka droga od znalezionego zwierzęcia do adopcji u Was w schronisku?
18: To znaczy tak, jeżeli trafia do nas zwierzę, nie ma chipa, rozpoczynamy na pewno proces jego tutaj sprawdzenia, w jakiej jest kondycji, czyli przechodzi badania lekarskie. Jeśli jakaś jest potrzeba, to zostaje pies czy kot podany kwarantannie, czy jeżeli w wyleczeniu, jeżeli taka jest potrzeba. I jeśli ze zwierzęciem jest wszystko w porządku, możemy też wykonać zabieg tutaj kastracji czy sterylizacji i później następnie szukamy, ogłaszając go na stronie internetowej czy na mediach społecznościowych schroniska, szukając mu po prostu nowego domu.
17: Okej, czyli to jest tak pokrótce droga, jak wygląda właśnie droga zwierzęcia u Was w schronisku. A jak wygląda taka codzienna praca osoby pracującej w schronisku i co jest dzisiaj największym wyzwaniem?
4: W tej chwili w schronisku zatrudnia kilkanaście osób i ich codzienna praca jest tak naprawdę bardzo prozaiczna, ponieważ psy i koty są oczywiście słodkimi, fajnymi zwierzakami i większość osób myśli, że opieka nad nimi być może nie jest uciążliwa. Jest to nieprawda, ponieważ no, generują dosyć dużo brudu, który trzeba posprzątać. Także codzienne mycie kojców czy też kociarni, wymienianie wody, mycie misek, kuwet. Jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo pracy, z którą radzimy sobie nie bez udziału wolontariuszy, którym również trzeba bardzo podziękować za to, że są, że przychodzą do schroniska i często właśnie nie tylko po to, żeby iść psem na spacer, co też oczywiście jest bardzo ważne. Do schroniska przychodzi sporo młodzieży, która również poświęca swój czas na przykład na to, żeby umyć te pomieszczenia, w których przebywają koty. Co ja oczywiście bardzo podziwiam i uważam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne edukacyjnie i super, że młodzież ma takie podejście. Także bardzo Sroniecko docenia wolontariuszy i dziękuję im za poświęcony czas. Oczywiście zachęcamy Państwa do tego, żeby wejść na stronę stowarzyszenia, zobaczyć tam zakładkę wolontariat i skontaktować się z nami i zostać wolontariuszem w schronisku. To może być spacer raz w tygodniu, a to może być czasem właśnie przyjście i pomoc w takiej codziennej opiece higienicznej dla zwierząt.
19: I tutaj już mamy taki trochę wstęp o schronisku, o historii i zaczęliśmy sobie taki wątek wolontariatu i myślę, że do niego teraz przejdziemy, bo wiele osób chciałoby pomagać. Może nie wszyscy mogą adoptować zwierzęta. Jak można zostać wolontariuszem? Trzeba się zapisać, zadzwonić. Jak to wygląda w waszym schronisku?
4: Trzeba na pewno najpierw zadzwonić i porozmawiać z pracownikiem schroniska odnośnie tego, jak my widzimy swój wolontariat i co w danej chwili może nam schronisko zaoferować. Czy bardziej bylibyśmy zainteresowani tym, żeby nawet posiedzieć w pokoju i pogłaskać koty, bo w tej chwili jest tak dużo kotów w schronisku. Każdy z nich potrzebuje tej chwili z człowiekiem, żeby sobie po prostu móc posiedzieć u kogoś na kolanach i żeby ten ktoś poświęcił kotu dosłownie kilka minut i pobawił się z nim. Mamy bardzo dużo małych kociaków, które też wymagają zabawy i też ważne jest to, żebyśmy dbali o ich socjalizację, prawda? Czyli żeby te koty miały kontakt z człowiekiem, żeby wiedziały, że człowiek jest po to, żeby się z nim też bawić, że w sytuacji, kiedy kot zostanie adoptowany, też dawał radość tej osobie, która go adoptuje, czyli żeby wiedział, jak można spędzać czas z człowiekiem w domu. Także zabawa z kotami, pomoc w sprzątaniu, wyjście z psami na spacer. Tutaj także te potrzeby są ogromne, bo psów jest dużo. Oczywiście idealnie by było, gdyby każdy z tych psów przynajmniej raz dziennie wyszedł na spacer. Więc prosta matematyka mówi, że przynajmniej 100 osób dziennie fajnie by było, gdyby odwiedziło schronisko i wzięło psa na spacer. Przy czym zaznaczam, że też musimy liczyć się z potrzebami tych zwierząt, czyli na przykład bywają upalne dni. Więc nie zawsze jest tak, że możemy przyjechać na przykład o godzinie 12 w południe i wziąć psa na spacer, bo po prostu czasem jest zbyt gorąco. Więc na pewno zacznijmy od telefonu, żeby porozmawiać, powiedzieć, czego my oczekujemy i na pewno znajdziemy jakieś wspólne rozwiązanie.
19: A kto może zostać wolontariuszem? Czy to muszą być na przykład osoby pełnoletnie, czy mogą być niepełnoletni, młodzież?
18: Wolontariuszem mogą być osoby jak najbardziej dorosłe oraz osoby powyżej 16 roku życia muszą mieć podpisaną tą zgodę opiekuna. Ale by tutaj szczegółowych, tak jak Ula powiedziała, udzieli nam informacji pracownik schroniska, także najlepiej właśnie zacząć od tego telefonu, powiedzieć o swoich oczekiwaniach, jak jesteśmy dyspozycyjni, co chcielibyśmy robić i myślę, że dla każdego jakieś zajęcie tutaj znajdziemy bez żadnego problemu.
19: Okej, czyli bierzecie tak naprawdę wszystkich chętnych i wszystkie ręce potrzebne są na pokład, żeby pomagać.
4: Ja bym chciała jeszcze dodać jedną rzecz do wolontariatu, ponieważ może się okazać, że na przykład bardzo chcielibyśmy pomóc schronisku czy stowarzyszeniu, a z jakichś względów nie chcemy się pojawić w schronisku, bo na przykład bardzo przeżywamy to, co tam się dzieje. Często ludzie podnoszą to, że mają na przykład alergię na koty, albo alergię na psy, albo po prostu bardzo źle znoszą bycie w schronisku, bo nie ukrywam, że nie zawsze jest to przyjemne doświadczenie. Czasem po prostu ogrom tego cierpienia, które jest tam na co dzień, może nas przytłoczyć. I wtedy również możemy być wolontariuszem, dlatego że schronisko prowadzi media społecznościowe, ma różne inne swoje potrzeby, stowarzyszenie tak samo. Być może potrafimy zrobić coś innego, co okazuje się być równie przydatne. Czyli może na przykład umiemy fajnie dorabiać zdjęcia, może na przykład pieczemy super drożdżówki i przywieziemy te drożdżówki, kiedy wolontariusze wychodzą z psami, na przykład z przyjemnością by sobie taką drożdżówkę po spacerze zjedli. Także wydaje mi się, że pomysłów jest tyle, ile osób. A może na przykład potrafimy pomalować ścianę. Bo czasem takie rzeczy też trzeba zrobić w schronisku. I taka osoba również by się mogła przydać. Także jeśli tylko ktoś ma otwarte serce na los zwierząt i chciałby, to jest najważniejsze, chciałby zrobić coś dobrego, to bardzo zachęcam do kontaktu z Rzeszowskim Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt.
19: Okej, wiem, że też niektóre na przykład szkoły czy firmy składają się i przywożą na przykład karmę czy jakieś koce. To jest ciągle potrzebne w schronisku, to jest taka ciągła potrzeba, niezależnie od pory roku?
18: Tak, jak najbardziej. Te rzeczy się przydadzą. Jeśli my mamy tego za dużo, to też dzielimy się z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, które tu działają na terenie Podkarpacia, a są w dużo gorszej sytuacji. Także jak najbardziej zachęcamy do przywożenia karmy. Nie ukrywamy, że fajnie, gdyby ta karma była dobrej jakości. Czasem kupić jeden worek, powiedzmy, zamiast trzech, ale dobrej jakości, bo wiemy, że te zwierzęta mają różne potrzeby. Szczególnie teraz bym apelowała właśnie dla tych małych kociąt do dobrej jakości karmy, bo naprawdę mamy ich dosyć duże ilości, które musimy po prostu odchować i przygotować do adopcji, ale doceniamy każdą, naprawdę każdą pomoc.
19: A czy są takie rzeczy i potrzeby, które zmieniają się wraz z porami roku?
20: Tak, na naszym Facebooku apelowaliśmy i bardzo prosiliśmy o dostarczanie do schroniska baseników, takich dziecięcych albo nawet w formie piaskownic. Te baseniki miały służyć psom, które były w schronisku na wybiegu, do tego, żeby mogły się schłodzić. To była potrzeba chwili i oczywiście, jak zawsze, mogliśmy liczyć na mieszkańców Rzeszowa i okolic, a być może też osób mieszkających gdzieś indziej, ponieważ naprawdę spora ilość baseników trafiła do schroniska, za co bardzo dziękujemy, bardzo jesteśmy wdzięczni. Więc na naszych mediach społecznościowych, jeśli coś jest potrzebne, to sygnalizujemy. Tak to się zmienia z czasem, bo mioty kociąt są dwa razy w roku. No i wtedy, kiedy są mioty, pojawiają się w schronisku małe kocięta, więc zapotrzebowanie na karmę dla kociąt, która jest troszeczkę inna niż karma dla dorosłych kotów, wtedy się zwiększa i właśnie więc przyjmiemy z otwartym sercem, otwartymi rękami każdą ilość mokrej karmy dla kociąt. Tak jak wspomniała wcześniej Ania, no oczywiście fajnie było, gdyby była troszkę lepszej jakości. I w tym momencie chciałam też wspomnieć, że Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt również zajmuje się dokarmianiem kotów wolnożyjących. Są to koty, które bytują na terenie Rzeszowa. Formalnie nie mają swoich właścicieli. Mieszkają w różnych miejscach, w piwnicach, albo w wiatach, albo w jakichś tam specjalnie stworzonych do tego budkach. Te koty są w pewnym sensie potrzebne miastu, bo w naturalny sposób regulują na przykład populację gryzoni. Natomiast są one dokarmiane przez osoby, które również zgłaszają się do schroniska. Uzyskują wtedy taki status opiekuna kota wolnożyjącego. I karmę dla takich kotów również zapewnia Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt. No i też nie muszę wspomnieć, że ta karma jest trochę inna od tej karmy, którą dostają koty w schronisku, jeśli możemy sobie na to pozwolić, bo jest to karma dla kotów wolnożyjących, troszeczkę bardziej kaloryczna. Wiadomo, fajnie by było, gdyby ona w lecie była karmą suchą, a w zimie była karmą mokrą, bo ta mokra w lecie się szybciej psuje.
19: Okej, okay, czyli tu też jest taka różnorodność, nawet jeśli chodzi o te koty żyjące w schronisku i poza schroniskiem, te wolnożyjące.
20: W idealnych warunkach jest różnica. Jeśli nie możemy sobie na to pozwolić, to wszystkie koty dostają tę karmę, która jest, prawda? Natomiast jeśli już możemy wybierać, to staramy się kierować zgodnie z potrzebami zwierząt w miarę naszych możliwości.
19: A wracając jeszcze do wolontariuszy, czy zdarza się, że wolontariusze sami zakochują się w swoich podopiecznych i decydują się na adopcję?
18: Tak, jak najbardziej takie sytuacje mają miejsce. Obserwujemy to, że są tacy wolontariusze, którzy przychodzą do danego zwierzęcia przez kilka miesięcy i po jakimś czasie zabierają go do domu. Także myślę, że każdy miłośnik zwierząt, który ma możliwość przygarnięcia psa czy kota, coś dla siebie znajdzie, albo czasem to zwierzę jego też wybierze, bo też takie przypadki są. Także serdecznie zapraszamy właśnie do bycia tym wolontariuszem, bo tak jak mówimy, każda ręce na pokład są potrzebne i zwierząt na pewno nam nie braknie.
20: Ja bym chciała jeszcze dodać do tego tematu takie jedno spostrzeżenie, że często osoby, które chcą mieć psa albo kota, decydują się na wybór zwierzaka rasowego z hodowli, ponieważ chcą mieć pewność co do jego cech charakteru, prawda? No i oczywiście preferencji wyglądowych, to jest zupełnie naturalne, normalne i zrozumiałe. Natomiast zachęcam do spojrzenia na to z drugiej strony, że adoptując psa ze schroniska, znamy jego wygląd, bo wiemy, jak on wygląda, więc możemy również tutaj, jeśli wolimy bardziej kudłatego, czy bardziej gładkiego, mniejszego, większego, wybrać takiego zwierzaka. A dodatkowo pracownik schroniska, który spędził z tym psem czy kotem już jakiś czas i porozmawiał z wolontariuszami, którzy też mają z nim styczność na spacerach, opowie nam o charakterze tego psa. Kupując szczeniaka, nawet jakiejś tam wybranej rasy, możemy mieć oczywiście ogólny kierunek jego rozwoju, jaki to będzie pies, ale gwarancji nie mamy. Natomiast adoptując psa troszeczkę starszego, jego charakter jest z grubsza znany. Będziemy wiedzieć, czy to jest pies bardziej żywiołowy, czy spokojny, jaki ma stosunek do dzieci, do kotów, czy do innych zwierząt. Także zachęcam do tego, jeśli wiemy, jakiego chcemy mieć psa, nie ma gwarancji, ale jest duża szansa, że znajdziemy właśnie takiego psa w schronisku, na przykład kundelek w Rzeszowie.
1: I właśnie tutaj rozpoczęliśmy troszkę parę słów już o adopcji. Jak wygląda adopcja krok po kroku?
18: Adopcja przede wszystkim, jak przychodzimy do schroniska, to musimy powiedzieć, jakie mamy oczekiwania, bo pracownik, tak jak Ula wspomniała, na pewno nam doradzi, bo opiekunowie zwierząt znają te zwierzęta kilka tygodni, kilka miesięcy, bacznie je obserwują przez dłuższy okres każdego dnia, więc nam doradzą. Wiadomo, że osoba na przykład starsza, która ma kłopoty z poruszaniem, no nie będzie dobrym wyborem wzięcie żywiołowego psa, powiedzmy takiego jeszcze, który może być już takim starszym szczeniakiem albo tak zwaną młodzieżą, więc starają te się dobrać do stylu naszego życia, jak nasze życie wygląda, czy dużo jesteśmy w domu, czy raczej wręcz odwrotnie, czy bierzemy psa do mieszkania, czy do domu, to wiadomo, są różne tutaj możliwości i jak najbardziej właśnie bym ufała tutaj tym naszym opiekunom ze schroniska, że oni doskonale będą w stanie dobrać to zwierzę, żeby zarówno i zwierzę, jak i potencjalny później tutaj opiekun, bo tak nie lubię tego słowa, właściciel przyznaje zwierzęcia, opiekun był zadowolony i obydwoje po prostu wspaniale spędzali swój czas.
1: Ania tu powiedziała o scenariuszu idealnym, czyli że przychodzimy do schroniska i jest nam dobierany pies, natomiast najczęściej to pewnie wygląda tak, że ktoś, kto chce adoptować zwierzaka, wchodzi na stronę, gdzie w zakładce psy i koty znajdują się wszyscy nasi podopieczni, ci, którzy już są gotowi do adopcji. Ewentualnie, no pewnie teraz bardziej popularny jest portal Facebook i Instagram, gdzie na bieżąco zamieszczone są i filmy, i zdjęcia psów, które trafiły do schroniska, więc warto zaobserwować te dwa źródła. No i pewnie najczęściej tak jest, że zakochujemy się w wyglądzie, prawda, danego zwierzaka i wtedy zapraszamy do schroniska na spacer zapoznawczy, czy na spotkanie z kotem, żebyśmy go mogli poznać, zobaczyć, jak on się zachowuje, bo może się okazać, że przyjdziemy z chęcią adopcji jednego psa, a wyjdziemy z całkiem innym, prawda?
21: A czy każdy może adoptować zwierzę, czy raczej nie dla wszystkich adopcja jest najlepszym wyborem i na co najbardziej zwracacie uwagę przy wyborze nowego opiekuna?
18: To znaczy, myślę tak, że adopcja może nie jest dla wszystkich tak naprawdę, bo tu szukamy domów odpowiedzialnych, tak, gdzie ludzie wiedzą, jak ze zwierzęciem postępować, mają taką wiedzę, mają też środki, bo nie ukrywajmy, że musimy mieć pewność, że jeżeli piesek czy kotek zachoruje, opiekun zwróci się o pomoc do lekarza weterynarii i będzie szukał tutaj rozwiązania tego problemu. Także staramy się jak najlepiej dobierać tutaj opiekunów razem ze zwierzętami. Tak jak wspomniała Ula, ludzie często zobaczą na stronie pieska i myślą, że po wyglądzie, że to już jest piesek dla nich. Tymczasem to pierwsze spotkanie może różnie przebiec i okazuje się na przykład, że piesek jednak, temperament tego pieska nie do końca nam pasuje, czy nasz styl życia. Także musimy to robić, staramy się to robić bardzo odpowiedzialnie, żeby po prostu były obie strony zadowolone.
20: W tej chwili na przykład w schronisku przebywa pies rasowy, jest to buldożek francuski. I jest to pies naprawdę świetny, bardzo, bardzo fajny, natomiast ma po pierwsze problemy gastryczne, więc wymaga specjalnej karmy, konkretnej, która jest raczej z tych karm wyższej półki, a po drugie ma problemy z okiem, które może nie jest to jakiś wyjątkowo duży koszt, ale mimo wszystko jest to koszt kupowania kropelek, też kropienia tych oczu kilka razy dziennie, więc zadbania o to, więc chociażby jego przykład pokazuje, że nie jest to pies dla każdego. Czyli po pierwsze potencjalny właściciel musi liczyć się z kosztem jego utrzymania, po drugie musi też mieć czas na to, żeby dbać o jego zdrowie tak, jak on tego w tej chwili potrzebuje.
1: A jeśli już zdecydowaliśmy się, dobra, adoptujemy zwierzaka, nieważne jakiego, taki jaki będzie nam pasował do stylu życia, jak przygotować siebie i też dom na przyjęcie psa lub kota?
20: Tutaj ponownie odsyłam do rozmowy z pracownikami schroniska. Oczywiście fajnie, jak się wcześniej na to przygotujemy, to znaczy kupimy na przykład legowisko, ale znowu musimy wiedzieć, jaki to będzie pies, prawda, jaki to będzie duży pies, czyli może ten szał kupowania wszelkich akcesoriów zostawmy sobie jako przyjemność już po adoptowaniu psa czy kota, bo to też jest bardzo fajne, żeby potem dobierać ewentualnie jakieś tam rzeczy pod jego upodobania i oczywiście pod swój własny gust. tak naprawdę zwierzęta nie potrzebują wiele. Z jednej strony potrzebują tak niewiele, a z drugiej potrzebują tak wiele, bo pies czy kot nie musi mieć legowiska. Przy kocie jednak zalecam drapak, żeby był na początku chociaż jeden w domu. Drapak i kuweta to są dwie rzeczy niezbędne. Natomiast takie rzeczy jak miski czy koce to spokojnie można sobie dokupić później. Co jeszcze z takich niezbędnych rzeczy na początek? No tak, dla psa oczywiście smycz jest niezbędna i obroża. Temat smyczy jest tematem bardzo osobnym, odrębnym, warto się nim zainteresować i może niekoniecznie kupować to, co się widzi w sklepie. Mówię tutaj o smyczach Flex. Nie mówię, że zawsze są złe, ale niech to będzie świadomy wybór właściciela, który będzie znał, opiekuna, który będzie znał i plusy, i minusy takiego rozwiązania. Wydaje mi się, że przygotowanie musi być bardziej mentalne niż rzeczowe, czyli musimy być przygotowani na to, że nie zawsze będzie idealnie, prawda? Że może się okazać, że początki będą trudniejsze, ale dużo osób to mówi, że bo do schroniska przychodzi później feedback od osób, które adoptowały psy i koty i często powtarza się ten schemat, że no początki były różne, że pies czy kot się bał, kotom się zdarza przez kilka dni nie wychodzić spod kanapy. Psom zdarzają się jakieś wpadki higieniczne, bo wiadomo, że ten rytm załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych w schronisku jest zaburzony, bo pies nie ma gwarancji, że trzy razy dziennie, czy nawet więcej, wyjdzie na ten spacer. Właściwie to jest rzadkość, więc pewnie trzeba dać mu troszeczkę czasu do przyzwyczajenia się. Mogą się zdarzyć oczywiście epizody niszczenia kapci i innych tego typu sprzętów, także trzeba być na to przygotowanym. Jeśli ktoś nie wyobraża sobie, żeby pies czy kot kiedykolwiek załatwił się w domu, czy cokolwiek pogryzł, czy zniszczył, to wydaje mi się, że no, nie jest jeszcze gotowy na w ogóle posiadanie zwierzęcia. Natomiast jeśli chcemy zminimalizować ryzyko takich zdarzeń, to warto zastanowić się nad adopcją zwierząt starszych po prostu. Czyli żeby nie był to szczeniak, a taki pies na przykład 5- czy 6-letni, który nie daje gwarancji, że nie pogryzie kapcia, ale szanse na to są

0: Warszawa. One sobie naprawdę świetnie radzą i myślę, że jeżeli damy szansę tego domu, nawet gdy ten okres będzie krótki, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że jeżeli adoptujemy pieska, który ma już kilka czy kilkanaście lat, on nie będzie z nami przez kolejne 10. Ale myślę, że każdy rok dla tego psa, każdy miesiąc, tydzień jest na wagę złota, bo po prostu będzie miał tego swojego człowieka i będzie mógł okazywać tą swoją miłość. Ja przyznaję, że ten pies, którego wzięłam, był tak oceniany gdzieś między 9 a 12 lat, ale jeszcze 9 lat u mnie jeszcze był. W całkiem dobrym zdrowiu i też tak na początku biorąc go też myślałam, że to jakiś jest, nawet tak weterynarz mi powiedział, że to jest jakiś taki krótki epizod. Dobrze pani zrobiła, będzie miał kilka fajnych lat życia. No a tymczasem piesek żył 9 lat w dobrej formie, także naprawdę ja ze swej strony i tu z osobistych doświadczeń polecam takie adopcje psów starszych, które na pewno mniej wymagają naszej takiej ingerencji, bo nie ma potrzeby tej zabawy, tego spędzania może tak więcej tego wspólnego czasu niż jak z pieskiem młodszym czy szczeniakiem, ale dają równie tyle satysfakcji i przede wszystkim może miłości.
1: Moje doświadczenia z adopcją psa nie są tak ekstremalne jak Ani, czyli mój adoptowany pies nie miał 10 lat, ale miał 3 i również uważam to za świetne rozwiązanie. Kiedy miałabym kiedyś w przyszłości jeszcze zaadoptować psa, to wydaje mi się, że też by był to pies w podobnym wieku lub starszy, bo nieprawdą jest, że kilkuletniego psa już nie można niczego nauczyć. Wręcz przeciwnie, on ma już za sobą ten okres takiej po prostu szczeniącej głupoty. Dużo lepiej przyswaja wiedzę, bo po prostu rozumie intencje człowieka. Moja suczka Bezunia, która była adoptowana w wieku 3 lat, nie umiała na przykład chodzić na smyczy, bardzo, bardzo ciągnęła. Nauka tej umiejętności zajęła nam aż 3 dni. Także uważam takie rozwiązanie naprawdę za idealne. Był to pies, który nie miał problemu z

0: Zrozumieliśmy jej potrzeby, a pies w naturalny sposób na to zareagował, czyli zaczął ładnie chodzić na smyczy i przestał załatwiać się w domu. Tak jak mówię, po jednym razie, więc też dementujemy taki pogląd na sytuację, że tylko szczeniaki będą możliwe do nauki. Jest to nieprawda.
1: SK Rzeszów News.
2: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
1: SK Rzeszów.
2: Wolontariusze wciąż poszukiwani, a chodzi tutaj o szlachetną paczkę na Podkarpaciu. Choć zapisy do zostania wolontariuszem rozpoczęły się już w lipcu, w naszym województwie wciąż są miejsca, w których brakuje ludzi. Warunek: ukończone 18 lat, otwarte serce na drugiego i trochę wolnego czasu. Zapraszam Was na rozmowę z wolontariuszem Michałem Obaczem o tym, jak zostać wolontariuszem, jak wygląda rejestracja oraz co na Was czeka. Posłuchajcie.
3: Michał Obacz, wolontariusz Szlachetnej Paczki w Rzeszowie.
2: Dzień dobry, dzisiaj z moim gościem w studiu porozmawiamy sobie o wolontariacie Szlachetnej Paczki. Może na sam początek takie pytanie, czym jest Szlachetna Paczka dla słuchaczy, którzy nigdy nie słyszeli o tej inicjatywie?
3: Szlachetna Paczka jest to ogólnopolski program społeczny, który w tym roku, już po raz 26 na terenie całego kraju, obejmie w grudniu swoją pomocą tysiące rodzin. Jest to taki program, w którym łączymy ludzi, tych, którzy potrzebują tej pomocy i tych, którzy chcą pomagać. Pomagać mogą w różnych rolach, jako wolontariusze, ale też jako darczyńcy.
2: I teraz czas na wolontariuszy, bo macie zgłoszenia do wolontariatu. Czy każdy może zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki?
3: Tak, wystarczy, że osoba, która chciałaby zostać wolontariuszem bądź wolontariuszką, ma ukończony 18 rok życia i chęć do działania. Więc myślę, że ta chęć do działania jest tutaj takim głównym czynnikiem, ponieważ no, jest to wolontariat, który potrzebuje tego zaangażowania. Nie jest zawsze łatwy wolontariat, bo jest to taka dobra robota do zrobienia. Czasem wymaga wysiłku, ale ten realny efekt, który widzimy, który odmienia życie rodzin w potrzebie, jest takim efektem, którego drugi wolontariat nie da.
2: Okej, czy tym jedynym warunkiem to jest te 18 lat i chęci, czy jeszcze jakieś warunki trzeba tutaj spełnić, żeby zostać wolontariuszem?
3: No myślę, że jeszcze trzeba mieć trochę wolnego czasu. Trudno powiedzieć, ile potrzebujemy tego wolnego czasu. Teraz jest dobrym czasem, żeby wysłać swoje zgłoszenie na stronie szlachetnapaczka.pl i przejść warsztat wdrożeniowy, które odbywają się praktycznie co weekend na terenie województwa, ale zawsze też staramy się, aby na przykład jeżeli ktoś się zgłosi

0: w Rzeszowie czy w Przemyślu, no to żeby ten swój warsztat wdrożeniowy mógł przejść w swojej miejscowości.
1: Okej, czyli tutaj jakby jako wolontariusz zapiszemy się, nie zostajemy sami, mamy instrukcję, co mamy robić krok po kroku. To jak wygląda taki warsztat?
0: Tak, przede wszystkim powiem, że od momentu wysłania zgłoszenia w przeciągu kilku dni skontaktuje się z nami rekruter. Jest to taka osoba, która porozmawia o motywacji do działania w paczce, opowie co dalej, następnie po rozmowie, w momencie gdy wróci z informacją zwrotną, zaproponuje podpisanie umowy, a także przekaże informacje właśnie o możliwości zapisu już na warsztat wdrożeniowy. Co na warsztacie wdrożeniowym? Przede wszystkim poznamy innych wolontariuszy z naszej okolicy. To już jest taki pierwszy moment, kiedy spotykamy się z ludźmi, którzy mają podobną motywację do działania, chęci. Na warsztacie wdrożeniowym przede wszystkim porozmawiamy o tym, jak rozmawiać z rodzinami, ponieważ te rozmowy nie zawsze są łatwe. Poznamy też oczywiście te wszystkie aspekty prawne i formalne, które są konieczne we współpracy z rodziną, czyli pozyskiwanie danych osobowych, ich ochrona, a także jest to moment takiej wymiany doświadczeń, kiedy inny doświadczony wolontariusz prowadzący szkolenie opowie, jakie mogą nas spotkać sytuacje, jak w nich postępować. Ale przede wszystkim jest to taki czas inspiracji wspólnego takiego złapania flow z innymi wolontariuszami.
1: Czyli to jest nie tylko taki czas i miejsce na szkolenie, ale też, żeby poznać innych wolontariuszy, już pewnie doświadczonych.
0: No tutaj wdrożenia odbywają się osobno dla wolontariuszy, którzy dołączają pierwszy raz do paczki, ale też dla takich, którzy już są z nami kolejny rok, ale taki warsztat szkoleniowy prowadzi zawsze już doświadczony wolontariusz bądź wolontariuszka. Dzieli się swoimi doświadczeniami, dzieli się sprawdzonymi wskazówkami. No i najczęściej jest to taki pierwszy moment integracji w rejonach, czyli w tych lokalizacjach, w których działamy.
1: Jeśli chodzi tutaj o rejony, jakie mamy na Podkarpaciu, jak to wygląda, ile mamy tych rejonów, gdzie są główne punkty, czy są jakieś nowe też?
0: Chcielibyśmy w tym roku działać w 31 rejonach na terenie województwa. Oczywiście działamy w Rzeszowie, działamy w Przemyślu, działamy w Stalowej Woli, ale mamy także nowe rejony. To są nowe miejscowości, nowe punkty na mapie Podkarpacia, do których chcielibyśmy dotrzeć, bądź w których chcielibyśmy zacząć działać już po przerwie. No są to m.in. Sokołów Małopolski, Brzozów, Kańczuga, Pruchnik, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Lewsko, Ustrzygi i Brzostek.
1: Czyli mamy kilkanaście chyba tutaj tych punktów.
0: Tak, to są nowe miejsca, w których już kiedyś działaliśmy, ale niestety, przez to też, że nie udało się znaleźć odpowiedniej liczby wolontariuszy, no nie mogliśmy działać. Mamy też rejony, które działają od kilku lat. Są to Rzeszów, Błażowa, Dynów, Nisko, Stalowa Wola, więc są to też rejony, które działają co roku, które co roku pomagają dziesiątkom rodzin. Myślę, że jeżeli w tym momencie wejdziemy na stronę szlachetnapaczka.pl i wybierzemy zgłaszam się po wybraniu naszego województwa podkarpackiego, na pewno znajdziemy tą lokalizację, ten rejon, który będzie najbardziej odpowiedni i wygodny z wielu względów do działania, chociażby odległości od naszego miejsca zamieszkania. Bardzo potrzebujemy, aby ci wolontariusze zgłosili się jak najszybciej, ponieważ to też pozwoli nam zweryfikować możliwości działania w poszczególnych lokalizacjach. Nie zapominajmy także o liderach. Liderzy to są osoby, które prowadzą rejony na Podkarpaciu, przewodniczą tym rejonom. To są także osoby, które koordynują pracę wolontariuszy w danych rejonach. Zawsze wolontariusze mogą korzystać ze wsparcia swojego lidera. Jest to osoba, która jest najczęściej doświadczona już w programie, zna lokalną specyfikę działania.
1: Czy taka sytuacja z tymi wolontariuszami jest zawsze, że trzeba ich aż tyle i trzeba ich aż tak ziemnie szukać?
0: No w tamtym roku dotarliśmy do prawie 20 tysięcy rodzin. Nie byłoby tego, gdyby nie ponad 13 tysięcy wolontariuszy i wolontariuszek na terenie całej Polski, którzy z nami działali, którzy zdecydowali się wysłać swoje zgłoszenie do wolontariatu i dołączyć do nas.
1: Tutaj mówimy o tym, że mówimy o studentach, mówimy o osobach pracujących, więc da się wolontariat połączyć z pracą czy ze studiami.
0: Tak, myślę, że jestem tego dobrym przykładem, ponieważ to już będzie moja 8. edycja jako wolontariusz w Szlachetnej Paczce. Dołączyłem wraz z moim początkiem nauki w szkole średniej. Pamiętam, to jeszcze były czasy przed pandemią, kiedy większość działań odbywała się stacjonarnie. Więc myślę, że jak najbardziej można połączyć wolontariat w Szlachetnej Paczce ze studiami, z pracą, z innymi zobowiązaniami, ponieważ zawsze dajemy swoje 100%. Każdy swoje 100% może mieć różne. Tutaj też wolontariusze i wolontariuszki w innych rejonach to są osoby bardzo otwarte, bardzo, bardzo ciepłe, bardzo wyrozumiałe. No ja przez ten już długi czas nie spotkałem się nigdy z sytuacją żeby czy ze względu na zobowiązania zawodowe, czy też okres maturalny, który przechodziłem też ze szlachetną paczką, żebym spotkał się z takim niezrozumieniem, że nie mogę zaopiekować się 5-6 rodzinami, tylko na przykład 3 w danej edycji.
1: Okej, czyli to szlachetna paczka też dostosowuje się trochę tak do nas i do naszego trybu życia, jeśli trzeba.
0: Myślę, że można powiedzieć to dwojako, że szlachetna paczka dostosowuje się, ale my też czasem dostosowujemy się do tej szlachetnej paczki, ponieważ są takie momenty w edycji, na przykład kiedy jest listopad, już kończymy odwiedzać te rodziny. Wiemy, że tylko do określonego dnia możemy odwiedzać rodziny, ale też mamy świadomość, że w naszym rejonie, w którym działamy, jest jeszcze kilka tych nieodwiedzonych rodzin. No ciężko by było i myślę, że tutaj wielu wolontariuszom pozostać z taką świadomością, że nie dotarliśmy do którejś z rodzin, która była zgłoszona, więc tak jak wspomniałem, szlachetna paczka nie jest łatwym wolontariatem, bo to jest konkretna robota do zrobienia, która czasem wymaga tego wysiłku, ale efekt końcowy w postaci odmiany życia, tego sensu i satysfakcji do działania, bo to też jest bardzo ważne, ponieważ realnie tą zmianę rodziny wolontariusz widzi swoimi oczami. Spotyka się z nią, rozmawia 2 razy. Weekend cudów, przyjeżdża z paczką, później także się spotyka po tym okresie weekendu cudów z rodziną, więc widzi tą zmianę swoimi oczami. Ja też mam takie przykłady rodzin, w których tą zmianę realnie widziałem swoimi oczami i myślę, że to jest najpiękniejsza, jednocześnie największa nagroda, sens i satysfakcja do działania.
1: Okej, czyli tutaj już przyszliśmy sobie od tego, czym jest szlachetna paczka i jak się zarekrutować, co mniej więcej robi wolontariusz i czy wolontariusz to jest taka osoba pierwszego kontaktu z rodziną, czy ktoś wcześniej jeszcze się z nimi kontaktuje?
0: Jeżeli rodzina zostanie zgłoszona, no to ci wolontariusze to są pierwsze osoby, które kontaktują się z rodziną.
1: Czyli tutaj wchodzi w grę 2 rozmowy z taką rodziną i o jej potrzebach, tak?
0: Tak, pierwsza rozmowa jest taka bardzo zapoznawcza. Wchodzimy do tego domu, wchodzimy do życia tej rodziny i chcemy ich poznać. Chcemy z nimi porozmawiać jak z dobrymi znajomymi. Zależy nam jako wolontariuszom, żeby rodzina nie czuła się tak bardzo też otoczona tymi formalnościami, ponieważ zawsze mamy tą świadomość, że rozmawiamy tylko z drugim człowiekiem, który ma nie zawsze łatwą historię, który ma różne doświadczenia ze sobą. Więc zawsze oczywiście wiemy, że jest to rodzina, którą odwiedzamy, ponieważ została zgłoszona, ale zawsze rozmawiamy z drugim człowiekiem i wchodzimy do domów takich jak każdy inny, taki jak to są domy takie jak każdego z nas, myślę, ponieważ często są to też osoby, które mieszkają w bliskiej odległości od nas, a nawet nie wiemy, z jakimi mierzą się trudnościami.
1: Tutaj jest właśnie ten kontakt z rodziną jako zadanie wolontariusza. A ile takich rodzin może mieć wolontariusz? Czy to jest jakaś liczba już ustalona od góry, czy to zależy też od wolontariusza?
0: To zależy od wolontariusza i jego możliwości. Oczywiście tutaj zawsze, pamiętam, jedna z liderek z Rzeszowa zawsze im powtarzała, ale zadbaj o siebie. Mówię, tak, wiem, zadbam o siebie. Ale tutaj, jeżeli tylko mamy możliwość odwiedzenia tej rodziny, spotkania się z nią, to nie spotkałem się z sytuacją, w której usłyszałbym, że nie możesz iść do tej rodziny, ponieważ masz już za dużo rodzin, które odwiedziłeś w tym roku. Więc to jest zawsze decyzja wolontariusza, właśnie jego 100%. Ile może dać tego swojego 100% i swojego zaangażowania.
1: Okej, to jest tak, że mamy jedna rodzina, jeden wolontariusz, czy na przykład wolontariusze działają razem w jakiejś grupie, w jakichś duetach?
0: Wolontariusze przede wszystkim zawsze odwiedzają rodziny we 2 osoby. Jest to podyktowane kwestią przede wszystkim bezpieczeństwa, ale też takiej naszej troski, ale także 2 osoby zawsze zwrócą uwagę na więcej szczegółów, ponieważ tak, jako wolontariusze odwiedzamy rodzinę, mamy taki specjalny arkusz, taki też scenariusz tej rozmowy, bo wolontariuszom też jest trudno czasem przeprowadzić tą rozmowę, zwłaszcza jak usłyszą historię, która jest trudna, która może wydarzyła się niedawno. To jest też to poczucie bezpieczeństwa dla wolontariuszy, ponieważ w szlachetnej paczce działają zarówno osoby bardzo młode, jak i już też starsze, więc tak to wygląda. To jest też poczucie kwestia bezpieczeństwa dla rodziny, bo w sytuacji, kiedy starszą panią czy młodą kobietę z dziećmi też odwiedza 2 wolontariuszy, to zawsze jest to takie przyjemniejsze, bezpieczniejsze. W momencie, kiedy jeden z wolontariuszy też zanotowuje odpowiedzi, rozmawia z rodziną, drugi wolontariusz może zwrócić uwagę na to, ponieważ w wielu domach spotykamy dzieci. Dzieci, które się cieszą, że ktoś je odwiedził. Więc też jest to czas takiej dobrej rozmowy z tą rodziną i to jest takie dla nas najważniejsze, żeby rodzina też nie czuła się skrępowana podczas takiej rozmowy, ponieważ zadajemy wiele pytań, które odnoszą się często też do tej sytuacji rodziny obecnej, więc we dwójkę zawsze raźniej.
1: Okej, czyli we dwie osoby spotykacie się z rodzinami.
0: Tak.
1: Po tym spotkaniu z rodziną dla wolontariusza jakie jest kolejne zadanie? Czy to było jego główne zadanie, które musiał wykonać?
0: Tak, no przede wszystkim to jest spotkanie z rodziną. To jest to pierwsze spotkanie z rodziną. Po takim spotkaniu właśnie z drugim wolontariuszem czy wolontariuszką jest też czas na taką chwilę refleksji i podjęcie decyzji, czy spotykają się z rodziną po raz kolejny, to znaczy udają się na drugie spotkanie, gdzie już rozmawiają konkretnie o tych potrzebach rodziny, czy też dziękują rodzinie za otwartość, za poświęcony czas na rozmowę, ale decydują o nie podjęciu decyzji o włączeniu rodziny do paczki w tej formie materialnej, ale mogą także wolontariusze wtedy zaproponować jedną z form paczek wsparcia specjalistycznego. Tutaj mamy paczkę medyczną, prawniczą, a także termomodernizacyjne.
1: Czyli tak naprawdę tych paczek jest więcej, bo chyba najwięcej słyszy się o tych paczkach takich materialnych.
0: Tak, paczki materialne to jest coś, co dominuje w szlachetnej paczce, ale tutaj jeszcze mamy te dodatkowe formy wsparcia dla rodzin. Jest to paczka medyczna, czyli takie różnego rodzaju, czy też konsultacje, czy też skierowanie do odpowiedniego specjalisty, z którymi mamy kontakty, paczki wsparcia prawnego, czyli takie, które czasem, którzy nasi też wolontariusze wspierają rodziny w rozwiązaniu jakichś spraw, trudności, po kierowaniu czasem, ponieważ bardzo często rodziny wiedzą, że mogą skorzystać z jakiegoś świadczenia, formy wsparcia, które jest zapewniona przez państwo, ale bardzo często rodziny nie wiedzą, jak się za to zabrać, więc taki wolontariusz może podpowiedzieć, jak zacząć sprawę, gdzie się pokierować, a także mamy tą paczkę wsparcia termomodernizacyjnego, czyli tutaj kwestia pomocy, na przykład we wniosku o wymianę pieca na nowy z dofinansowaniem.
1: Okej, czyli tutaj wsparcie można powiedzieć, że jest takie różnorakie i dostosowane zupełnie
0: tak, do. Zawsze jest to dostosowane wsparcie do potrzeb rodziny. Tak jak wspominałem, zdarza się, że rodzina nie otrzymuje tej paczki materialnej, ale jest objęta jedną z form wsparcia specjalistycznego.
1: Okej, czyli tutaj rodziny zawsze jakąś pomoc otrzymują. Mówiłeś o tym, że czasami te rozmowy są najtrudniejsze. Co dla ciebie jako wolontariusza przez te 8 lat było najtrudniejsze?
0: Myślę, że początkowo to było takie wyjście też trochę ze swojej takiej bańki, uświadomienie sobie, że w tej mojej najbliższej lokalizacji, bo gdy spojrzę trochę dalej, to jest wokół mnie bardzo dużo osób, które potrzebują tej szlachetnej paczki, które są pozostawione same sobie właśnie z dala od wzroku tej drugiej osoby, które bardzo często nie proszą o to wsparcie, mimo że go bardzo potrzebują. Więc myślę, że pierwsze te spotkania z rodzinami 8 lat temu to było takie zderzenie z rzeczywistością. Więc to było takie najtrudniejsze. I te pierwsze rozmowy, te pierwsze chwile, kiedy słyszę naprawdę trudną historię rodziny, jednocześnie wiem, że muszę kontynuować, ponieważ im dłużej rozmawiam z tą rodziną, tym bardziej też ją poznaję i przede wszystkim poznaję ich piękno. I to jak ci domownicy nawet wspierają się wzajemnie.
1: Okej, czyli ta rozmowa potrafi być taka dosyć trudna, ale na pewno jest też coś, co w tym wolontariacie daje satysfakcję.
0: Tak, na pewno daje satysfakcję. Tak jak już wcześniej wspominałem, tą satysfakcją jest ta realna zmiana u tej rodziny, którą odwiedziłem nawet kilka lat temu i są takie rodziny, z którymi do dzisiaj jestem w kontakcie, które do dzisiaj, w momencie kiedy rozmawiamy przy różnych okazjach, czy przy okazji świąt, czy przy okazji imienin nawet, to są rodziny, które zawsze bardzo ciepło wspominają nasze spotkania, które za każdym razem powtarzają, że koniecznie musimy się spotkać, koniecznie musimy porozmawiać przy tej przysłowiowej herbacie. Bo im to spotkanie właśnie ze szlachetną paczką, ale też ze mną czy z drugim wolontariuszem, kojarzy się z czymś dobrym. A najczęściej właśnie te rodziny w trudnej sytuacji, czy też po przejściach, po trudnej sytuacji losowej, najczęściej zapamiętują te dobre chwile i chcą z nich jak najbardziej korzystać.
1: Okej, czyli to spotkanie z drugim człowiekiem też jest ważne dla tych rodzin.
0: Tak, zwłaszcza dla osób, które są samotne, ale też takich, które po prostu nie mają z kim porozmawiać o swoich trudnościach. No bo znając też nasze doświadczenia, wiemy, że najczęściej te osoby, które potrzebują tego wsparcia, na przykład nie rozmawiają ze swoimi sąsiadami o swoich trudnościach, ale gdy przyszła taka osoba trochę z zewnątrz, ale weszła do ich świata, pokazała im, że w tym momencie podczas tej rozmowy oni są ważni. Poświęcamy im 100% uwagi. Jesteśmy bardzo ukierunkowani na to, aby odmienić ich życie. To myślę, że tak, że ta rozmowa, to spotkanie z drugim człowiekiem i ta zmiana, którą widzimy, jest taka najważniejsza.
1: Spotkanie i wyjście do tej drugiej osoby, to jest tak. Chyba cały ten cel Szlachetnej Paczki i tego wolontariatu.
0: Mówimy, że łączymy ludzi, więc tak, myślę, że to jest najważniejsze, ponieważ niezależnie od sytuacji, z którą się spotykamy, niezależnie też od okoliczności, z którymi się mierzymy, niezależnie od emocji, czasem też trudnych, bo pojawiają się trudne emocje, pojawia się też czasem niezrozumienie u rodziny, dlaczego akurat oni nie zostaną objęci pomocą Szlachetnej Paczki. Do tego wszystkiego sprowadza się rozmowa. Rozmowa, która może być bardzo spokojna, bardzo rzeczowa, ale też empatyczna. Ponieważ na co dzień mierzymy się z masą komunikatów, docierają do nas przeróżne komunikaty, które potrafią być sztuczne, mało empatyczne. To właśnie w tej Szlachetnej Paczce spotykamy się z drugim człowiekiem, który stara się jak najprościej, ale też jak najbardziej empatycznie rozmawiać i zaopiekować tę drugą osobę.
1: I potem to wszystko kończy się, jeśli dobrze mówię, Weekendem Cudów, tak?
0: Tak, Weekend Cudów już w połowie grudnia tego roku. To jest moment, kiedy dostarczamy paczki do rodzin. To jest też moment wielu łez, ale już wzruszenia i radości. Jest to moment wielu uśmiechów na twarzach dzieci. Jest to moment, kiedy trzeba ponosić też paczki. Pamiętam sytuację, to już było kilka lat temu, kiedy rodzina otrzymała łóżko dwupiętrowe. Tylko rodzina mieszka na trzecim piętrze bez windy. Więc jest to też moment, kiedy no właśnie wychodzimy z tej swojej bańki i dla nikogo, kto pojechał z nami do tej rodziny, nie stanowiło problemu, no to niesiemy. Jeżeli trzeba będzie, to nie będziemy wnosić po kawałku. Będziemy rozpakowywać paczki i będziemy wnosić po kawałku. Więc tak, ten Weekend Cudów jest takim momentem kulminacyjnym. Później, po nowym roku, jeszcze spotykamy się z tą rodziną w miarę możliwości, rozmawiamy z nią, co ta Szlachetna Paczka zmieniła. Przede wszystkim widzimy tą realną zmianę.
1: Bycie wolontariuszem to jest taki dosyć długi proces, bo jeśli ktoś na przykład zaczął teraz, a po nowym roku, no to jeszcze prawie pół roku takiej pracy, można powiedzieć.
0: Tak, ale no to tak jak wspomniałem, też te okresy zaangażowania są różne, no bo jeżeli wyślemy swoje zgłoszenie na stronie Szlachetnej Paczki do wolontariatu, no to w ciągu kilku dni skontaktuje się z nami rekruter. Na spokojnie zdążymy sobie jeszcze podpisać umowę o wolontariat online, co ważne. A także tych warsztatów wdrażeniowych jest całkiem sporo. Z tego, co słyszę od moich kolegów i koleżanek, którzy właśnie prowadzą takie warsztaty, to praktycznie co weekend są w innych miejscach, gdzie przeprowadzają te warsztaty wdrożeniowe, a później to zaangażowanie, no to będzie już rosło wraz z liczbą zgłoszonych rodzin z okolicy naszej najbliższej, ilością wolontariuszy, liczbą wolontariuszy w danym rejonie. Więc myślę, że takie największe zaangażowanie to jest ta kwestia tych formalności, przejścia wdrożenia i być gotowym do działania, a później tak właśnie, to już zależy od wolontariusza, czy zacznie w połowie września, czy zacznie w połowie października. Wiadomo, im wcześniej zacznie działać, tym ma szansę na większą liczbę rodzin, którą odwiedzi i działanie, ponieważ po spotkaniu z rodziną przygotowuje opis tej rodziny, który jest później weryfikowany. Więc myślę, że im wcześniej, tym lepiej, dlatego możemy zostać człowiekiem od tej dobrej roboty już teraz. Wystarczy wejść na stronę szlachetnapaczka.pl i wysłać zgłoszenie do wolontariatu.
1: To może tak już zbliżając się ku końcowi i podsumowując, powiedzmy sobie, jakie mamy takie stałe punkty na Podkarpaciu?
0: Tak, no to na pewno mamy Rzeszów, na pewno mamy Przemyśl, na pewno mamy Stalową Wolę.
1: I może ostatnie pytanie, takie na sam koniec. Dlaczego warto zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki?
0: To jest bardzo trudne pytanie, bo mógłbym teraz tak wymieniać, ale myślę, że dlatego warto, ponieważ widzimy realną zmianę tych rodzin i jesteśmy blisko ludzi. A jak wiemy, dzisiaj ten kontakt z drugim człowiekiem coraz bardziej nam się zaciera, więc myślę, że dla ludzi, ponieważ poznajemy rodziny, ale także ludzi, z którymi współdziałamy. ponieważ wiemy też, że Szlachetna Paczka łączy ludzi. Ja sam znam przypadki, w których powstały małżeństwa, ale także bardzo dobre przyjaźnie w Szlachetnej Paczce i ja o swojej przyjaciółce, którą poznałem właśnie w wolontariacie, mogę powiedzieć, że to, że gdyby nie wolontariat w Szlachetnej Paczce, to dzisiaj byśmy się nie znali.
1: Czyli warto nawet po to, żeby poznać ludzi. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę i mam nadzieję, że zachęciliśmy chociaż jedną osobę, żeby została wolontariuszem Szlachetnej Paczki.
0: Ja też bardzo dziękuję za rozmowę i pamiętajcie, szlachetnapaczka.pl to jest dzisiaj jedyny dobry adres.
2: SK Rzeszów.
1: Wakacje za nami, ale w Rzeszowie był to czas intensywnej pracy i realizacji ważnych miejskich inwestycji. Nowe oświetlenie na Bodziwoju, ścieżka pieszo-rowerowa na Zalesiu, kładka nad Strugiem i nowy budynek szkoły na Matysówce. To tylko część inwestycji, o których już za moment porozmawiamy. W rozmowie nie zabraknie też Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki i przygotowań do jeszcze jego listopadowego otwarcia. Co już udało się zrobić, a na jakie inwestycje mieszkańcy jeszcze czekają? O tym w mojej rozmowie opowiada Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Miasta Rzeszowa.
3: Budowa oświetlenia na osiedlu Budziwój przede wszystkim jest długo wyczekiwaną inwestycją przez mieszkańców i dosłownie kilka dni temu podpisaliśmy umowę na budowę tegoż oświetlenia. Ono będzie realizowane na dwóch budziwojskich ulicach, czyli na ulicy Herbowej i na ulicy Porąbki, a także dodatkowo w ramach tej samej inwestycji oświetlony zostanie odcinek ulicy Potokowej. To jest inne osiedle, jest to Staroniwa, ale zasadnicza część tej inwestycji wartej ponad 1 100 000 zł będzie realizowana właśnie na osiedlu Budziwój i w sumie zostanie wybudowanych 99 latarni, oczywiście wraz z niezbędną infrastrukturą. Ponadto warto dodać, że ta inwestycja będzie realizowana metodą bezwykopową, czyli nie będzie takich widocznych, dużych utrudnień dla mieszkańców. I w sumie, to też jest ważne, oświetlonych zostanie blisko 3 km rzeszowskich ulic. To jest sprawa, tak jak powiedziałem, bardzo ważna dla społeczności lokalnej. Mieszkańcy Budziwoja zgłosili te inwestycje do budżetu obywatelskiego. Tam nie udało się zdobyć wystarczającej liczby głosów, ale prezydent zadecydował, że tak czy tak to oświetlenie bardzo potrzebne powstanie.
1: W trakcie jest też budowa ścieżki na ulicy Robotniki.
3: Jest to duża inwestycja realizowana na osiedlu Zalesie, warto ponad 5 milionów złotych. Tam powstaje droga pieszo-rowerowa, która uzupełni istniejące szlaki rowerowe w tej części Rzeszowa. W sumie rozbudowany zostanie odcinek blisko kilometrowy. Tak jak wspomniałem, będzie część wydzielona dla pieszych i dla rowerzystów, ale nie tylko, ponieważ będzie nowe oświetlenie tej ulicy. Jest przebudowana, rozbudowana kanalizacja deszczowa. Między innymi część potoku Matysówka, który tamtędy płynie, będzie schowana pod ziemią w takich dużych rurach. Ponadto przebudowane są także dwa skrzyżowania i ta inwestycja już trwa, jest widoczna, w przyszłym roku będzie gotowa i mieszkańcy Zalesia, a także ci, którzy odwiedzają piękne nasze Zalesie, będą mogli korzystać właśnie z tego nowego szlaku.
1: W trakcie budowy jest również kładka na Strugu.
3: Jest to inwestycja, o którą z kolei prosili mieszkańcy osiedla Drabnianka. Powstaje tam kładka nad rzeką Strug, która połączy dwie ulice, ulicę Koło i ulicę Jachowicza, ułatwiając dojazd przy pomocy rowerów, hulajnóg, a także dojście piesze od właśnie ulicy Koło w kierunku na przykład nowego żłobka, szkoły i przedszkola, które zostały niedawno oddane, a także do terenów rekreacyjnych Arkadia, które powstały w tym rejonie. Inwestycja już trwa i koszt jej to prawie 4 miliony złotych i ona także będzie oddana do użytku w przyszłym roku.
1: W trakcie wakacji remontowano szkołę, ale udało się też otworzyć nowy budynek szkoły dla uczniów klas 4-8.
3: Osiedle Matysówka wymagało takiej inwestycji. Był tam problem, o którym zresztą mówiliśmy, problem z pozyskaniem gruntów, przede wszystkim takich, na których można wybudować nowy budynek szkoły. Matysówka jest pięknie położona na wzgórzach, ale oprócz spraw widokowych Wiąże się to z pewnymi trudnościami, jeśli chodzi o realizację takiej inwestycji, jak na przykład szkoła. Stary budynek już nie mieścił uczniów rozwijającego się osiedla, dlatego też nie chcieliśmy czekać, przygotowywać dokumentacji i następnie budować tej szkoły, bo to jest proces kilkuletni, jak zawsze. Pojawił się nowy pomysł. Przejęcie, wydzierżawienie budynku, który już powstawał na osiedlu Matusówka, i taki pomysł zaakceptowany przez prezydenta Rzeszowa udało się wprowadzić w życie. Rok przed oddaniem do użytku tego obiektu rozpoczęły się rozmowy z właścicielem tego obiektu, który zgodził się na to, żeby adaptować go, ten obiekt, na potrzeby szkolne. Te prace zostały przeprowadzone i już 1 września uczniowie szkoły podstawowej numer 34 na ulicy, przy ulicy Matysowskiej będą korzystali z nowego obiektu. Będą tam klasy od 4-8. Budynek ma ponad 550 metrów kwadratowych powierzchni. Jest przy nim boisko. Co istotne, powstały także przystanki autobusowe, tak żeby dzieci bezpiecznie mogły docierać do tego obiektu. Oczywiście zostało wyznaczone także przejście dla pieszych i dzieci nowy rok szkolny powitają w naprawdę pięknym obiekcie, a klasy 1-3 pozostają w starszym obiekcie, który znajduje się w sumie nieopodal.
1: Również czas na dobrą informację dla mieszkańców Rzeszowa. Jest już data otwarcia Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki w Rzeszowie.
3: Dosłownie kilka dni temu odbyła się próba generalna nagłośnienia, światła i wszelkich instalacji, które powstały na naszym pięknym obiekcie, czyli Podkarpackim Centrum Lekkiej Atletyki przy ulicy Wyspiańskiego. I zapadła też decyzja, kiedy ten obiekt zostanie zaprezentowany już wszystkim. Będzie to 7 listopada tego roku, natomiast nie zdradzamy jeszcze szczegółów tego, jak to będzie wyglądało. Będzie to na pewno duże, piękne przedsięwzięcie i już dziś możemy wszystkich na nie zaprosić, natomiast szczegóły będziemy podawać niebawem. Ja tylko przypomnę, że Podkarpackie Centrum Lekkiej Atletyki jest stadionem, który może pełnić różne funkcje. Przede wszystkim jest dedykowany lekkoatletom, ale także będą korzystać z niego piłkarze. Będzie także miejscem, areną dużych wydarzeń kulturalnych, takiego miejsca bardzo brakowało w Rzeszowie. Tutaj będzie można tego typu wydarzenia, które zgromadzą nawet 30 czy 40 tysięcy osób, organizować. Koszt budowy PCLA to około 200 milionów złotych na dziś.
2: SK Rzeszów.
1: To już wszystko w dzisiejszym magazynie lokalnym reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia.
2: SK Rzeszów News.
1: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
1: Boks na Podkarpaciu ma coraz więcej powodów do dumy. Przybywa klubów, zawodników i sportowych sukcesów. Skąd rosnąca popularność tej dyscypliny i jak wygląda dziś podkarpacki boks? O tym nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła rozmawia z prezesem Podkarpackiego Okręgowego Związku Bokserskiego Andrzejem Niedziałkiem. W rozmowie także o młodych talentach, treningach i o tym, dlaczego warto spróbować swoich sił w ringu.
4: No to może zaczynając od początku. Od kiedy działa Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski? Gdzie znajduje się jego siedziba i jakie są dziś jego takie najważniejsze zadania?
5: Działa od, myślę, lat 90. po transformacji, kiedy to kluby ze względu na ustrój, kluby bokserskie niestety, ale zaczęły padać. Natomiast ze względu oczywiście finansowych i organizacyjnych, to jest dłuższy temat, bo to jest temat dotyczący przynależności tych klubów. Były kluby wojskowe, były kluby policyjne i tak dalej. Więc wtedy to wszystko niestety upadło, ale okręg się odrodził właśnie w latach 90. i przy tym okręgu było kilka klubów. W Rzeszowie, w Dębicy, w Przemyślu. Także na podstawie tych klubów funkcjonował ten okręg. No i później do dnia dzisiejszego się rozwija.
4: Ile klubów jest zrzeszonych właśnie w Podkarpackim Okręgowym Związku Bokserskim?
5: Na dzień dzisiejszy mamy zrzeszonych 15 klubów. Praktycznie kluby funkcjonują na całym Podkarpaciu. Są jeszcze takie miejsca, w których tych klubów nie ma.
4: Właśnie jakie to są właśnie?
5: No właśnie, nie mamy w Tarnobrzegu klubu bokserskiego, nie mamy w Łańcucie klubu bokserskiego, w jakichś tam mniejszych miejscowościach, natomiast, aha, jeszcze w Przemyślu, ale Przemyśl się w tej chwili rozwija, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku już będzie tam klub funkcjonował i będzie zrzeszony w okręgu podkarpackim.
4: Ale powiedział pan wcześniej, że w Przemyślu był już kiedyś klub, na samym początku właśnie tutaj Okręgowego Związku Bokserskiego.
5: Tak, był klub, natomiast no niestety trener, który prowadził ten klub, zmarł i nie było kontynuacji, dlatego działalność klubu została zawieszona do dnia dzisiejszego, ale wychowanek trenera w tej chwili podejmuje działania, żeby ten klub z powrotem utworzyć.
4: Jaka jest misja właśnie Podkarpackiego Okręgowego Związku Bokserskiego?
5: Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski zrzesza wszystkie kluby bokserskie. Czyli jest taką matką, ojcem wszystkich klubów i nasza działalność opiera się na pomocy organizacyjnej i pomocy w szkoleniu kadr wojewódzkich i pomocy w wyjazdach na wszelkiego rodzaju mistrzostwa polskie, bo to są mistrzostwa polskie w różnych kategoriach wiekowych, czyli pomagamy tutaj organizacyjnie w tym wszystkim.
4: Jak zmieniał się ten nasz podkarpacki boks na przestrzeni tych właśnie ostatnich lat, a może na przestrzeni tych lat, odkąd jest pan prezesem?
5: Ja kontakt z podkarpackim boksem mam od 2005 roku, więc mogę porównać tutaj na przestrzeni tych 21 lat, więc jak ja wszedłem do boksu tutaj w Rzeszowie, to było 4-5 kluby, bo był Wisłok Rzeszów, był Morsy Dębica, Niedźwiadki Przemyśl, jeszcze, no głównie opierał się o te kluby. Natomiast na przestrzeni tutaj, ze względu na to, że coraz więcej było zainteresowania, no to tworzyły się nowe. Oczywiście tworzące się kluby miały wsparcie z okręgu. Ja pamiętam, jako trener jeszcze wtedy i klubowy, i trener koordynator, myśmy zachęcali, jeździli do różnych osób, które wcześniej miały kontakt z boksem, byłych zawodników i próbowaliśmy ich namawiać, żeby te kluby otwierali u siebie. No, jest efekt widoczny, no bo na przestrzeni 20 lat mamy te 15 klubów na dzień dzisiejszy. To nie jest kilka, tylko już mamy kilkanaście. No i oczywiście szkolenie jest widoczne, dlatego że zawodnicy dawniej, w tych latach 2005-2010 podkarpackie w rankingach systemu współzawodnictwa sportowego prowadzone przy Ministerstwie Sportu plasowało się na 16 województw, gdzieś tam na końcu, zawsze 14, 15, 13 miejsce. W tej chwili już gonimy środek, czyli mamy 10, 9 miejsce. Niekiedy mieliśmy sytuację, że w ubiegłym roku na przykład była Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, gdzie zajęliśmy 4 miejsce, w tym roku 3 miejsce, więc to jest, naprawdę widzimy wyniki i widzimy też szkolenie, które daje możliwość występowania naszych zawodników w różnych zawodach bokserskich na szczeblu krajowym, ale też i międzynarodowym, bo nasi zawodnicy występują też w Mistrzostwach Europy czy w innych. Mamy tutaj przykład w ubiegłym roku Adam Tutak z Sanoka, czy w tej chwili no inni zawodnicy też uczestniczyli.
4: W których częściach naszego województwa boks rozwija się tak najprężniej?
5: No myślę, że mamy kilka ośrodków takich dobrych ośrodków, bo Rzeszów mamy 2 kluby, mamy Stal Rzeszów, mamy Wisłok Rzeszów i to są kluby takie dosyć mocne. Mamy Mielec, tam mamy 2 kluby i też się bardzo mocno te 2 kluby rozwijają, ale też trzeba wspomnieć o Stalowej Woli, gdzie na przestrzeni ostatnich 2 lat Stalowa Wola Boxing Team też bardzo mocno dogonił te kluby mocniejsze i rywalizuje w tej chwili z nimi na poziomie tutaj podkarpackim, bo jako województwo co roku mamy Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego, więc te 4 kluby rywalizują zawsze o pierwsze 3 miejsca, więc tutaj Stalowa Wola Boxing Team naprawdę poszedł w przód i myślę, że oni zrobili największy postęp w ostatnich 2-3 latach.
4: Czy ma pan może w głowie nazwiska właśnie zawodników, którzy tak dobrze rokują na przyszłość?
5: Na podstawie osiąganych teraz wyników, no to w tym roku uzyskaliśmy 2 złote medale Mistrzostw Polski, na przykład z Mielca. To trzeba podkreślić, że Mielec mocno pracuje w kategorii młodzik. Olaf Tomasik i w kategorii senior Pałka, nie pamiętam imienia, ale jest tych dwóch zawodników, którzy zdobyli i oni rokują. Zresztą Pałka boksuje w lidze, polskiej lidze boksu i tam się prężnie rozwija. Myślę, że ta liga i te ciągłe występy pozwoliły mu rozwinąć i podnieść swoje umiejętności na tyle, że zdobył Mistrzostwo Polski. Są jeszcze inni zawodnicy. Sikora jest z Sanoka, który się bardzo dobrze też rozwija w kategorii junior. Klimek ze Stalowej Woli też bardzo dobrze się rozwija. No, nie wiem co z Adamem Tutakiem, ale też ostatnio boksował w lidze, bardzo dobrze mu poszło, więc idzie mu. Także tych nazwisk sporo, nawet trudno zapamiętać w tej chwili, wszystkich wymienić, ale porównując właśnie do tych lat wcześniejszych, gdzieś tam 15-20 lat temu, to mieliśmy jedno nazwisko, o którym każdy mówił na Podkarpaciu, a w tej chwili jest wiele. I tak naprawdę co roku z Podkarpacia zawodnicy uzyskują rekord, to mamy 25 medali wszystkich mistrzostw Polski w kategoriach wszystkich wiekowych, plus jeszcze dwa medale mistrzostw Europy, dwa brązowe medale mistrzostw Europy w kategorii kadet. Natomiast mieliśmy wicemistrzostw Europy w kategorii też kadet, to był ze Stali Rzeszów Bartosz Kuroś.
4: Jak pan myśli, skąd właśnie taka zmiana na przestrzeni tych lat? Dlaczego boks staje się coraz bardziej popularny?
5: Ja myślę, że boks to jest dyscyplina tutaj bardziej męska, choć kobiety większe sukcesy zdobywają w tej chwili w boksie jako w tej dyscyplinie. Natomiast wydaje mi się, że wrócił trend, takie zainteresowanie i takie chęć spróbowania tego we wszystkich, że tak powiem, grupach. Większość klubów na Podkarpaciu prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku od 8 lat do 12. Są to zajęcia dla dzieci ogólne, rozwojowe, gdzie fajnie spędzają czas. Są to zajęcia bardziej pod kątem ogólnej sprawności fizycznej. Grupa druga to jest grupa rekreacyjna, gdzie właśnie tutaj każdy może przyjść w każdym wieku, kto nie chce brać udziału w zawodach, jeździć na zawody, może przyjść do tej grupy i tam podnosić swoje umiejętności. I trzecia grupa, no to są zawodnicy, o których przed chwilą mówiliśmy, ale jest w tej chwili duże zainteresowanie, bo mam kontakt z trenerami, zresztą rozmawiamy na ten temat. Są osoby, które nawet chcą mieć zajęcia personalne i przychodzą wyłącznie, chcą mieć dla siebie trening i też tacy są, ale też są grupy zorganizowane dla tych rekreacyjnych, gdzie praktycznie robią podobne treningi co zawodnicy, chociaż no wiadomo, słabsze troszkę i mniej intensywne, ale pozwalają tym osobom, czy to chłopcom, czy dziewczynom, czy panom, czy paniom podnosić swoje umiejętności, a też kondycję fizyczną. I tutaj fajnie, bo jest to zainteresowanie i widać to.
4: Myśli pan, że ten taki mit boksu jako takiego sportu brutalnego, niebezpiecznego został troszkę odczarowany?
5: To trzeba też podzielić ten boks na, wydaje mi się, że na dwie kategorie. Jeśli chodzi o starty, jest boks olimpijski, w którym mamy rękawice odpowiedniej wielkości, mamy kaski, mamy zabezpieczenie szczęki i inne ochraniacze, ale też mamy drugą kategorię, czyli boks zawodowy, gdzie tam już są te rękawice troszkę inne, mniejsze i nie ma kasków. I teraz tak, porównując, boks olimpijski, myślę, że dla dzieci, młodzieży, tak do 20 roku życia, nawet 24 czy tam 5, wydaje mi się, że jest na tyle bezpieczny, że można śmiało trenować i mieć z tego korzyści, satysfakcji i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś się decyduje już na ten boks zawodowy, no to już trzeba powiedzieć, że tam te ciosy są mocniejsze, te ciosy są ważą troszkę, rękawice mniejsze i tu może jest większa urazowość w boksie zawodowym. Ale ja zawsze podkreślam i każdemu mówię, zresztą jako nauczyciel też podkreślam to, że boks jest bezpieczny, podkreślają to też rankingi, badania i naukowe i inne, gdzie więcej kontuzji występuje w innych sportach a w stosunku do boksu, ten boks jest gdzieś tam, jak czytałem rankingi, gdzieś na 10 miejscu. Ja nie będę wymieniał tych poprzednich, kto na pierwszym, drugim, trzecim. Boks jest na 8, 10 miejscu w kolejności, jeśli chodzi o urazowość. Więc nie można się tutaj bać, że coś się stanie. Zawsze jak się wchodzi do, jak już ten chłopak czy dziewczynka chce zaboksować na turniejach, no to zawsze wchodzi w pewnym zabezpieczeniu, kaski, rękawice. Oprócz tego jest jeszcze trener, który czuwa nad zawodnikiem. Jest jeszcze sędzia bokserski, który czuwa nad bezpieczeństwem zawodników w ringu, bo sędzia bokserski w ringu, tak każdy sędzia innych sportów walki, jego zadaniem jest czuwać, żeby się zawodnikowi nic nie stało, bo to jest sędzia. Więc tutaj pełna kontrola jest i ja zachęcam wszystkich nawet i do spróbowania, bo wiele dzieci, wiele młodzieży przychodzi do klubów i próbują. Najważniejsze jest to, żeby młody człowiek spróbował i znalazł swoje miejsce, bo niekoniecznie boks, może być judo, mogą być zapasy, może być karate, ale zawsze jest ważne, żeby znalazł swoje miejsce gdzieś tam w tym sporcie.
4: A czy właśnie, żeby zacząć trenować boks, trzeba posiadać jakieś takie predyspozycje? Czy to fizyczne, czy to psychiczne?
5: Żeby w ogóle trenować boks, to trzeba mieć chęci. Natomiast, żeby już wejść na etap szkolenia specjalistycznego, no to już tutaj, w tym momencie, musimy cechować się jakimiś konkretnymi tymi cechami, które są potrzebne do boksu. Jest ich wiele, bo jest ich odwaga, jest i sprawność fizyczna, jest jeszcze też psychika tutaj odgrywa bardzo dużą rolę, jest jeszcze też wsparcie od strony rodziców, bo też tu jest ważne, więc no, są takie pewne mankamenty, które pozwalają tym zawodnikom już na szczeblu zawodniczym osiągać wyniki. No i oczywiście zaangażowanie, bo samo nic nie przyjdzie. Trzeba po prostu się poświęcać i trenować. Natomiast jeśli ktoś chce tylko i wyłącznie trenować, każdy może przyjść. Nawet są niepełnosprawni na wózkach, którzy przyjeżdżają i trenują sobie na workach, uderzają ciosy, też na wózkach robią sobie treningi między sobą, prawda? Często widziałem w Krakowie, jest sekcja, która skupia wokół siebie właśnie takich chłopaków, którzy są niepełnosprawni.
4: I oni na Podkarpaciu jest taka sekcja?
5: Nie, na Podkarpaciu nie słyszałem o takiej sekcji. Wiem, że w Krakowie jest, bo sam widziałem. Także każdy może uprawiać boks. I zachęcam, bo to jest fajna sprawa, fajna dyscyplina. Uczy systematyczności, uczy odwagi, uczy charakteru. W dzisiejszych czasach mamy bardzo słabą młodzież, bardzo słabe dzieci. Każdy patrzy w komórkę, na laptopa, gdzieś rozmowy odbywają się poprzez te wszystkie portale i tak dalej. No, a gdzie jest bezpośrednia komunikacja między ludźmi? Ktoś, kto trenuje boks czy inne sporty walki, jest po prostu przygotowany lepiej do życia, lepiej do podejmowania decyzji niż ten, który siedzi w komórce czy w komputerze.
4: A wracając jeszcze do tego szkolenia zawodników, to jak właśnie wygląda droga takiego młodego człowieka, który chce rozpocząć swoją przygodę z boksem? Od jakiego wieku można zapisywać właśnie swoje dziecko na taki trening?
5: To tak jak już wcześniej powiedziałem, od 8 roku życia każdy rodzic może przyprowadzić na salę dziecko, które może zacząć treningi ogólnorozwojowe. Już etap taki startowy występuje w momencie, kiedy jak już dziecko coś potrenuje i chce spróbować, no to od 12 roku życia może legalnie w Polsce, mając oczywiście odpowiednie badania lekarskie tutaj od lekarza sportowego, u nas ważny jest EEG głowy, czyli badanie neurologiczne, no a oprócz tego te podstawowe. I od 12 roku życia może występować jako zawodnik podczas turniejów. Także od 12 roku zdarza się, że chłopcy przychodzą, czy dziewczynki przychodzą w późniejszym wieku, ale granica taka, ja już sam z doświadczenia wiem, że granica 16 lat to jest taka granica ostatniego momentu, kiedy można spróbować i wystartować gdzieś tam w zawodach. Bo później, jeżeli ktoś chce przychodzi w wieku 18 lat, 17-18 i chce wystartować w zawodach, to niestety musi się mierzyć z innymi zawodnikami, przeciwnikami, którzy już trenują po 2-3 lata i mają tych walk stoczonych po 30, 40, 50, więc on tak generalnie, teoretycznie, praktycznie ten chłopak nie ma szans przebicia. Jedynie co zostaje, to trenowanie boksu rekreacyjnego i to też jest fajne.
4: Jak wyglądają takie treningi na samym początku właśnie dla takich dzieciaczków?
5: No, dla dzieciaczków to są generalnie zajęcia prowadzone w formie zabawowej. Dzieci się tutaj bawią, mają tory przeszkód, oczywiście dostają rękawice, tak jak u mnie, bo ja też prowadzę grupę dziecięcą, więc rozgrzewka, forma zabawowa, dzieci się bardziej bawią, później jakieś skoki, przeskoki, gibkość, sprawność, koordynacja ruchowa, no i też dostają rękawice na koniec, żeby coś te worki sobie pobili, żeby się rozładowały, energia, żeby poszła w dobrym celu. Natomiast później, jeżeli już przechodzimy do etapu szkolenia już zawodniczego, no to tam już przy tym treningu przede wszystkim on jest już wydłużony do 90 minut, a nawet i dłużej niektórzy prowadzą. Te 90 minut jest podzielone też na trzy części, bo jest część pierwsza rozgrzewka, część druga główna, w której szkolimy taktykę, technikę walki, oczywiście też i te inne elementy, no i zakończenie, gdzie tam prowadzimy rozciąganie, stretching i tego typu rzeczy. Także ten trening zawodniczy jest zdecydowanie bardziej wymagający i to już jest dla tych zawodników, którzy dłużej trenują, bo wiadomo, ci, którzy trenują i występują w zawodach, oni muszą podnosić swoją kondycję, wytrzymałość, no a taki trening właśnie to powoduje.
4: Podejrzewam, że obejmuje także taki trening siłowy.
5: Też. Jest, trenerzy stosują trening siłowy. To też jest związane z cyklem przygotowawczym, bo mamy cykle przygotowawcze do różnych startów, prawda? Więc trening siłowy jest ujęty w tym szkoleniu. Zazwyczaj on jest, jeżeli się przygotowujemy, mamy turniej jesienią, powiedzmy mamy czerwiec, mamy turniej w październiku, no to zaczynamy wcześniej od tych siłowych, przynajmniej ja tak robiłem, tak się uczyłem na studiach, więc zaczynamy od siłowych, później przechodzimy do wytrzymałości, a pod sam koniec startu już, przed startem robimy szybkość. I w ten sposób przygotowujemy zawodnika do takich głównych imprez.
4: Tak się zastanawiam, co jest najważniejsze, czym powinien charakteryzować się taki bokser, czy powinien być silny, zwinny, czy sprytny?
5: No, wymieniła Pani wszystkie cechy, które powinien mieć bokser.
4: A bo tutaj nie ma łatwych pytań.
5: Bo tak, bokser powinien być zwinny. Ja powtarzam zawsze słowa, które gdzieś tam słyszałem. Ja pierwszy raz te słowa usłyszałem od trenera Raubo Zbigniewa i on powiedział, najpierw jest głowa, później nogi, a na końcu ręce. Więc najpierw, jak wchodzisz do ringu, musisz myśleć, co chcesz zrobić. Nogi muszą tak pracować, żebyś trafnie zadał ciosy rękami. I tak jak pani mówiła tutaj wcześniej, no wszystko jest ważne. Wszystko jest ważne. Przede wszystkim ja nie umiem określić, co jest najważniejsze. Ja bym to wszystko postawił na tym samym poziomie. Czy zwinność, szybkość, gibkość, siła. To wszystko jest na jednym poziomie.
4: Też mi się wydaje, że potrzebna jest taka obserwacja zawodnika. W sensie, że on swoją po prostu mową ciała też może wskazać takie, nie wiem jak to nazwać, takie słabsze po prostu swoje miejsca, nie? Które po prostu widać, że na przykład uchyla się przed jakimś ciosem, bo na przykład ręka go boli albo...
5: Zawodnicy, którzy są szkoleni, oni mają swoje indywidualne cechy, które wykorzystują podczas walki. Ja uważam, że jest szkolenie idzie w jednym kierunku, żeby ustabilizować zawodnika i nauczyć go poruszania się, zadawania ciosu. Natomiast zawodnicy już później w starszym wieku, każdy tworzy swój styl. I ten styl czasami jest skuteczny, czasami nie. Tak samo jeden zawodnik może być bardzo szybki, bardzo zwinny, skoczny i umie zadawać ciosy bardzo skutecznie. Natomiast drugi zawodnik może być troszkę wolniejszy, może być mniej skoordynowany na nogach, ale jest bardzo silny. Ja już wiele, wiele razy widziałem, że ktoś pięknie, ładnie boksuje, a drugi jest silny i trafi go raz czy dwa razy i kończy się walka po prostu przed czasem. Więc tutaj trudno powiedzieć o tym takim stylu konkretnym, bo tak jak powiedziałem, każdy ma swój styl i każdy na przykładzie innych, lepszych, dobrych zawodników swój styl wyrabia.
4: Czyli z tego, co tak słucham pana, to jest taki sport nieprzewidywalny, bo tutaj pan mówi, że ktoś może być zwinny, ale przegra z osobą silniejszą i może też być odwrotnie, czyli też troszkę takie szczęście też pomaga.
5: Ja myślę, że szczęście powinno zawsze pomagać lepszym, bo wydaje mi się, że lepszy zawsze powinien wygrać w walce bokserskiej.
4: A czy zawsze tak jest?
5: No nie zawsze, właśnie, że nie zawsze tak jest. Jeśli chodzi o wygrywanie walk, to mamy zawodników bardzo dobrych, mamy zawodników średnich. Oczywiście ta czołówka polska, czy tam nasza tutaj podkarpacka, zawsze jest tak, że oni są na pierwszym miejscu. Oni jadąc już większość twierdzi, że oni wygrają. Nie zawsze do końca tak jest, dlatego że to na efekt końcowy wpływają różne działania. Przede wszystkim przygotowanie do startu, ale też może się zdarzyć, że też chwila rozproszenia, chwila nieuwagi, czy tam też jakaś niedyspozycja chwilowa powoduje, że ci najlepsi przegrywają i mamy takie sytuacje.
4: Jak właśnie wygląda takie przygotowanie do zawodów? Jak długo ono trwa? I może jak często trzeba wtedy uczestniczyć w takich treningach?
5: No to są mikrocykle, makrocykle, mezocykle. To musiałbym dużo opowiadać o tym, ale generalnie jeżeli widzimy, mamy start. W ogóle w boksie, w tej chwili oczywiście weszła liga bokserska, Polska Liga Boksu, więc tam startują najlepsi polscy seniorzy, młodzieżowcy. Natomiast pozostali skupiamy się na mistrzostwach centralnych, bo to one są najważniejsze, mistrzostwa Polski. Jeśli wiem o tym, że mistrzostwa Polski na przykład w kategorii junior odbywają się końcem września, to ja początkiem lipca zaczynam okres przygotowawczy 3-miesięczny, wprowadzając na początku ćwiczenia siłowe. Tutaj pracujemy kilka tygodni na siłowni, wykonując odpowiednie ćwiczenia, ale też i zbliżone do boksu. Później biorąc na przykład kolejny miesiąc, czyli sierpień, przygotowanie wydolnościowe, przygotowanie wytrzymałościowe. I tutaj pracujemy troszkę dłużej, natomiast przed samymi startami, oczywiście w tym środkowym etapie trening wydłużam, jest troszkę dłuższy i w ostatnim etapie wracam przed zawodami na szybkość, czyli około 2 tygodni przed zawodami zwracam uwagę na przygotowanie szybkościowe. Oczywiście też tutaj starty, czyli sparingi i ostatni tydzień przed zawodami daje większy luz. Skupiam się na tej szybkości, tak żeby utrwalić to, co zawodnik pozyskał przez te treningi. No i wtedy jeszcze motywacja dochodzi do tego, jeszcze rozmowa, motywacja i kończymy ten etap przygotowawczy, no i jedziemy na mistrzostwa.
4: Czyli przed samymi zawodami troszkę zwalniamy, ale generalnie ile razy w tygodniu odbywają się takie treningi?
5: To też zależy od kategorii wiekowej, bo jeśli chodzi o młodzika, to ja zawsze mówię, że młodzik jest jeszcze małe dziecko, znaczy może nie małe dziecko, ale młodzik jest to młody chłopak, którego też nie możemy przeciążać i ja trzy razy...
4: szkoła też.
5: Tak, i 3 razy w tygodniu wystarczy. Natomiast już kategoria junior i senior, no to już senior to obowiązkowo codziennie musi trenować, a nawet i 2 razy dziennie. Jeżeli mamy obozy przygotowawcze, obozy szkoleniowe, to też tam są przygotowania dzienne. To jest 2 obciążenia, czyli nawet i 3 obciążenia. Trening ranny, popołudniowy i jeszcze wieczorem coś dokładamy, praca indywidualna, więc to też zależy od wieku. Im zawodnik starszy, tym więcej trenuje, więcej czasu poświęca na to, im młodszy mniej.
4: Tutaj pan mówi, że to jest trening w zasadzie codzienny, a czasami 2 razy dziennie. Czy często jest tak, że właśnie przez tą częstotliwość właśnie tych treningów tacy zawodnicy rezygnują z trenowania?
5: Myślę, że przez częstotliwość nie rezygnują. Rezygnacja zazwyczaj jest wtedy, kiedy są jakieś niepowodzenia, czyli zawodnik się przygotowuje dłużej i chce osiągnąć jakiś sukces i i niestety nie osiąga go, więc tutaj może poddaje się i rezygnuje. Rezygnują zawodnicy też ze względów finansowych, bo jeżeli ktoś kończy etap juniora i kończy szkołę, a nie idzie na studia, tylko idzie do pracy, no to tu już niestety, ale zamyka się droga do rozwoju w tej dyscyplinie, bo no niestety tutaj w kategorii senior czy młodzieżowy trzeba więcej czasu poświęcać na treningi. Zazwyczaj ci, którzy idą na studia bądź kontynuują naukę gdzieś, oni dalej kontynuują treningi i biorą udział w szkoleniu. Boks to nie jest piłka nożna, to nie jest siatkówka, gdzie mamy bardzo dużo drużyn, mamy ligi i mamy pierwszą, najwyższą, średnią i kolejną, gdzie na tym etapie jak ktoś trenuje na przykład tą siatkówkę, to może zawsze złapać miejsce, jak nie w najwyższej lidze, to w tej kolejnej, bądź najniższej, a bądź może jeszcze w jakiejś niższej. My w boksie mamy tylko Polską Ligę Boksu i tyle. I tam jest zawężona grupa sportowców, grupa bokserów, która może występować. Reszta niestety nie ma takiej możliwości. Gdyby była druga liga, trzecia liga w boksie, to tu by była, że tak powiem, otwarta droga dla tych pozostałych, którzy mogliby występować. Na dzień dzisiejszy tego nie mamy. Także

0: i jest na palcach, że tak powiem, policzyć. No, no nie mamy takiej mocnej ekipy dziewcząt. Oczywiście w klubach są szkolone dziewczyny, bo przychodzą i są dziewczyny w grupach zawodniczych, ale no niestety jest ich bardzo, bardzo mało. Zdarza się, że co roku jakaś tam dziewczynka, czy to w młodzikach, czy w kadetach, czy w juniorach zdobędzie medal, ale to są pojedyncze przypadki i tak naprawdę porównując do chłopaków, to jest zdecydowanie ich jest bardzo mało.
1: A jeśli chodzi o szkoleniowców, to czy na Podkarpacie mamy wielu właśnie trenerów, czy ich również brakuje?
0: Staramy się, żeby tych trenerów było jak najbardziej wystarczająco w stosunku do ilości klubów. Powiem tak, był czas, że było bardzo mało trenerów, ale w momencie, kiedy te kluby zaczęły powstawać, rozwijać się, to zawodnicy, którzy kiedyś tam występowali w boksie, podjęli działania, żeby ten kurs instruktora boksu zrobić, czy później kolejny etap trenera pierwszej, czy tam drugiej, czy pierwszej klasy. I tych zawodników jest w tej chwili, tych trenerów jest dużo, jest na tyle dużo, że wystarczają te zasoby kadrowe na to, żeby prowadzić ten boks w tych wszystkich klubach. Są oczywiście też panowie, którzy nigdy nie boksowali, ale interesują się boksem i interesowali się boksem, więc też zrobili sobie szkolenie instruktora i mamy w klubach takie osoby, które prowadzą sekcje bokserskie. Zamiłowania, że tak powiem.
2: SK Rzeszów News.
3: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
3: Od 1 września w szkołach podstawowych i przedszkolach, także na Podkarpaciu, obowiązuje zakaz korzystania z telefonów. O tym, jak ta zmiana może wpłynąć na uczniów, a także o wpływie korzystania z telefonów na sen, sposób jedzenia i relacje przy rodzinnym stole, nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła rozmawiała z dr Urszulą Bindugą, wykładowczynią Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
1: Od 1 września w szkołach na Podkarpaciu i nie tylko, zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące zakazu korzystania z telefonów komórkowych w podstawówkach i przedszkolach. Czy Pani zdaniem to jest dobry kierunek?
4: Tak, uważam, że to krok w dobrym kierunku, ale pod warunkiem, że przepisy będą rozsądnie wdrażane. Rzeczywiście od 1 września funkcjonuje ustawowy zakaz korzystania z telefonów. Wyjątki oczywiście tutaj, które zostały wdrożone w tym zakazie, są bardzo ważne z uwagi na to, że z telefonów dzieci będą mogły korzystać w celach zdrowotnych, w celach bezpieczeństwa, w sytuacjach zagrożenia życia, czy w jakichś sytuacjach wyjątkowych za zgodą nauczyciela, czy też dyrekcji. I co ważne też z punktu widzenia mojego jako nauczyciela, że te telefony będą mogły być używane w celach edukacyjnych, bo wyobraźmy sobie chociażby sytuację podręczników, które zawierają treści elektroniczne w postaci kodów QR, więc w tym momencie brak telefonu do rozszerzenia tej wiedzy byłby pewnym utrudnieniem. Natomiast ogólnie rzecz biorąc uważam to za dobry pomysł i przemawiają tutaj też argumenty wynikające typowo z badań naukowych, dlatego że mocne słowo, ale odsunięcie dziecka od telefonu w takim wymiarze szkolnym przede wszystkim sprawi, że będzie się on lepiej koncentrował na lekcjach. Telefon jakby nie było, był dużego rodzaju rozpraszaczem. Zamiast dyskutować z nauczycielem, z rówieśnikami, dziecko bardzo często zerkało w telefon, szukało informacji, które tak naprawdę powinno poszukać w głowie.
1: Albo w podręczniku.
4: Albo w podręczniku, oczywiście, że tak. I to były oczywiście informacje moderowane przez nauczyciela, czyli takie, które rzeczywiście powinny zostać przyswojone, a nie takie, które wyskakują na pierwszym lidzie w telefonie, które uważamy, dzieci uważają, mało krytycznie myśląc, za jedne z ważniejszych, czy właśnie te właściwe i sprawdzone. Więc koncentracja uwagi u dzieci powinna się zwiększyć. Oczywiście na efekty trzeba będzie poczekać tej ustawy o zakazie korzystania z telefonów komórkowych. Natomiast bardzo ważną rzeczą, którą należałoby tutaj podkreślić, jest więcej kontaktów między dziećmi, między rówieśnikami, gdzie zamiast spędzać przerwy, powiedzmy kolokwialnie, z nosem w telefonie, uczniowie będą mieli szansę znów porozmawiać częściej ze sobą na przerwach albo chociażby iść na boisko i uskutecznić jakąś aktywność ruchową. Miejmy nadzieję, że w tym kierunku to pójdzie. I jeszcze jedna rzecz, która jest ważna, myślę, że dla wszystkich, to to, że

0: Spodziewamy się mniejszej cyberprzemocy i sytuacji nagrywania rówieśników na terenie szkoły. A co za tym idzie, zdrowszych nawyków cyfrowych? No bo tutaj coraz więcej o tym mówimy, ale powinniśmy to nazwać i opisać, czym są te zdrowsze nawyki cyfrowe. Paradoksalnie szkoła dzięki takiej regulacji powinna stać się miejscem odpoczynku od ciągłych powiadomień i mediów społecznościowych, którymi jesteśmy atakowani z każdej strony. Dodam jeszcze, że moim zdaniem największym błędem byłby całkowity zakaz technologii, ale zakaz swobodnego korzystania ze smartfonów podczas pobytu w szkole wydaje się rozsądnym kompromisem. Telefon powinien być narzędziem, a nie czymś, co dominuje życie szkolne.
1: To samo pytanie dotyczące zakazu używania telefonu w szkołach zadaliśmy także uczniom i ich rodzicom z Rzeszowa.
2: Cześć, co myślisz o tym zakazie korzystania z telefonu w szkole? Czy to dobrze?
3: Mi się podoba. No bo można pogadać, a nie nikt nie będzie siedział w telefonach. Jakoś tak będzie lepiej, a nie że tylko w telefonach wszyscy siedzą.
2: A co pan o tym sądzi właśnie jako rodzic?
4: Ja nie widzę w tym żadnego problemu. Dzieci w szkole powinny nawiązywać kontakty, rozmawiać ze sobą na korytarzu. Niekoniecznie muszą patrzeć się w ekrany, więc zdecydowanie popieram tą zmianę.
2: Cześć, co myślisz o tym zakazie korzystania z telefonu w szkole? Fajnie czy nie fajnie?
5: Nie fajnie, bo po lekcjach czasami rozmawiam z mamą i potrzebuję telefonu.
2: A pani jako mama i nauczyciel, co o tym myśli?
6: Z jednej strony dobrze, bo dzieciaki teraz robią sobie jakieś złośliwe zdjęcia, filmiki, gdzieś to lata w eterze, w internecie. Ale z drugiej strony, no jako mama dojeżdżającej autobusem córki, wolałabym mieć z nią kontakt.
2: To z jakich właśnie elementów powinna się składać ta zdrowa relacja z technologią, według pani?
0: Mówimy tutaj, rozmawiamy tutaj w kategoriach tak zwanego dobrostanu cyfrowego. To jest oczywiście pewna teoria, definicja, której nie będę tutaj przytaczać. Ważne jest zrozumienie tego zjawiska. Taki dobrostan cyfrowy to przede wszystkim takie świadome i zrównoważone korzystanie z technologii cyfrowych, które przede wszystkim pomagają nam w relacjach, pomagają nam w nauce, pomagają nam w rozwijaniu własnego hobby, a nie sprawiają, że jest to w jakiś sposób odbierane nam w życiu rzeczywistym. I tak jak podkreśliłam wcześniej, nie chodzi o całkowitą rezygnację z urządzeń, lecz o pewne zachowanie równowagi między światem cyfrowym a rzeczywistością. I tutaj warto byłoby podkreślić kilka takich elementów. Świadome korzystanie z urządzeń, czyli używanie telefonu, czy też komputera, laptopa, tabletu, czegokolwiek, co posłuży nam do pracy, wtedy, kiedy jest to potrzebne, a nie wtedy, kiedy sięgamy po to urządzenie z nudy albo z przyzwyczajenia, bo takich sytuacji jest coraz więcej. Ta równowaga między światem cyfrowym a światem online nie powinna się odbywać kosztem naszego naturalnego stylu życia, kosztem snu, kosztem spędzenia czasu na naszych hobby, czy na spotkaniach z naszymi przyjaciółmi, na kontaktach z bliskimi. Powinniśmy znaleźć tą równowagę na tyle, żeby nie przenosić całego naszego życia w świat cyfrowy. I jeszcze co warto by było dodać, to moim zdaniem taki balans, który będzie nam towarzyszył w utrzymaniu zdrowia psychicznego, ponieważ nadmierne korzystanie z telefonów albo z innych źródeł informacji elektronicznych buduje u nas ogromną presję porównywania. I nawet jeśli o tym na co dzień nie myślimy, to jednak wzbudza to duży potencjał emocjonalny, z którym na co dzień przychodzi nam się mierzyć, bo mamy wrażenie, że gdzieś na tej skali nie dorównujemy, nie doskakujemy do tego, co widzimy w mediach społecznościowych. I nie zawsze jest to prawdą, dlatego że pamiętajmy, że to, co pokazuje świat cyfrowy, jest w jakiś sposób też pewną obróbką, czyli to, co chcemy pokazać. I nawet jeśli ktoś chce pokazać prawdziwą twarz, to i tak patrzy na jakość zdjęcia, które wrzuca, więc
2: to jest tylko taki wycinek.
0: Absolutnie tak, absolutnie tak. I brak uczestniczenia w realnym życiu paradoksalnie sprawia, że czujemy się przeogromnie samotni. Mamy kilkaset znajomych na mediach społecznościowych. Jednocześnie zdarzają się sytuacje, że nie mamy do kogo zadzwonić, żeby z kimś iść do kina. Więc coś tu nie, czasami nie zagrało w dobrym kierunku. Myślę, że mówiąc o takim dobrostanie cyfrowym, warto też podkreślić kulturę komunikacji, szacunek wobec innych użytkowników, przeciwdziałanie cyberprzemocy i odpowiedzialność za publikowane treści. Zauważmy, że z jednej strony otrzymaliśmy ustawę, która chroni nasze dane osobowe, ustawę RODO, a z drugiej strony nie mamy jeszcze w pełnej świadomości zarówno dzieci, jak i dorośli, bo nie chciałabym tutaj podkreślać tylko, że dzieci nie potrafią tego właściwie użyć, ale dorośli również. Wrzucamy do sieci wszystko bez krytycznego myślenia, co się może z tymi informacjami stać. Począwszy od fotografii, poprzez dane wrażliwe. Dzieje się to głównie z pomocą urządzeń sztucznej inteligencji, która pomaga nam pewne rzeczy usystematyzować, ale myślmy troszkę bardziej długofalowo. Gdzie i kto będzie mógł z tego skorzystać?
2: I jakie informacje właśnie o nas pozyskać, nie?
0: Tak.
2: Jak je wykorzystać później?
0: I jak je wykorzystać później? Przerażającym jest chociażby to, że w rozmowie bezpośredniej kiedyś ze znajomym usłyszałam, że super, mamy teraz narzędzia, bo rozległe tabele możemy sobie dowolnie konwertować poprzez czata GPT. Ja mówię, ale co masz na myśli? I on mówi, no wiesz, ułoży wszystko, imię i nazwisko, PESEL-e i to już było zastanawiające, dlaczego tak bezkrytycznie podchodzimy do sytuacji wycieku danych osobowych. I jesteśmy na wielu szkoleniach, a jednocześnie przychodzi moment, kiedy szybko potrzebujemy pomocy ze strony takich narzędzi i wtedy zapominamy o logicznym myśleniu. Dlatego dobrostan cyfrowy można podsumować jednym zdaniem. To sytuacja, w której człowiek kontroluje technologię, a nie technologia kontroluje człowieka.
2: Czyli tutaj mówiliśmy sobie o takich zagrożeniach płynących właśnie z nadmiernego korzystania z internetu i ze sztucznej inteligencji, ale wiem też, że właśnie korzystanie z telefonu może wpływać także na nasze zdrowie bezpośrednio. W jaki sposób właśnie korzystanie z telefonu, czy to z komputera, może wpływać na przykład na nasz sen? No bo wielu z nas, leżąc jeszcze właśnie w łóżku, przegląda ten internet i media społecznościowe.
0: Bardzo dziękuję za to trafne pytanie. Rzeczywiście korzystanie z telefonu tuż przed snem może znacząco pogarszać jego jakość. Albo tuż po.
2: Pierwsze, co robimy, to tak. Zerkamy w telefon.
0: Tak, zamiast zobaczyć słońce za oknem, idziemy do telefonu i sprawdzamy wiadomości, które wyskoczyły, albo powiadomienia. I w tym momencie w zasadzie mogę się przyznać do sytuacji, która wydarzyła się całkiem niedawno, moja osobista. Staram się trzymać telefon z wyciszonym dźwiękiem, bądź też w trybie samolotowym. Staram się go nie trzymać w sypialni. Jednakowoż wstając rano, rzeczywiście pierwsze, co zrobiłam, odczytałam wiadomość na Messengerze. I pierwsza moja reakcja, zupełnie nienaturalna, była z przeprosinami do koleżanki, że tak późno odpowiadam, a popatrzyłam na zegarek i była godzina 6:30. Więc już wzbudził się we mnie jakiś efekt wyrzutów sumienia, że nie jestem w trybie ciągłego kontaktu, gdzie, no umówmy się, o 6:30 dużo ludzi jeszcze ma prawo spać i odpoczywać. A ja zaczęłam przepraszać za to, że nie odpisałam w trybie rzeczywistym na wiadomość. I sama się złapałam na tym, że faktycznie można wpaść w te kleszcze, nawet mając świadomość zagrożeń. Dlatego jest kilka istotnych rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę, biorąc ten telefon do łóżka, nawet czytając e-booki, które są niewątpliwym udogodnieniem w czytaniu literatury, dlatego że mamy tam bardzo szeroką bibliotekę. Ale z drugiej strony ta książka elektroniczna nie wyciszy nas tak przed snem jak książka chociażby w postaci papierowej albo inne formy spędzenia relaksu i wyciszenia, jak chociażby słuchanie relaksującej muzyki, ale każdy musi sobie wybrać tą formę odpowiednią dla siebie. Pamiętajmy o tym niebieskim świetle, które jest emitowane przez ekrany, które hamuje wydzielanie bardzo ważnego hormonu w naszym mózgu, jakim jest melatonina. No i w efekcie później organizm otrzymuje sygnał, że zbyt późno sygnał, że czas na sen, budzimy się rano niezregenerowani, niewypoczęci, rozdrażnieni i szczególnie widać to u dzieci, które naprawdę są nadpobudliwe w momencie, kiedy nie osiągają tego progu regularnego wypoczynku. To, co kiedyś też przeczytałam w jednej z gazet, niestety nie pamiętam której, natomiast zjawisko, które już ma swoją nazwę, doom scrolling, czyli uzależnienie od scrollowania niekoniecznie w jakimś konkretnym celu.
2: Tak. takiego bezmyślnego po prostu.
0: Tak. Uruchomienie mediów społecznościowych po to, żeby przeglądać kolejne wyskakujące informacje, które nawet nie mają ze sobą jakiegoś spójnego kontekstu, tylko po to, żeby podwyższyć sobie poziom dopaminy, która z nami później funkcjonuje, oczywiście na krótko, ale jesteśmy w jakimś stanie takiej iluzji, takiego pobudzenia. Niektórzy bardzo to potrzebują i mówi się o nowym rodzaju uzależnienia w tym kontekście. Eksperci mówią tutaj o takim, powiedzmy, zdrowym czasie odłożenia tego telefonu przed snem od 30 do 60 minut. Ja uważam, że nawet 2 godziny nie zrobiłoby nam krzywdy, a wręcz pozytywny efekt. I rzeczywiście, jak budzimy się rano, popatrzmy przez okno na światło dzienne, pooddychajmy trochę świeżym powietrzem, jeśli mamy tą przestrzeń pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, jeśli nie spieszymy się do pracy na godzinę 6 czy 7 rano. I druga rzecz jest taka, że traktujmy ten świat cyfrowy jako element, no właśnie, ułatwienia, a nie odbierania nam rzeczywistej sytuacji, w której
2: jako taki dodatkowy po prostu.
0: Tak, zdecydowanie tak, a nie zamiast.
2: Coraz częściej telefon jest też takim naszym towarzyszem podczas jedzenia. Dlaczego to nie jest dobre połączenie?
0: To nie jest dobre połączenie, owszem, i to jest bardzo ciekawe zjawisko, dlatego że brak odpowiedniej ilości snu ma bezpośredni wpływ na nasz apetyt. Kiedy śpimy krótko, dochodzi do zaburzenia działania hormonów regulujących uczucie głodu i sytości. Wzrasta poziom greliny, która pobudza apetyt, a jednocześnie spada poziom leptyny, która jest odpowiedzialna za uczucie sytości. W efekcie następnego dnia częściej odczuwamy głód, mamy większą ochotę na wysokokaloryczne przekąski, fast foody, słodycze. Dodatkowo wieczorne korzystanie z telefonu sprzyja podjadaniu, bo im później położymy się spać, tym mamy większą ochotę na przekąski, których byśmy nie zjedli, bo tak naprawdę nie wynika to z głodu fizjologicznego, tylko najczęściej jest to głód emocjonalny, dyktujący nam potrzebę zjedzenia dodatkowego, nawet nie posiłku, tylko właśnie wysokokalorycznej przekąski. I jest to tak zwane jedzenie automatyczne. W szerszej perspektywie ma to naprawdę przeogromne znaczenie, dlatego że regularny niedobór snu może zwiększać ryzyko nadwagi, ryzyko otyłości, zaburzeń metabolicznych, takich jak chociażby już w kręgu chorób cywilizacyjnych insulinooporność czy cukrzyca typu drugiego. Dlatego dbanie o higienę snu to nie tylko kwestia lepszego samopoczucia, ale również ważny element profilaktyki. I tutaj takie moje też osobiste spostrzeżenia po rozmowach z rodzicami małych dzieci. Jestem absolutną przeciwniczką włączania telefonu dzieciom przede wszystkim do 2 roku życia, kiedy ten mózg się jeszcze bardzo mocno kształtuje, w momencie podawania posiłków. Czasami słyszałam takie argumenty, że dziecko nie zje posiłku, dopóki nie włączymy mu filmu albo bajki, albo piosenki chociażby na YouTubie. I teraz zawsze staram się to jak najbardziej obrazowo wytłumaczyć rodzicom, że to nie jest kwestia tego, że dziecko jeden posiłek świadomie i że on mu smakuje, że on chętnie do niego wróci, tylko to jest jedzenie automatyczne na autopilocie z wyłączeniem praktycznie wszystkich zmysłów. Dziecko zje wtedy na pewno więcej. Jest w stanie zjeść nawet potrawy, które mu nie smakują, ponieważ wyłączamy najważniejsze receptory, bo trawienie pokarmu zaczyna się w mózgu, mimo że fizjologia wskazuje nam na to, że trawienie to jest przede wszystkim przewód pokarmowy, ale należy traktować to holistycznie. Jedzenie zaczyna się w mózgu, tam gdzie już o jedzeniu myślimy, gdzie go smakujemy, gdzie czujemy jego zapach, gdzie czujemy jego dotyk, gdzie wiemy, że rozpoczyna się ten proces, bo jest to bardzo mocno związane z chociażby z enzymami trawiennymi. W momencie, kiedy czuję zapach pożywienia, w ustach wydziela się enzym nazywany amylazą ślinową, która rozpoczyna proces trawienia. W momencie, kiedy jem, oglądając, scrollując, albo oglądając właśnie, albo słuchając jakiejś muzyki z obrazami, jem szybciej, połykam większe kawałki, które z kolei później w soku żołądkowym mają mniejszą możliwość trawienną.
2: Czyli mamy mniejszą po prostu kontrolę nad tym, co jemy.
0: Absolutnie tak. My jemy totalnie nieświadomie. To jest jedzenie automatyczne. To jest jedzenie, z którego sobie nie zdajemy sprawy. Po prostu.
2: Skojarzyło mi się to w sumie z takimi zakupami przez internet. W sensie, że trudniej jest nam wydać takie prawdziwe pieniądze, takie fizyczne pieniądze, tak. Taki bilon na przykład, czy gotówkę, A takie zakupy przez internet to jest po prostu jedno kliknięcie w smartfona i coś już po prostu do nas idzie, nie?
0: Absolutnie tak. Bardzo dobre porównanie i kiedyś pozwoliłam sobie na takie doświadczenie, może zbyt mocno brzmi, ale taki eksperyment ze studentami, ponieważ wiele osób mówi mi, że ma problem z odstawieniem chipsów albo z jedzeniem takiej ilości chipsów, jaką pochłania za jednym razem. I zazwyczaj okazywało się w tych rozmowach, że to jedzenie chipsów odbywa się właśnie przed ekranem telewizora, podczas czytania wiadomości w komórce. To nie odbywa się na spotkaniu ze znajomymi, w gronie towarzyskim i podczas rozmów, chociaż też, ale zazwyczaj towarzyszą temu właśnie akcenty elektroniczne. I pokazałam im, w jaki sposób można potraktować te chipsy w momencie, kiedy skupimy na nich uwagę, nawet o podłożu takim mindfulness, kiedy rzeczywiście, wiem, że jest to nienaturalne, to co teraz powiem, ale jeśli tego chipsa powąchamy, zatrzymamy go dłużej w ustach, poczujemy rzeczywiście jego wyraźny smak ostrych albo w ogóle przypraw, których jest tam bardzo dużo, to gwarantuję, że zjemy ich znacznie mniej, one przestaną nam smakować dużo szybciej i dzięki temu też nauczymy się rozpoznawać naturalnych smaków, a nie tych, które pochłaniamy dzięki wzmacniaczom smaku. Warto tutaj też przytoczyć taki przykład, o którym chyba na co dzień nie myślimy, bo spójrzmy chociażby na sale kinowe. Zanim pójdziemy do kina, to gros osób, które przyszły obejrzeć film, kupuje przekąski. Czy to są nachosy, czy to jest popcorn. I doświadczenie pokazuje, że gdybyśmy ten sam popcorn wielkości chociażby średniej porcji, gdzie jest tam ponad 4,2 litra popcornu, więc naprawdę duża porcja, gdybyśmy przenieśli go do domu i zjedli go w innym otoczeniu niż cyfrowym,
2: prawdopodobnie... W pełnym świetle.
0: O, właśnie. I w pełnym świetle prawdopodobnie nie chcielibyśmy go konsumować w takiej ilości. Natomiast wchodząc z tym, dajmy na to, średnim popcornem, które jeszcze ze względów marketingowych bardziej się opłaca, jak mówią klienci, albo nawet duży, jesteśmy w stanie pochłonąć tą ilość, a wychodząc z kina zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy absolutnie przejedzeni. I to nie jest kwestia tylko ilości, to jest kwestia też jakości tego jedzenia, które spożywamy przy obrazach, które pochłaniamy w kinie, bo popcorn dużej porcji mogą 14 łyżeczek cukru. Popcorn karmelowy, oczywiście mówię o tych słodkich. Czy gdybyśmy chcieli to samo powtórzyć w domu, dalibyśmy radę zjeść 14 łyżeczek cukru w jakiejś potrawie? Myślę, że byłoby to dużo bardziej problematyczne.
2: A gdybyśmy chcieli go zjeść po prostu z cukierniczki, to...
0: Nie.
2: To mogłoby się źle skończyć.
0: Absolutnie tak.
2: Czyli tutaj mówiłyśmy sobie o takim, no powiedzmy w cudzysłowie, jedzeniu w samotności. A czy w takim razie, jedząc na przykład obiad w gronie rodziny, również powinniśmy odłożyć ten telefon?
0: Tak.
2: Dlaczego w takim razie?
0: Zdecydowanie tak, dlatego że odkładanie telefonu podczas wspólnych posiłków ma znaczenie nie tylko dla zdrowia, indywidualnie dla nas, ale również dla jakości naszych relacji. Uważam, że to jest bardzo ważny aspekt. Nie każdy przy stole powinien, może inaczej, właśnie każdy, kto siada do stołu, powinien skupiać swoją uwagę przede wszystkim na kontakcie z drugim człowiekiem, na rozmowie, na wymianie doświadczeń, na budowaniu, możliwości budowania bliskości, a nie skupiać swoją uwagę na ekranie, bo tak naprawdę jesteśmy obok siebie, a nie z sobą. I druga sprawa jest super istotnie ważna dla dzieci, że wspólne jedzenie bez telefonów jest elementem uczenia się komunikacji, słuchania innych, budowania więzi rodzinnych, czyli takie typowe umiejętności miękkie, których w telefonie trudno byłoby nam wykształcić.
2: No i też chyba to jest taki element, który powinni zastosować rodzice, bo w ten sposób dają po prostu przykład swoim dzieciom, że bez tego telefonu można normalnie rozmawiać.
0: Bardzo dziękuję, że rozmawiamy w tych kategoriach, dlatego że jestem rzeczywiście przekonana, że jesteśmy kompasami zachowań dla naszych dzieci. Rodzice mają być przykładem właściwych relacji zarówno z jedzeniem, jak i z technologią cyfrową, jak i każdych innych, ponieważ dzieci są świetnymi obserwatorami i będą te schematy powielać. Od nas zależy, w jaki sposób my mamy świadomość naszych błędów i co chcemy z nimi zrobić, bo oczywiście nikt nie jest doskonały i dorośli też zachowują się irracjonalnie, ale jeśli potrafią przyznać się do pewnych błędów, nieścisłości i porozmawiać o tym z dzieckiem, to mamy konkret. a nie jakiś dysonans pomiędzy naszymi nieprawidłowymi zachowaniami, a wygórowanymi oczekiwaniami wobec naszych dzieci.
2: Czyli tutaj takim skutkiem korzystania właśnie z tego telefonu podczas wspólnych posiłków chyba jest taki problem z nawiązaniem takiej bliższej więzi. Wcześniej też mówiłyśmy o tym, że sięgamy po jedzenia i też po słodycze tak troszkę bezmyślnie, a to niesie za sobą takie zagrożenie nadwagą i otyłością, a też patrząc na to, patrząc po prostu na ludzi na ulicach, właśnie coraz więcej jest takich osób, które widać, że mają problem w tym takim prowadzeniem takiej zbilansowanej diety, trzymaniem się takiej zbilansowanej diety.
0: Tak, i jeszcze w zasadzie trochę nawiążę do pewnego paradoksu, który teraz przyszedł mi do głowy i fajnie to odzwierciedla, dlatego że rozmawiamy tutaj, że mamy problem ze sprowadzeniem zbilansowanej diety. A łącząc to z technologiami, to proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że mamy telefony, mamy smartwatche, w których mamy różnego rodzaju aplikacje, które pomagają nam bilansować kaloryczność posiłków. Jednocześnie mamy w telefonie aplikacje, które pomagają nam z pomocą wirtualnego asystenta czy też trenera personalnego ćwiczyć, a jednocześnie nadal nasze wybory są bardzo, bardzo kiepskie, niespersonalizowane. I idziemy właśnie w kierunku otyłości, czy też nadwagi, i dotyczy to naprawdę małych dzieci. I dlaczego to jest ważne, że rozmawiamy tutaj na tym szczeblu podstawowym małych dzieci? Dlatego, że obalmy w końcu mit, że dziecko najedzone to dziecko szczęśliwe. Jak rozumiemy słowo najedzone? Przede wszystkim powinniśmy na to patrzeć jakościowo. Nie dziecko przejedzone, które ma dostęp do absolutnie wszystkiego w nadmiarze, które boryka się z problemami okołozdrowotnymi do tego przypisanymi. To nie jest prawdą, że dziecko, które ma codziennie możliwość zjedzenia 3 lodów czy hamburgera co drugi dzień, jest szczęśliwsze, bo konsekwencje będzie odczuwać w życiu dorosłym. Badania mówią, wyniki tych badań mówią, że dziecko, które w 13 roku życia, do 13 roku życia nie jest wyprowadzone z nadwagi i otyłości, będzie otyłym dorosłym. Ta statystyka jest bardzo wysoka. 70% takich otyłych dzieci ma ryzyko zostania dorosłym otyłym. Więc my programujemy otyłe dzieci na dorosłych, którzy borykają się niestety z nadmierną masą ciała, i to jest informacja dla rodziców. Próbujmy znaleźć złoty środek znacznie wcześniej, czyli zamiast instalować kolejną aplikację do bilansowania posiłków, może spróbujmy porozmawiać o tym z dzieckiem, wspólnie ugotować posiłek, wytłumaczyć mu różnicę, iść z nim na spacer, na rower, niekoniecznie na hulajnogę elektryczną, chociaż nie jestem przeciwniczką takich technologicznych rozwiązań, ale pamiętajmy, że ta aktywność fizyczna inaczej wygląda na rowerze takim, nie wiem jak to określić, ale zwykłym rowerze niż rowerze czy hulajnodze elektrycznej. Ale wracając też do problemu nadwagi i otyłości, dane mówią o tym, że dotyka ona niemal co trzeciego ucznia w Polsce, a NFZ publikuje informacje, że dzieci w Polsce przybierają na wadze najszybciej w Europie. Jest to szokujące. Nadmierna masa ciała występuje u około 10% małych dzieci, 30% uczniów i 22% młodzieży. I ten problem wzrasta. On nie znika, on nie maleje, ten problem wzrasta, więc powinniśmy być czujni na to, żeby pomagać tym dzieciom. Jeśli my jako dorośli nie jesteśmy pewni, czy nasza wiedza jest na tyle ugruntowana, żeby iść w dobrym kierunku, skorzystajmy z fachowej pomocy dietetyków. Idźmy do poradni dietetycznej, gdzie na terenie województwa podkarpackiego naprawdę ich nie brakuje, zarówno w Rzeszowie, w Przemyślu, czy też w Stalowej Woli. Tych poradni jest co najmniej kilkanaście w każdym z tych miast. Dostęp do nich naprawdę nie jest odległy. Wystarczy się skontaktować z dietetykiem, porozmawiać. I to, co ja mogę polecić, doradzić, to to, żeby ten proces pracy z dzieckiem odbywał się równocześnie z pracą z rodzicem. Mimo że rodzic może nie mieć problemu, ale pamiętajmy, że pewne nawyki, które dziecko wyniesie z gabinetu czy podpowiedzi, należy też kontynuować w domu. Nie może to stwarzać zupełnie różnego, odrębnego środowiska. My w domu powinniśmy pewne schematy po prostu utrzymać. Dlatego ta terapia dietetyczna powinna się odbywać w gronie całych rodzin.
2: No to już tak podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, jakie zasady właśnie warto wprowadzić w swoim domu, aby zadbać zarówno o te zdrowe nawyki żywieniowe, jak i ten dobrostan cyfrowy całej rodziny?
0: Jedną z najprostszych zasad jest strefa bez ekranów przy stole. Wspólne posiłki powinny być czasem rozmowy, spokojnego jedzenia i budowania relacji. Warto też, moim zdaniem, ustalić konkretne miejsca i momenty korzystania z urządzeń elektronicznych, czy też właśnie telefonicznych. Na przykład telefonów nie używamy podczas jedzenia. Godzinę przed snem, ani w czasie rodzinnych aktywności staramy się nie zabierać tych urządzeń, bo naprawdę da się spędzić godzinę czy dwie na innych aktywnościach niż tylko scrollowaniu. Moim zdaniem dobrze sprawdza się też odkładanie wszystkich urządzeń w jedno miejsce na noc, zamiast trzymania ich przy łóżku. Zawsze, jeśli będziemy je mieć blisko naszego miejsca, w którym odpoczywamy, automatycznie możemy po nie sięgnąć. Nie tędy droga. Nie uzależniajmy się od tych urządzeń. Kolejna ważna zasada to świadome wybieranie treści i czasu spędzonego online. I nie chodzi tutaj, tak jak na wstępie powiedziałam, o całkowite odcięcie dzieci od technologii, ale o uczenie ich równowagi, aby czas ten spędzony przed ekranem był jednym z elementów dnia, obok ruchu, zabawy, nie wiem, odpoczynku, nauki, czy też kontaktu z rówieśnikami. Pamiętajmy to, co zostało powiedziane przed chwilką. Pamiętajmy jednocześnie, że to my dorośli jesteśmy tutaj przedstawicielami prawidłowych nawyków, postaw i zachowań, więc tego, czego oczekujemy od dzieci, uskuteczniajmy też w naszych zachowaniach. Najlepiej działają zasady proste, jasne, jak na przykład: jemy bez telefonów, telefon odpoczywa w czasie snu, najpierw obowiązki i ruch, później ekran, bo moim zdaniem takie właśnie reguły pomagają całej rodzinie budować zdrową relację zarówno z jedzeniem, jak i z technologią.
7: SK Rzeszów.
1: To już wszystko w dzisiejszym magazynie lokalnym reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia.
7: SK Rzeszów News.
1: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
7: SK Rzeszów.
1: Tutaj wszystko zaczęło się od zupy, a mowa o Stowarzyszeniu Zupełne Dobro z Rzeszowa, które swoją działalność rozpoczęło od zupy na placu. To jest jednym z kilku już działań, które towarzyszą im po dziś dzień, a swoją działalnością obejmują osoby potrzebujące, a szczególnie te w kryzysie bezdomności z terenu Rzeszowa. Posłuchajcie mojej rozmowy z Lidią Rogulską ze Stowarzyszenia Zupełne Dobro, m.in. o historii, zupie i streetworkingu. I może na sam początek, tak w dwóch, trzech krótkich zdaniach, czym się zajmujecie, czym jest wasze stowarzyszenie?
8: Stowarzyszenie Zupełne Dobro przede wszystkim pomaga osobom w kryzysie bezdomności, ale nie ograniczamy się tylko właśnie do tej grupy osób. Przychodzą do nas po pomoc też osoby biedne, starsze, gdzieś pogubione w życiu, samotne. Tak naprawdę to jest bardzo szeroki przekrój osób, które do nas trafiają. Nieraz po prostu ktoś nawet przechodząc zobaczy, co się u nas dzieje i z ciekawości zajrzy, zapyta i nieraz właśnie nawiąże się właśnie jakaś rozmowa, jakaś właśnie współpraca. No jakoś w każdym bądź razie pociągnie się dalej kontakt.
1: Czyli to takie parę słów na początek, a może coś, co zainteresuje tutaj pewnie słuchaczy, usłyszeli Zupełne Dobro, to spytam, skąd taka nazwa?
8: To jest troszeczkę też taka gra słów, bo zaczęliśmy od zupy, więc w tym zupełne jest tam właśnie ta zupa. No a dobro, po prostu co mamy robić, jak nie wiadomo co robić, no to robić dobro. I jeszcze z tą zupą, więc powstało Zupełne Dobro.
1: I tu mamy taką krótką historię nazwy. A jaka jest wasza historia? Od kiedy działacie? Bo działacie na terenie Rzeszowa.
8: Przede wszystkim skupiamy się tutaj właśnie w mieście Rzeszów, ale też korzystają z naszej pomocy osoby spoza Rzeszowa i też gdzieś tam trafiamy nawet poza. Historia, na przykład moja, ja nie mogę powiedzieć, że jestem od pierwszej zupy, bo jestem od trzeciej zupy, ale tak naprawdę no to już stuknęło mi 9 lat w stowarzyszeniu.
1: Czyli stowarzyszenie już chwilę tutaj trwa w Rzeszowie i okolicach. Od którego roku zaczęliście swoją działalność plus minus?
8: No Zupa wystartowała w lutym 2017 roku, z tym, że no, żeby bardziej można było formalnie działać, właśnie potrzeba było konta, jakiejś właśnie siedziby, więc w lipcu 2017 roku na bazie właśnie Zupy na placu powstało Stowarzyszenie Zupełne Dobro.
1: I od tego 2017 roku mamy już 2026 i ta wasza działalność trochę się rozwinęła przez te wszystkie lata.
8: Chyba nawet nie trochę. Start był z garem zupy, a teraz oprócz właśnie dwa razy w tygodniu wydawania ciepłych posiłków, spotkań z tymi naszymi podopiecznymi, mamy też właśnie magazyn ciepła, mamy street working, mamy dodatkową kanapkę.
1: No ale tych działań właśnie macie dosyć sporo. I ta zupa, to ona była takim pierwszym impulsem do rozpoczęcia działań?
8: Dziewczyna, która działała w Zupie na Plantach w Krakowie, przeprowadziła się do Rzeszowa i tam, mając już właśnie doświadczenia z osobami w kryzysie bezdomności, właśnie no, ze spotkaniami właśnie z tą zupą, chciała zobaczyć, jak to w Rzeszowie. No przecież to, co Rzeszów nie ma takiego problemu, na pewno ma. Skrzyknęła właśnie w jakiś tam poniedziałek zimowy, lutego właśnie 2017 osób, kilka osób znajomych. Wcześniej właśnie były wysłane właśnie patrole na miasto, gdzieś znaleźć takie osoby no, potencjalnie właśnie potrzebujące, żeby przyszły na plac ofiar getta. Gotowała no, właśnie pierwszą tę zupę. No i tak już się zaczęło, że od tego lutego 2017 roku praktycznie każdy poniedziałek wychodzimy na plac ofiar getta o godzinie 19 właśnie z tą zupą. Teraz mamy też jeszcze właśnie kanapki, mamy kawę, herbatę, jest pomoc medyczna, są street workerzy. I czy opuściliśmy jakiś poniedziałek? No dobrze, jak są święta, to dobrze, nie spotykamy się, ale powiedzmy przenosimy na kolejny dzień, ale żadna burza, żaden deszcz, żaden śnieg, mróz, ulewa, no nigdy nas nie wykluczyło z tego, żeby wyjść i spotkać się z tymi naszymi podopiecznymi.
1: Czyli tutaj nie ma żadnego takiego warunku, który przeszkodzi wam w niesieniu waszego dobra dla innych.
8: No nie, no bo to dobro jest gdzieś tak już w nas zakorzenione, właśnie na dobro, chęć niesienia dobra, że te właśnie jakieś tam problemy, sytuacje oboczne w ogóle dla nas nie mają w tym naszym właśnie celu znaczenia.
1: Czyli to można powiedzieć, że to dobro jest takim waszym fundamentem waszego działania, takiej podstawy waszej.
8: No na tym się opiera, ale chcemy tym osobom, no przede wszystkim właśnie w kryzysie bezdomności, no pierwszy krok takie właśnie no minimalizowanie szkód. W sumie to się przekłada na właśnie na niesienie tego dobra. To jest w ogóle niesienie dobra, to jest taki też długotrwały proces. To jest w sumie też i przemyślany. Już mówię no w sumie typowo o działaniach streetworkingowych, gdzie stały kontakt z tymi naszymi właśnie podopiecznymi, gdzie no praktycznie codziennie wychodzimy w teren, spotykamy się z nimi, żeby wiedzieć, co się u nich dzieje, w sumie jakie są ich potrzeby i często to nie jest takie oczywiste, że jakby no, ktoś powiedział pomóc ci, no to tak, chcę pomocy. To wcale nie jest takie oczywiste, że taka osoba chce tej pomocy. Ona często jest tak już wykluczona ze społeczeństwa, tak dużo zmian nastąpiło właśnie i w sposobie myślenia, w sposobie życia, że w tym miejscu, w jakim ona jest teraz, czy jest jej dobrze, po prostu czuje się jakby zna jakby ten swój mały świat, no i w pewien sposób czuje się tam bezpieczna, więc wyjście nawet właśnie do czegoś lepszego, to jest dla tej osoby coś bardzo trudnego do osiągnięcia, w ogóle do zaakceptowania takiej zmiany. Więc ciągły nasz kontakt z nimi i właśnie nieocenianie ich, nietraktowanie ich jak kogoś gorszego, bo taka osoba jest taką samą osobą jak my. Po prostu w danym momencie jest w innej sytuacji, ale to nie znaczy, że tego nie można zmienić. To właśnie nasza praca, nasze spotkania, nasz plan plan działania. Od nich no w sumie też dużo zależy, bo muszą zaakceptować właśnie i naszą osobę, nasz sposób właśnie działania, tego, co chcemy im zaoferować. I no przez te wszystkie lata widzimy, że to, co robimy, to ma sens, bo no jest czy duże grono osób, które wyszły właśnie z tego kryzysu. To jest pojęcie względne, czy dużo, bo tak naprawdę, gdyby się okazało, że przez te moje 9 lat działania tylko jednej osobie, powiedzmy, udało mi się pomóc, to bym powiedziała, warto było dla tej jednej osoby. Ale tak naprawdę jest ich naprawdę dużo więcej.
1: Czyli przez te 9 lat pani działania dosyć pewnie sporo osobom udało się pomóc, ale pewnie też macie dosyć sporo osób zaangażowanych, bo kto działa w stowarzyszeniu?
8: Wśród naszych wolontariuszy no to przychodzą też niepełnoletnie osoby. Wiadomo, że to muszą mieć podpisaną zgodę przez rodziców, więc i to już zaczyna się naprawdę, naprawdę małoletnie. Zresztą nieraz jakieś właśnie szkoły do nas przychodzą z działaniem, no i to też już jest właśnie wolontariat. To nie jest, powiedzmy, już stałe, regularne działanie, ale no są takie akcje. Najstarszy z naszych wolontariuszy, gdzieś koło 70, kobiety, mężczyźni, studenci pracujący zawodowo i osoby bezrobotne i już emeryci. No przekrój jest bardzo, bardzo szeroki i zawody wszelakie. Niania, budowlaniec, architekt. No, po prostu nie ma jakiegoś wytyczonego kanonu, kto pasowałby do działań właśnie w Stowarzyszeniu Zupełne Dobro.
1: Czyli można powiedzieć, że przyjmujecie każdego.
8: W sumie przyjmujemy każdego, kto gdzieś tam drzemie w nim to dobro, kto jest chętny do pracy, a już najlepiej niech będzie miał głowę pełną pomysłów, będzie odpowiedzialny. I zresztą działania w stowarzyszeniu, no, wolontariat właśnie nie jest tak naprawdę taki no, prosty, bo to nie są takie łatwe spotkania. Przede wszystkim chociażby ze względu na spotkania z tymi naszymi podopiecznymi, gdzie to są no, bardzo takie połamane charaktery, gdzie nie zawsze rozmowa jest właśnie łatwa, prosta. Poza tym nasze działania, potrzeba do nich wysiłku, bo no dużo jest do zrobienia zawsze przed tym naszym spotkaniem z naszymi podopiecznymi. Ugotowanie 50 litrów zupy, przygotowanie właśnie kawy, herbaty i to nie kubeczka, tylko już naprawdę konkretnych litrów i przygotowanie kanapek, przygotowanie paczek z odzieżą. Bywa tak, że ponad 50 paczek jest na przykład do przygotowania z odzieżą, gdzie staramy się pamiętać, do kogo rzeczywiście trafia dana rzecz, że to jest chłopak młody, to nie damy no jakichś właśnie takich odzieży, że tak powiem, po dziadziu. Pamiętamy, że powiedzmy, no Łukasz lubi czarny kolor, więc staramy się, żeby dostał właśnie tę odzież w czarnym kolorze. Oprócz tego, że chcemy, żeby nie bardzo się wyróżniali wśród społeczeństwa właśnie odmiennym wyglądem, żeby oni właśnie wyglądali dobrze, ale automatycznie, no wiemy, że po zmianie właśnie odzieży, powiedzmy po ostrzyżeniu, bo też można, na przykład nasi podopieczni mogą się u nas ostrzyc, no przechodzi się na jakiś taki kolejny pułap, że te osoby się o wiele lepiej czują.
1: To są trudne zadania dla wolontariuszy, bo już weszliśmy w ten temat, żeby ci podopieczni się dobrze czuli i też takie trudne zadanie w ogóle, żeby do każdej takiej osoby podejść indywidualnie tutaj.
8: Tak i nawet właśnie my jako street workerzy, wychodząc w teren i spotykając potencjalną osobę, która no, wchodzi jakby w zakres naszych działań, jak zagadać właśnie do takiej osoby? Czy kogoś nie urazimy? A jeżeli się okaże, że nie, to absolutnie właśnie normalnie żyjący, nie potrzebujący pomocy, bynajmniej naszej pomocy, no człowiek, jak zareaguje? Mamy właśnie jakieś takie swoje przygotowane hasła, czy jakieś właśnie takie metody, sposoby zagadywania. To już mówię tak właśnie o takich spotkaniach w terenie, ale tak jak spotykamy się na placu właśnie, gdy wydajemy zupę, no to już jest takie standardowe, że ta zupa to właśnie staje się takim pretekstem, że nie wiesz jak zagadać, to zapytaj, czy smaczna, czy właśnie taką lubi, czy pamięta, czy może właśnie, no po prostu zaczyna się od tej zupy. A później, no to już jakoś ta rozmowa najczęściej, no potoczy się.
1: Jakoś lecą te rozmowy, jakoś lecą leci. Leci to poznawanie tych ludzi.
8: I tych rozmów właśnie, przynajmniej w moim przypadku, przez tyle lat, ile było trudnych rozmów, gdzie poznawałam naprawdę trudne historie, gdzie człowiekowi łamał się świat, gdzie nieraz najzwyczajniej w świecie moje oczy nie wytrzymywały bez łez, bo to były takie trudne doświadczenia tej osoby, ale też uśmiech, bo my podczas takich spotkań nie rozmawiamy tylko właśnie o problemach, o trudnych sprawach. Trzeba też pokazać uśmiech i gdzieś tam przemycać moc tego świata takiego lepszego. Ja nie chcę powiedzieć, że nasz świat to jest lepszy, no ale ogólnie przyjęty jako normę, a jednak tak jak oni żyją, nieraz się nawet tak określam, że to jest takie trochę zamknięte ich get, że oni jak zamykają się w swoim środowisku, bo społeczność tak ich traktuje, jak ich traktuje. Ja nie mówię, że nieraz to nie jest ich wina, bo nie oszukujmy się, te osoby żyjące na ulicy w kryzysie bezdomności przede wszystkim są to osoby uzależnione, ale też chcę zaznaczyć, że to nie jest tak, że powiedzmy zawsze osoba uzależniona trafia na ulicę. Często jest tak, że nie ma problemu z jakimiś używkami, trafia na ulicę, bo różne choroba, rozpad rodziny, niezapłacona rata kredytowa. Jest no całe mnóstwo historii, które przyczyniły się do tego, że ktoś tam znalazł się w takiej sytuacji i żyje na ulicy. I dopiero presja trudów właśnie życia w tym środowisku sprawia, że dana osoba zaczyna właśnie pić, czy właśnie nawet inne używki iść.
1: I osoby właśnie przychodzą do Was z takim przekrojem problemów i przychodzą do Was na zupę, no, w poniedziałki, od której tak naprawdę wszystko się zaczęło, więc może teraz kilka słów o niej. Co to dokładnie jest za inicjatywa?
8: Zupa. W co poniedziałek o godzinie 16, nieraz nawet i przed 16, spotykamy się u nas właśnie w lokalu po pracy, bo no, działamy wolontaryjnie, więc po pracy gonimy, bo to naprawdę często jest właśnie, że nie tylko na spokojnie przyjść, tylko trzeba przyspieszenia trochę, żeby móc wszystko ogarnąć. A nieraz właśnie po prostu taka chęć, że spotkania w ogóle z innymi osobami, wolontariuszami, ta chęć działania i że coś jak zacznie się robić, to właśnie ma to sens.

0: Jest 9:00, SK News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 strażackich interwencji, nie ma osób poszkodowanych. To bilans przejścia frontu burzowego w Wielkopolsce. Strażacy działali przy uszkodzonych budynkach oraz wiatrołomach. Dodajmy, dziś możliwe kolejne burze i MGW objęło alertami północną połowę kraju. Specjalni wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner w niedzielę odwiedzą Kijów. Dziś mają odwiedzić Moskwę i spotkać się z Putinem. Informację potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że na czas pobytu wysłanników w Rosji Ukraina nie będzie przeprowadzać ataków. Przyznał, że oczekuje na taką samą decyzję z rosyjskiej strony. Dziś kolejne piłkarskie emocje. Ruszyła już 7. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. O 14:45 Widzew Łódź zagra u siebie z Radomiakiem. Wieczorem Korona Kielce podejmie Wisłę Kraków, a warszawska Legia na wyjeździe zagra z Motorem Lublin.
1: I już minuta po godzinie 9:00 rozkręcamy pierwszy weekend nowego roku szkolnego. Pamiętacie, jak się chodziło do szkoły? To mniej więcej o tej porze tata wchodził do pokoju i mówił: synek, mam dla ciebie bojowe zadanie. Mam nadzieję, że wy na razie bojowych zadań nie wykonujecie. Na spokojnie wszystko ogarniamy. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: Fly High, Tobi Romeo w Radiu SK. O lataniu wysoko, 17 minut po 9 to jest Radiu SK. No właśnie, słuchajcie, wczoraj w Brukseli Polak poleciał wysoko i wygrał. Mamy złoto, mamy sukces lekkoatletyczny i to taki naprawdę duży, słuchajcie. Mateusz Kołodziejski jako drugi Polak w historii wygrał finał diamentowej ligi. A to jest najbardziej prestiżowy cykl zawodów lekkoatletycznych na świecie. I nasz Polak Mateusz Kołodziejski wygrał zawody w skoku z wzwyż. Osiągnął 2 metry i 28 centymetrów bez żadnej tyczki. On po prostu podbiegł i skoczył na 2 metry 28 centymetrów. Co za gość, słuchajcie, żeby wejść do domu, to on nie potrzebuje windy, nie potrzebuje skoku, nie schodów. Jemu wystarczy otwarte okno na pierwszym piętrze. Radio SK. Zostańcie z Radiem SK, za chwilę gram wam gorącą nowość o Sanach.
1: Reklama.
2: Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
9: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
10: Pędzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
11: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
10: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
8: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
14: O Boże, co byście tu zrobili?
15: Czy możemy zwolnić go?
16: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
15: Michel, ty jesteś już mój asystent.
13: Masterchef, już jutro o 19.45 w TVN.
17: I po reklamie.

0: Luckily w Radiu SK. Numer dobry na spokojny sobotni poranek. Ten bas w tle bardzo dobrze się komponuje na przykład z rozbijaniem jajek na jajecznicę, na sobotnie śniadanie. Tak wam gra Radio SK, to są weekendowe hity na czasie. No i sobota to jest taki dzień, kiedy teoretycznie mamy wolne i nie idziemy do pracy, ale często robimy rzeczy, których nam się robić nie chce. Więc teraz ja mam pytanie do was, co dzisiaj zrobicie, mimo że wam się strasznie nie chce? No bo komu by się chciało sprzątać? Lepiej by było posiedzieć na kanapie, prawda? A może macie dzisiaj w planach jakąś rodzinną imprezę? Może wesele? Może urodziny cioci? Kto by nie wolał posiedzieć sobie na spokojnie na kanapie i serial wieczorem obejrzeć, albo pochrapać sobie po prostu. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co dzisiaj zrobicie, mimo że wam się nie chce, a mi się bardzo chce zagrać wam na przykład Taylor Swift, to po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
3: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
4: To tutaj bije serce polskiego bluesa. Już 5 września od godziny 14 wpadaj do parku imienia Tadeusza na Lepy w Zgłobniu na piknik rodzinny Nalepa Blues. Gwiazda wieczoru? Jedyny w swoim rodzaju Piotr Nalepa Breakout Tour. Na scenie również lokalne zespoły ludowe, wokalne oraz kultowy The Blues. W programie finał przeglądu utworów Tadeusza Nalepy, mnóstwo atrakcji dla dzieci i potańcówka pod gwiazdami. Wydarzenie w ramach festiwalu Rzeszów Breakout Days. 5 września, Zgłobień, gmina Boguchwała. Poczuj w nogach bluesa. Co kryje się za bramą starej rafinerii Fanto? Nie warsztaty, nie hale produkcyjne. Dziś to miejsce, gdzie Bieszczady możesz przeżyć. Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Tu wsiądziesz do wehikułu czasu. Przymierzysz gogle VR i przejdziesz szlakami, które widziałeś tylko na zdjęciach. To nie wystawa, to podróż do samego serca Bieszczad. Idealna dla rodzin czy firm, niezależnie od pogody. Zapraszamy. Ustrzyki Dolne, Kolejowa 2, bcdk.pl.
5: Przy głównym wejściu galerii Nowy Świat to są dopiero smakowe cuda. W Bafra Kebab oczywiście. Sprawdź, jakie pyszności na ciebie czekają. Wakacyjna promocja już ruszyła. W każdy wtorek minus 10% rabatu na całe menu. Codziennie przy zakupie dwóch pozycji frytki za free. Zapraszamy Rzeszów. Bafra Kebab przy głównym wejściu do galerii Nowy Świat. Zamówić można przez aplikację Bafra Kebab i na pyszne.pl. Przyjdź, mamy smakowite niespodzianki.
6: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Postaw na Guardi. Nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty. Guardi. Projektujemy na indywidualny wymiar. Wybierz dowolny kolor lub perfekcyjną imitację drewna i ciesz się aż 20-letnią gwarancją na powłokę lakierniczą. Zapewniamy ponadczasowy styl i wysoką jakość. Wybierz sprawdzone rozwiązania aluminiowe. Już dziś odkryj pełną gamę naszych produktów na guardi.pl.
7: Czy restauracja może być częścią bieszczadzkiej przygody? Oczywiście! Zacznij dzień aktywnie. Wypożycz elektryczny rower na stronie Wypożyczalnia Rowerów Bieszczady i ruszaj na górskie szlaki. A po trasie zajrzyj do jednej z najstarszych restauracji w Bieszczadach. Niedźwiadek przy ulicy Dworcowej 5 w Ustrzykach Dolnych. Spróbuj placki po bieszczadzku, fuczki, gołąbki po lwowsku lub pstrągi z lokalnej hodowli. Bieszczadowe e-bike i Niedźwiadek. Odkrywaj i smakuj Bieszczady.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz sprawdzonego miejsca, gdzie kupisz broń, amunicję i wyposażenie taktyczne? Carpathia Arms to koncesjonowany sklep dla strzelców, kolekcjonerów i funkcjonariuszy służb mundurowych z całego Podkarpacia. Szeroki wybór broni palnej, amunicji oraz profesjonalnego sprzętu taktycznego. Wszystko w jednym miejscu z fachową obsługą. Carpathia Arms, Rzeszów, ulica Olbrachta 12. Pełna oferta na carpathiaarms.pl. Na zakup broni i amunicji wymagane jest stosowne pozwolenie.
10: I po reklamie.

0: I właśnie tak powinna brzmieć sobota rano, na spokojnie, bez pośpiechu, po Smalone i Swaley w Radiu SK. To jest sobota z hitami na czasie, czyli dzień, kiedy robimy rzeczy, których nie do końca chce nam się robić, ale musimy, bo jest sobota. Jesteśmy w tym razem, no i razem z nami jest m.in. Ada.
1: Cześć, pytacie, co robimy, a czego nam się nie chce w sobotę?
2: No.
1: Wielkie ogromniaste zakupy.
0: Ada, ten śmiech za bardzo cię zdradza. To nie jest tak, że tobie się nie chce. Ty chcesz zrobić te zakupy. Przecież no posłuchajcie tego śmiechu. Ona już się nie może doczekać, kiedy wejdzie do sklepu, bo to nie będą tylko te najpotrzebniejsze rzeczy do jedzenia, na przykład na niedzielny obiad. Ja w tym śmiechu... Wiecie, co w tym śmiechu słyszę? Mąż płaci.

0: Reklama. Czyta lektor AI.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Filet z piersi kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
1: Stokrotka.
2: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
3: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
4: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
5: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
6: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Night Club. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Night Club.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
11: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
10: Ducha to ja niedługo wyzionę.
11: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
12: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
13: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
14: Mleko łaciate UHT 3,2% 1 litr. Jedyne złoty 99 przy zakupie 6 sztuk. Płatki cornflakes 500 gramów. Tylko 9,99 za opakowanie.
13: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
15: To będzie ostatnia reklama.

0: czwart.
1: I po reklamie. Rzeszów na czasie.
2: Michał Serkis. To propozycja dla wszystkich kinomaniaków. Zbliża się kolejna edycja Babskiego Wieczoru w kinie Zorza. Tym razem na wielkim ekranie Totalna Magia 2 z gwiazdorską obsadą, mówi Katarzyna Reiser z kina Zorza.
3: Myślę, że jest to bardzo fajna propozycja zarówno dla pań i dla panów, ponieważ u nas w Babskim Wieczorze mogą również uczestniczyć panowie, bo nie zawsze każda z pań ma ochotę przyjść sama na seans. Zawsze podczas Babskiego Wieczoru przewidujemy różne niespodzianki dla naszych widzów.
2: Seans rusza 11 września o 19:00, wcześniej pokazy kosmetyczne i dietetyczne. A już 25 września przystanek Iran, czyli spotkanie podróżnicze z Wojciechem Kubalą. Szczegóły na stronie rzeszowskiego ratusza.
4: Jest 10:00, SK News, Jakub Koniaczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Krajowa 80 w Kujawsko-Pomorskiem zablokowana. Do czołowego zdarzenia dwóch samochodów osobowych doszło w Górsku. Jedna osoba została poszkodowana. Trasa łącząca Bydgoszcz i Toruń jest nieprzejezdna. Służby kierują na objazdę. Teraz pilne doniesienia z ukraińskiego frontu. Nie doszło do planowanego zawieszenia broni, informuje ukraiński sztab generalny. Wcześniej ukraińscy żołnierze otrzymali rozkaz wstrzymania działań bojowych na czas wizyt wysłanników Donalda Trumpa. Jak twierdzi jednak ukraińskie dowództwo, mimo apelu Rosja kontynuowała ostrzał. A przypomnę, Jared Kushner i Steve Witkoff mają spotkać się dziś na Kremlu z Władimirem Putinem, a jutro przyjechać do ukraińskiej stolicy. Według zapowiedzi amerykańscy wysłannicy mają rozmawiać o zakończeniu wojny. W Krakowie ruszył finał Poland Business Run. Do sztafety na miejscu i wirtualnie zgłosiło się łącznie ponad 47,5 tysiąca osób. Pieniądze z pakietów startowych wspomogą osoby po amputacjach i mastektomii. Akcja potrwa cały weekend.
5: Co dzisiaj zrobicie, mimo że wam się nie chce? Nagrywacie głosówki, no i Paweł daje znać, że dzisiaj oficjalnie kończy lato.
6: Ponieważ muszę wodę z basenu spuścić i go wyczyścić.
5: Jak już basen będzie złożony, to kolejny przystanek, to ja nie wiem, chyba ściąganie ozdób choinkowych ze strychu. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: MJ Deli, wszystkie hity zaczynają się właśnie tutaj w Radiu SK, a ja robię teraz bardzo przyjemną rzecz, słuchajcie, nie mówcie mojemu szefowi, bo ja sobie teraz siedzę w pracy, piję kawkę i coś sobie oglądam. Na SK.pl mamy nowy zwiastun nowego sezonu serialu Rancho. Słuchajcie, premiera, ta wielka premiera się już zbliża. Podobno 6 nowych odcinków. To będą ostatnie odcinki w historii serialu Rancho. Mają się pojawić w telewizji już w grudniu. I klasycznie, tak jak 10 lat temu, te odcinki będą w niedzielne wieczory. Czyli będzie tak jak kiedyś, słuchajcie, będziemy się szykować do poniedziałku, prasować sobie ubrania i nagle poleci to. I wiadomo, że trzeba będzie biec z kolacją przed telewizorem.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: zawsze na czasie. Jay-Z i Linkin Park w Radiu SK, 33 minuty po godzinie 10. Wcześniej mówiłem o zwiastunie nowego sezonu serialu Rancho, który sobie tak przy kawce w pracy u nas na stronie na sk.pl oglądałem. No i w tej sprawie odezwał się do nas Irek, który też jest teraz w pracy, ale nie pracuje, bo ma chill.
1: Ja sobie też siedzę, może bardziej leżę i oglądam. Pozdrawiam.
0: To jest życie, sobotnie, słuchajcie. Irek nawet wysłał nam zdjęcie. Nogi do przodu, leży sobie jak król, słuchajcie. Zero potrzeb, zero obowiązków. Pewnie kawka na koszt szefa. Pensja leci i co najważniejsze, Irek jest w pracy, a więc poza sobotnim zasięgiem żony.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Kochanie, mamy imprezę. Ja nie mam sukienki, a ty nie masz garnituru.
3: Spokojnie, jedziemy na Bazar Krosno.
2: Po garnitur?
3: Po garnitur.
2: A moja sukienka?
3: Sukienkę też kupimy.
2: A buty?
3: Też znajdziemy.
2: A po drodze kupimy świeże warzywa i owoce?
3: Oczywiście.
2: A coś do domu?
3: Artykuły domowe też są.

0: Super, wszystko załatwimy w jednym miejscu?
1: No właśnie, Bazar Krosno. Tutaj garnitur znajdzie mąż, sukienkę żona, warzywa cała rodzina. Odzież damska i męska, eleganckie garnitury, świeże warzywa i owoce, artykuły domowe i wiele więcej.
2: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
3: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jak sobota to?
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
8: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
9: Ducha to ja niedługo wyzionę.
8: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
10: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
11: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
12: Ćwiartka z kurczaka, jedyne 4,99 za kilogram. Pomidor Lima, tylko 4,99 za kilogram.
11: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Oryginalne azjatyckie smaki przyziądzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chang, Asia Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
15: I po reklamie.

0: RMFSK Rzeszów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Ten pan w każdy piątek po 23 gra swój set w SK Live Remix. Armin van Buuren w Radiu SK. A teraz mam, słuchajcie, niespodziankę dla wszystkich fanów rapu. Przez cały weekend Radio SK ma dla was zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie. Połączenie orkiestry i hip-hopu. Już 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie historia polskiego hip-hopu rozdział trzeci ostatni, czyli G-Mac, orkiestra i zaproszeni wyjątkowi goście. Legendy polskiego rapu. BDOS, Łona, PZ, OSTR, Paktofonika i wielu innych. I wy tam możecie być, możecie to widowisko obserwować od środka. Dlatego teraz czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Mogą być też SMS-y.
1: 664-402-302.
0: Odezwijcie się do Eski z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. Może znacie jakiegoś wielkiego fana rapu i chcecie mu zrobić taką sobotnią niespodziankę. Odzywajcie się do Eski. Po 11 bilety powędrują do kogoś z was.

0: promocja.
1: Więcej,
2: więcej,
1: jeszcze więcej.
2: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
3: W piątek startujemy o 20:00.
2: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.
3: SK Live Remix.
2: Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Głodny? Gastromania w Brzozowie ma to, czego szukasz. Gyrosy, kebaby, lawasze, burgery, zapieksy, kubełki, zapiekanki i dania obiadowe. Czynne 7 dni w tygodniu aż do 22. A dowóz? Gratis, Brzozów i okolice. A gdy znajdziecie ochota na pizzę, Pizzomat. Czynny na okrągło. Włoska pizza teraz w nowej, jeszcze lepszej jakości. Jesz, kiedy masz ochotę, nawet w środku nocy. Gastromania. Kościuszki 57, Brzozów. Zamów 794 798 804.
6: Co kryje się za bramą starej rafinerii Fanto? Nie warsztaty, nie hale produkcyjne. Dziś to miejsce, gdzie Bieszczady możesz przeżyć. Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Tu wsiądziesz do wehikułu czasu, przymierzysz gogle VR i przejdziesz szlakami, które widziałeś tylko na zdjęciach. To nie wystawa, to podróż do samego serca Bieszczad. Idealna dla rodzin czy firm, niezależnie od pogody. Zapraszamy. Ustrzyki Dolne, Kolejowa 2, bcdk.pl.
7: Czy restauracja może być częścią bieszczadzkiej przygody? Oczywiście! Zacznij dzień aktywnie. Wypożycz elektryczny rower na stronie Wypożyczalnia Rowerów Bieszczady i ruszaj na górskie szlaki. A po trasie zajrzyj do jednej z najstarszych restauracji w Bieszczadach. Niedźwiadek przy ulicy Dworcowej 5 w Ustrzykach Dolnych. Spróbuj placki po bieszczadzku, fuczki, gołąbki po lwowsku lub pstrągi z lokalnej hodowli. Bieszczadowe e-bike i Niedźwiadek. Odkrywaj i smakuj Bieszczady.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
10: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
13: Serek Danio 130 gramów. Jedyne złoty 99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Makaron swojski Ekmak 400 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch opakowań.
12: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
15: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
14: To w ogóle możliwe?
15: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
16: I po reklamie.
17: Zbliża się 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. Od wczoraj ponad 1300 interwencji Straży Pożarnej. To bilans po froncie burzowym. Silny wiatr i opady deszczu pojawiły się w praktycznie całej Polsce. Najgorzej było na zachodzie kraju.
18: Najwięcej interwencji odnotowano w województwie wielkopolskim. Ponad 300 w województwie lubuskim, województwie zachodniopomorskim, dolnośląskim oraz województwie mazowieckim.
17: Mówi Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. W zdarzeniach na szczęście nikt nie został ranny. A dziś możliwe kolejne nawałnice. Północną połowę kraju objęły ostrzeżenia IMGW przed burzami i silnym wiatrem. Alerty pokryły łącznie 9 województw. W prognozach burze, opady deszczu oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Alerty będą obowiązywać od południa nawet do jutrzejszego poranka. Dziś przed polskimi siatkarkami walka o finał Mistrzostw Europy. O 18:00 rusza spotkanie Polska-Włochy. Jak do tej pory w europejskim turnieju obie reprezentacje nie przegrały ani jednego spotkania.
1: Legendy polskiego rapu na jednej scenie w towarzystwie orkiestry Dżimka, OSTR, Paktofonika, PZ, BDOS.
16: Bliska, rzućcie te bilety.
1: Mamy bilety i już w tej godzinie komuś z was takie podwójne zaproszenie na to wielkie wydarzenie rapowe dam. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Z kim i dlaczego chcecie tam pójść? Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Hit zawsze na czasie. Britney Spears w Radiu SK trochę nam hałasu narobiła, za co naszą słuchaczkę Olę teraz przepraszam. Hej Ola.
1: Cześć,
0: ja
1: hej.
0: Ja będę mówił teraz przyciszonym głosem, bo tam podobno dziecko w samochodzie u ciebie śpi.
1: Tak, usnęło i korzystam właśnie z możliwości rozmowy z wami.
0: Chwila wolności, chwila spokoju, dziecko
1: dokładnie
0: śpi. Można przyjemne rzeczy teraz załatwić. Słuchaj, to ja postaram się szybko sprawę załatwić, żeby dziecka nie obudzić. W głosówce na SK-owym Messengerze powiedziałaś tak: kiedyś byłam, to jest słowo klucz, byłam fanem rapu. To co się z tym byciem fanem stało? Czemu już nie jesteś?
1: To znaczy może nie, że nie jestem, ale no trochę życie się zmieniło i nie mam tak możliwości być takim aktywnym fanem aha rapu, jakim byłam podczas studiów, dlatego chętnie się wcielę jeszcze w tą
0: rozumiem
1: studentkę.
0: Były jakieś tam imprezki studenckie, paktofonika, PZ i te sprawy, ty myślę, że ty jesteś obeznana z tymi klimatami rapowymi.
1: Tak, BDS, Bisz oczywiście.
0: To słuchaj, te wielkie gwiazdy rapu będziesz mogła zobaczyć na żywo, będziesz mogła sobie odświeżyć. Ty przekonasz się, że cały czas fanka rapu jest w tobie, bo właśnie
1: mega
0: teraz na antenie Radia SK zgarniasz podwójne zaproszenie na historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie.
1: Tak cichutko krzyczę, ale moja dusza się
0: nie, no rozumiemy, słuchaj. Zobaczysz BDS-a, Paktofonikę, PZ-a i wielu, wielu innych razem z
1: mega
0: orkiestrą Jimka. Także bierz męża i leźcie, trzymaj się.
1: Mega, dzięki, pozdrawiam, hej.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z pianka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
9: Wygenerowano z AI.

0: Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert, taniej masz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: Potężna dawka sobotniej energii. Axwell i Bond w Radiu SK to są hity na czasie, a teraz zapraszam was na chwilę oddechu, bo mam nowość z najwyższej możliwej półki.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: W Radiu SK zawsze najlepsze świeże numery i teraz nowość od artystów, którzy są teraz na szczycie, którzy zdobyli ostatnio bursztynowego słowika na Top of the Top Sopot Festiwalu, to Kuba i Kuba. Co tam u słowika słychać?
2: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
3: Już podrósł nawet kilka centymetrów.
2: Tak, jest
3: super.
2: Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam taki wielki.
0: Czyli Kuba i Kuba są dobrymi właścicielami słowika. Przez całe lato bujali nad hitem Stygnie lato. Przy premierze tego numeru mówili, że kawałek pachnie jak truskawki. A jak pachnie ich nowość? Wyobraźcie sobie wrześniowe poranki.
2: Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy. Czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
0: I właśnie taki jest numer chłopaki. A panowie śpiewają o tym, że czasami warto sobie popłakać, żeby nam lżej było. Nie wstydźmy się łez. Kuba i Kuba i chłopaki w Radiu SK.

0: I tak przyjemnie płynie sobotnie przedpołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. Eminem to był za nami, a ja, słuchajcie, właśnie znalazłem listę najszczęśliwszych miejsc na wakacje. Autorzy badania podobno przeanalizowali 1 000 000 opinii turystów i wybrali to najszczęśliwsze miejsce, gdzie turyści czują się najlepiej. I podobno tym miejscem jest Tulum w Meksyku. Nie, tam słuchajcie, bez sensu są te badania, wszędzie może być szczęśliwie. Wystarczy, jak są spełnione dwa czynniki, że pogoda jest spoko i druga połówka ma dobry humor.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe

0: żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak sobota to...
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 września zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Sinsay, Jysk, Hebe, Texas Club, Monari oraz Salon Optyczny Szwed i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
12: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

Tutaj ciągle są letnie hity na czasie. Age w Radio SK, a polski internet, słuchajcie, jest po prostu zalany nagraniami z wczorajszego koncertu Sanach na PGE Narodowym w Warszawie. Artystka zagrała finał stadionowej trasy i nawet, słuchajcie, swojego męża zaangażowała. Grał jej na gitarze i w pewnym momencie nawet odegrali tę słynną scenkę z Titanica. W czasie koncertu też lał deszcz, Sanach nawet się przewróciła raz na scenie, bo było ślisko. I ja się zawsze w takich momentach, słuchajcie, zastanawiam, po co nam jest ten rozkładany dach na PGE Narodowym, skoro on jest zawsze otwarty, jak pada deszcz. I się okazuje, że wczoraj musiał być otwarty, bo jak czytam, to wszystko ze względów bezpieczeństwa. Jeżeli na płycie Stadionu Narodowego jest bardzo dużo osób, to musi być otwarty, a do tego jeszcze do dachu stadionu była przymocowana scenografia. Więc to jest kolejny argument, że dach musiał być wczoraj otwarty. Ale z tego, co wiem, to fani Sanach z cukru nie są i na pewno nie narzekają. Zostańcie z Radiem SK, za chwilę najnowsze newsy, a po 12 gramy dalej będzie m.in. Dawid Podsiadło, który już też nie raz na Narodowym grał.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
1: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Filet z piersi kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram.
3: Stokrotka.
4: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Postaw na Guardi. Nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty. Guardi. Projektujemy na indywidualny wymiar. Wybierz dowolny kolor lub perfekcyjną imitację drewna i ciesz się aż 20-letnią gwarancją na powłokę lakierniczą. Zapewniamy ponadczasowy styl i wysoką jakość. Wybierz sprawdzone rozwiązania aluminiowe. Już dziś odkryj pełną gamę naszych produktów na guardi.pl.
5: Szukasz sprawdzonego miejsca, gdzie kupisz broń, amunicję i wyposażenie taktyczne? Karpatia Arms to koncesjonowany sklep dla strzelców, kolekcjonerów i funkcjonariuszy służb mundurowych z całego Podkarpacia. Szeroki wybór broni palnej, amunicji oraz profesjonalnego sprzętu taktycznego. Wszystko w jednym miejscu z fachową obsługą. Karpatia Arms, Rzeszów, ulica Olbrachta 12. Pełna oferta na karpatiaarms.pl. Na zakup broni i amunicji wymagane jest stosowne pozwolenie.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
8: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
9: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
10: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
12: Ćwiartka z kurczaka, jedyne 4,99 za kilogram. Pomidor Lima, tylko 4,99 za kilogram.
11: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
15: Kia. Movement that inspires.
16: I po reklamie.
17: Rzeszów na czasie.
18: Michał Usarkis, to będzie weekend wypełniony sportowymi atrakcjami, a to wszystko w ramach Narodowego Dnia Sportu.
19: Trzy dni wydarzeń sportowych, począwszy od 11 września do 13 września, napakowane naprawdę bardzo fajnymi eventami.
18: Mówi Michał Solarski z Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Rzeszowa.
19: Zaczniemy od night skatingu 11 września, następnie w sobotę odbędą się wydarzenia w lesie na Słocinie. Będzie to rzeszowski bieg górski oraz MTB XC Rzeszów, czyli tutaj mówimy o wyścigach kolarskich MTB.
18: A w niedzielę 13 września wielki finał akcji Sportowe Miasteczko na rzeszowskich bulwarach. Więcej szczegółów na sportowyrzeszów.pl.
20: Minęło południe, SK News, Jakub Konieczkowicz. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Utrudnienia na A4 na Opolszczyźnie. Trasa w kierunku Katowic jest zablokowana. W rejonie węzła Brzeg doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać do 13:00. Alerty drugiego stopnia IMGW przed wichurą. Ostrzeżenia przed porywami wiatru nawet do 90 km na godzinę wydano dla północnej części województwa zachodniopomorskiego. Zaczną obowiązywać już wieczorem. Przypomnę, na dziś są również ostrzeżenia przed burzami. Pokryły północną połowę Polski. Jest ponad 17 tysięcy osób w stacjonarnych biegach Poland Business Run w Krakowie. Uczestnicy pomogą ponad 140 beneficjentom po amputacjach kończyn i mastektomii.
0: Atmosfera niesamowita. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś mogliśmy zrobić dla kogoś.
17: Fantastyczna pogoda, fajna atmosfera. Biegamy i pomagamy.
20: Mówili biegacze. Dziś jeszcze m.in. wyścig dla dzieci. Jutro powtórka sztafety. Pierwszy raz w historii pobiegną też roboty. Na wydarzeniu patronuje Radio SK.
21: No i zaczynamy sobotnie popołudnie z hitami na czasie, już 2 minuty po godzinie 12. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Dobroczynności. I ja się teraz, słuchajcie, zastanawiam, czym objawia się dobroczynność w sobotę? Jak to można świętować? Może takim zdaniem, kochanie, odpocznij sobie, ja poodkurzam. Myślę, że to by był szczyt. No to teraz pytanie do Was. Jak świętować Dzień Dobroczynności w sobotę? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. A już teraz Dawid Podsiadło, Łukasz Duńczyk, cześć! Jest...

0: Andrea Bocelli, David Guetta w Radiu SK. Dzisiaj Światowy Dzień Dobroczynności, no i się tak wspólnie zastanawiamy, jak ten dzień w sobotę świętować. Co to znaczy sobotnia dobroczynność? Monika ma pomysł.
1: Jak wygląda mój dzień dobroczynności? No. Kochanie, połóż się na łóżeczku, daj mi kartę, to ja może na zakupy pojadę, a tam torebeczka, buciki. Uwielbiam taką dobroczynność.
0: Ej, ale Monika, tak serio, to jest dobroczynność, bo ty nie każesz mężowi jechać razem z tobą. On już woli te pieniądze wydać i sobie w spokoju na kanapie poleżeć. W nagrodę za tę dobroczynność wysyłam eskową koszulkę z napisem Cześć i magazyn Radia SK, SK Story z Oskarem Cymsem.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
8: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
9: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
10: Wyjazd na maksa.
9: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
13: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
14: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Eminem i Rihanna z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Za 23 minuty 13. Dzisiaj świętujemy razem Światowy Dzień Dobroczynności. Dajecie znać, jak takie świętowanie w sobotę może wyglądać. No i słuchajcie, Madzia pisze, że jej teściowa wykazała się wielkim sercem, bo zabrała do siebie dzieci na całą sobotę. I teraz Madzia może sama z mężem, we dwoje, sam na sam w domu, w spokoju posprzątać. To wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, jak można świętować Światowy Dzień Dobroczynności w sobotę. Czym ta dobroczynność się objawia? Czekam na głosówki i za chwilę gram kolejny hit na czasie.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl. Jagodzianka nad morzem za 35,99. Uhuhu, jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
2: Kochanie, mamy imprezę. Ja nie mam sukienki, a ty nie masz garnituru.
3: Spokojnie, jedziemy na Bazar Krosno.
2: Po garnitur?
3: Po garnitur.
2: A moja sukienka?
3: Sukienkę też kupimy.
2: A buty?
3: Też znajdziemy.
2: A po drodze kupimy świeże warzywa i owoce?
3: Oczywiście.
2: A coś do domu?
3: Artykuły domowe też są.
2: Super, wszystko załatwimy w jednym miejscu?
3: No właśnie. Bazar Krosno. Tutaj garnitur znajdzie mąż, sukienkę żona, warzywa cała rodzina. Odzież damska i męska, eleganckie garnitury, świeże warzywa i owoce, artykuły domowe i wiele więcej.
4: Co kryje się za bramą starej rafinerii Fanto? Nie warsztaty, nie hale produkcyjne. Dziś to miejsce, gdzie Bieszczady możesz przeżyć. Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Tu wsiądziesz do wehikułu czasu. Przymierzysz gogle VR i przejdziesz szlakami, które widziałeś tylko na zdjęciach. To nie wystawa. To podróż do samego serca Bieszczad. Idealna dla rodzin czy firm, niezależnie od pogody. Zapraszamy. Ustrzyki Dolne, Kolejowa 2, bcdk.pl.
5: Czy restauracja może być częścią bieszczadzkiej przygody? Oczywiście! Zacznij dzień aktywnie. Wypożycz elektryczny rower na stronie Wypożyczalnia Rowerów Bieszczady i ruszaj na górskie szlaki. A po trasie zajrzyj do jednej z najstarszych restauracji w Bieszczadach. Niedźwiadek przy ulicy Dworcowej 5 w Ustrzykach Dolnych. Spróbuj placki po bieszczadzku, fuczki, gołąbki po lwowsku lub pstrągi z lokalnej hodowli. Bieszczadowe e-bike i Niedźwiadek. Odkrywaj i smakuj Bieszczady.
6: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
7: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
6: Ducha to ja niedługo wyzionę.
7: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
8: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
9: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
10: Ser Złoty Mazur. Jedyne 2,49 za 100 gramów. Szynka Ojca Grzegorza Bielesz. Tylko 2,99 za 100 gramów.
9: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
11: Oryginalne azjatyckie smaki przyziądzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chang. Azja Express. Zapraszamy. Rynek Rzeszów 17.
12: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 25 lat doświadczenia. 15 oddziałów. Tysiące klientów. Miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
15: I po reklamie.

0: Cisza i spokój. Nie słychać odkurzacza ani krzyku dzieci. Delektujmy się tym. Sienna Spyro w Radio SK. Gramy hity na czasie. Ciszyny na pewno nie będzie u naszej słuchaczki Kingi, bo tam będzie się działo u niej w mieszkaniu. Nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK. Czym się objawia wasza sobotnia dobroczynność w Światowy Dzień Dobroczynności?
1: Światowy Dzień Dobroczynności objawia się tak, że szwagier przyjechał do nas kłaść płytki.
0: A czy to będzie dobroczynność, to się okaże. Jak mu za tę dobroczynność zapłacicie? Czy szwagier te płytki ułoży i skończy rano z bólem głowy?

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
8: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku?
10: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 1113 5943 A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na rst.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
11: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
12: O Boże, co byście tu zrobili?
13: Czy możemy zwolnić go?
14: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
13: Michel, ty jesteś już mój asystent.
11: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
1: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
15: To tutaj bije serce polskiego bluesa. Już 5 września od godziny 14 wpadaj do parku imienia Tadeusza Nalepy w Zgłobniu na piknik rodzinny Nalepa Blues. Gwiazda wieczoru? Jedyny w swoim rodzaju Piotr Nalepa Breakout Tour. Na scenie również lokalne zespoły ludowe, wokalne oraz kultowy The Blues. W programie finał przeglądu utworów Tadeusza Nalepy, mnóstwo atrakcji dla dzieci i potańcówka pod gwiazdami. Wydarzenie w ramach festiwalu Rzeszów Breakout Days. 5 września, Zgłobień, gmina Boguchwała. Poczuj w nogach bluesa.
16: Mamusiu, a czy kot w butach miał również buciki ze sklepu Bucik?
17: Na pewno. W końcu to ogromny wybór obuwia dla dzieci najlepszych polskich producentów. Wygodnych bucików do szkoły i przedszkola, modnych pantofelków i modnych tenisówek. A dlaczego pytasz?
16: Tak po prostu.
17: Bucik. Na każdą okazję, dla każdego dziecka.
16: Zapraszamy.
17: Sklep Bucik w Full Markecie. Rzeszów, stoisko 32 na parterze. www.texhurt.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: I po reklamie.
1: Zbliża się 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Rosyjskie wojsko zaatakowało ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu. To celowa reakcja na dyskusję i przygotowania do możliwego lądowania negocjatorów z USA, ocenił prezydent Ukrainy. A przypomnę, wysłannicy Donalda Trumpa dziś rozmawiają z Putinem w Moskwie, jutro mają przylecieć do Kijowa. Dziś występ Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Jej rywalką będzie Czeszka Maria Buzkowa. Początek meczu w Nowym Jorku około 19. To połączenie dobrego jedzenia, aktywności fizycznej i zabawy dla całych rodzin. Rusza kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
2: Power Food Festival 2026 rusza już za chwilę. Dzisiaj widzimy się na warszawskim Żoliborzu, a dokładnie w Parku Żeromskiego. Pokazujemy, że zdrowo to nie znaczy źle, a nawet znaczy bardzo, ale to bardzo pysznie. Poćwiczymy, popróbujemy dobrych rzeczy. Są też proteinowe bułeczki, więc dla każdego znajdzie się coś dobrego. Bądźcie tam z nami, jesteśmy dzisiaj z wami do godziny 18.
1: Następne wydarzenie jest bezpłatne.
3: A ja was zapraszam na jeszcze jedno ważne wydarzenie. Sobotnie popołudnie z hitami na czasie. Razem jedziemy na zakupy, pracujemy, sprzątamy albo ukrywamy się przed żoną w garażu. Jak kto woli, ja dokładam playlistę, zróbcie z tym co chcecie. Sympatyczny Rudzielec już teraz na naszej antenie. Ed Sheeran, Łukasz Zduńczyk, witajcie punktualnie 13.

0: Gorąca nowość od Margaret. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. 16 minut po godzinie 13, a teraz trzymajcie się fotela w samochodzie albo czego tam macie. To jest hit. Szczoteczka do zębów za 2000 zł. Jeden producent wypuścił taką niby super nowoczesną szczotę, która podobno ma wbudowaną kamerkę i jak się myje zęby, to można oglądać swoje zęby na telefonie i jeszcze ma jakieś tam algorytmy AI. No ale słuchajcie, no szanujmy się, 2000 zł za małą szczotkę? Czy nie bardziej opłaca się po prostu umyć zęby rano i wieczorem?
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Marian, jaki laptop jest top?
4: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
5: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
7: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
8: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
9: i Klemens prawy
8: meldują się na breloczkach.
7: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Sedar S.A., właściciel marki Kurczak Zagrodowy.

0: Lilywood, The Freaky, Robin Schulz w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. No słuchajcie, musimy się streszczać, bo już za 25.14 trzeba ogarnąć wszystkie sobotnie obowiązki do 18, bo wtedy przydałoby się trochę poklaskać, pokrzyczeć do telewizora, pokibicować. Przypominam, nasze siatkarki dzisiaj o godzinie 18 zagrają w półfinale Mistrzostw Europy z Włoszkami. I to będzie ciekawe spotkanie, bo słuchajcie, obie drużyny na tych mistrzostwach nie przegrały jeszcze ani jednego meczu. Teoretycznie Włoszki są faworytkami, ale Polki mają świetną formę, więc będzie ciekawe meczycho, a w Radiu SK za chwilę zagra artystka, która już ma złoto na koncie. Numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK, wczorajszy hit numer jeden, wasz ulubiony kawałek, Tylko kochaj mnie od Zali, który udowodni, że nawet przy sobotnim sprzątaniu, nawet w drodze na sobotnie zakupy może się zrobić romantycznie. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest Sedar SA, właściciel marki Kurczak Zagrodowy.
2: Autopromocja.
3: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 września zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Sinse, Jysk, Hebe, Texas Club, Monari oraz Salon Optyczny Szwed i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
5: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
6: Kawka się ceni.
7: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
8: Polecam. Cezary Pazura.
9: Kochanie, mamy imprezę. Ja nie mam sukienki, a ty nie masz garnituru.
10: Spokojnie, jedziemy na Bazar Krosno.
9: Po garnitur?
10: Po garnitur.
9: A moja sukienka?
10: Sukienkę też kupimy.
9: A buty?
10: Też znajdziemy.
9: A po drodze kupimy świeże warzywa i owoce?
10: Oczywiście.
9: A coś do domu?
10: Artykuły domowe też są.
9: Super, wszystko załatwimy w jednym miejscu?
10: No właśnie. Bazar Krosno. Tutaj garnitur znajdzie mąż, sukienkę żona, warzywa cała rodzina. Odzież damska i męska, eleganckie garnitury, świeże warzywa i owoce, artykuły domowe i wiele więcej.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na

0: 18 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
6: Ćwiartka z kurczaka, jedyne 4,99 za kilogram. Pomidor Lima, tylko 4,99 za kilogram.
5: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
11: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
12: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
11: Ducha to ja niedługo wyzionę.
12: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
13: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.

0: Alex Warren w Radiu SK, to są sobotnie hity na czasie. Teraz zdradzę wam kulisy pracy w radiu. Był u nas kiedyś taki prezenter, Janek Pirowski, pewnie kojarzycie człowieka, w telewizji teraz występuje. To teraz w naszym studiu pojawił się człowiek, który ukradł jego słuchawki, które zostawił w szafce.
1: Ale bo to się wyda, jeszcze ukradłem, tylko że jeszcze ich nie podłączyłem, bo okazuje się, że one są trudne w podłączeniu i zobacz, nie mają kabla.
0: Słuchawki bez, może takie na Bluetooth, słuchajcie, taka tutaj technologia nowoczesna. To Mati Wuczyło teraz w studiu, Eski się pojawił, to jest ten pan, który w czwartek po 23 gra wam najgorętsze nowości. No i w poniedziałki oczywiście rap 20. I w soboty, za chwilę, już za chwilę zagra wam hity na czasie, Temper City między innymi.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl. Głodny? Gastromania w Brzozowie ma to, czego szukasz. Gyrosy, kebaby, lawasze, burgery, zapieksy, kubełki, zapiekanki i dania obiadowe. Czynne 7 dni w tygodniu aż do 22. A dowóz? Gratis, Brzozów i okolice. A gdy znajdziecie ochota na pizzę, Pizzomat. Czynny na okrągło. Włoska pizza teraz w nowej, jeszcze lepszej jakości. Jesz, kiedy masz ochotę, nawet w środku nocy. Gastromania. Kościuszki 57, Brzozów. Zamów 794 798 804.
6: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
7: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
8: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easyw.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
12: Mamusiu, a czy kot w butach miał również buciki ze sklepu Bucik?
13: Na pewno. W końcu to ogromny wybór obuwia dla dzieci najlepszych polskich producentów. Wygodnych bucików do szkoły i przedszkola, modnych pantofelków i modnych tenisówek. A dlaczego pytasz?
12: Tak po prostu.
13: Bucik. Na każdą okazję, dla każdego dziecka.
12: Zapraszamy.
13: Sklep Bucik w Full Markecie. Rzeszów, Stoisko 32 na parterze. www.texhurt.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
16: O Boże, co wyście tu zrobili?
17: Czy możemy zwolnić go?
18: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
17: Michel, ty jesteś już mój asystent.
15: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
19: I po reklamie.
20: Rzeszów na czasie.
21: Michał Userkis, to będzie najsmaczniejszy festiwal w całym Rzeszowie. Mowa o Karpatach na Widelcu. Ambasadorem i gościem honorowym wydarzenia jest Robert Makłowicz. W tym roku czekać na Was będzie tradycyjny jarmark karpacki, spotkania autorskie z Robertem Makłowiczem, koncerty, strefa gotowania, warsztaty i wiele więcej. Impreza rusza 18 września. Szczegóły na stronie Estrady Rzeszowskiej. Po wakacjach wracają spotkania dyskusyjnego klubu filmowego Klaps w Wojewódzkim Domu Kultury i tak na sam początek obejrzycie dramat pod tytułem Ojczyzna. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Tradycyjnie po seansie będzie prelekcja i pofilmowa dyskusja. Start w poniedziałek 7 września o 19 w WDK w Rzeszowie.
0: Minęła 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Uwaga na burze w północnej i centralnej Polsce, ostrzega IMGW. Alerty objęły 9 województw, obowiązują do wieczora.
19: Burzom tym będą towarzyszyć intensywne opady deszczu, a także porywy wiatru osiągające do 85 km. Lokalnie niewykluczone są również opady gradu.
0: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. Są również alerty drugiego stopnia przed porywistym wiatrem. To na północy zachodniopomorskiego będą obowiązywać w nocy. Teraz Węgry i kolejny wypadek polskiego autokaru, który przewoził pielgrzymów. Jak podają węgierskie media, 6 osób zostało lekko rannych. Gdy autokar stał na poboczu, uderzyła w niego ciężarówka. Polskie siatkarki powalczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Po wygranej z Holandią biało-czerwone awansowały do półfinału. W nim czeka je pojedynek z Włoszkami. Obie reprezentacje jak dotąd w turnieju nie przegrały. Początek meczu już o 18:00.
20: O co powalczą siatkarki, to już wiemy, a o co walczycie dzisiaj wy? Dajcie mi znać głosówkami na eskowym Messengerze. Zaczynamy z kolejnymi hitami Tempest City, Jennifer Lopez, Matifu, czyło to ja. Cześć!

0: Break Your Heart to Tayo Cruz w Wesce. 17 minut po 14. Ja dzisiaj sprawdzam, o co walczycie. No w końcu to sobota, więc mam nadzieję, że bezproblemowo tę walkę wygrywacie. No to kto dzisiaj walczy z niewyspaniem na przykład? Albo kto wyszedł na godzinę i wrócił rano? Znamy tę historię, prawda? No jak u was? Dzisiaj nasze siatkarki zawalczą z Włoszkami na Mistrzostwach Europy. No to pytanie, z czym walczycie wy? Wysyłajcie głosówki. Eskowy Messenger, tu można to zrobić. A ja mam eskowe koszulki do oddania. Obejmuje noce. Jonathan, PZ i Liwka to za chwilę Wesce.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzeda.

0: w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: 25 minut do 15 to Robin Schulz, Watermat i Take It Slow. To jest sobota ze skałą. A czy kogoś z was zostałem za kierownicą samochodu? No bo jeżeli tak, to mam kolejne pytanie. Może ktoś z was nie lubi prowadzić samochodu? Jak jest u was? Ale no właśnie, nie lubicie, ale na przykład nie ma obok was innego kierowcy, który mógłby zrobić to za was. No to słuchajcie, jest rozwiązanie, a przynajmniej się pojawia albo się zbliża. Jak na razie jest w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Właśnie teraz wprowadzono autonomiczne taksówki, no czyli takie, do których wsiadamy, w środku nikogo poza nami nie ma, a one nas wiozą dokąd tylko chcemy. Jedno jest pewne, w tej taksówce kierowca się na pewno nie spóźni, bo go nie ma.
1: Reklama. Festiwal na biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
3: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
4: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easywu.pl.
5: Co kryje się za bramą starej rafinerii Fanto? Nie warsztaty, nie hale produkcyjne. Dziś to miejsce, gdzie Bieszczady możesz przeżyć. Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Tu wsiądziesz do wehikułu czasu. Przymierzysz gogle VR i przejdziesz szlakami, które widziałeś tylko na zdjęciach. To nie wystawa, to podróż do samego serca Bieszczad. Idealna dla rodzin czy firm, niezależnie od pogody. Zapraszamy. Ustrzyki Dolne, Kolejowa 2, bcdk.pl.
6: Przy głównym wejściu galerii Nowy Świat to są dopiero smakowe cuda. W Bafra Kebab oczywiście. Sprawdź, jakie pyszności na Ciebie czekają. Wakacyjna promocja już ruszyła. W każdy wtorek minus 10% rabatu na całe menu. Codziennie przy zakupie dwóch pozycji frytki za free. Zapraszamy Rzeszów. Bafra Kebab przy głównym wejściu do galerii Nowy Świat. Zamówić można przez aplikację Bafra Kebab i na pyszne.pl. Przyjdź, mamy smakowite niespodzianki.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu.

0: stołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Czy restauracja może być częścią bieszczadzkiej przygody? Oczywiście! Zacznij dzień aktywnie. Wypożycz elektryczny rower na stronie Wypożyczalnia Rowerów Bieszczady i ruszaj na górskie szlaki. A po trasie zajrzyj do jednej z najstarszych restauracji w Bieszczadach. Niedźwiadek przy ulicy Dworcowej 5 w Ustrzykach Dolnych. Spróbuj placki po bieszczadzku, fuczki, gołąbki po lwowsku lub pstrągi z lokalnej hodowli. Bieszczadowe e-bike i Niedźwiadek. Odkrywaj i smakuj Bieszczady.
3: Szukasz sprawdzonego miejsca, gdzie kupisz broń, amunicję i wyposażenie taktyczne? Karpatia Arms to koncesjonowany sklep dla strzelców, kolekcjonerów i funkcjonariuszy służb mundurowych z całego Podkarpacia. Szeroki wybór broni palnej, amunicji oraz profesjonalnego sprzętu taktycznego. Wszystko w jednym miejscu z fachową obsługą. Karpatia Arms, Rzeszów, ulica Olbrachta 12. Pełna oferta na karpatiaarms.pl. Na zakup broni i amunicji wymagane jest stosowne pozwolenie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: to Post Malone i Sway Lee Sunflower w Radiu SK, 7 minut do godziny 15. Dzisiaj pytam o to, z czym walczycie? Wysyłacie do mnie głosówki w tej sprawie na SK-owym Messengerze. I Adam mnie zaskoczył.
1: No ja zaraz będę walczył z wiaterkiem, bo wylatuję właśnie w górę na 4000. No i trzeba będzie jakoś skoczyć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Poczekaj Adam, ale czy tu chodzi o skakanie ze spadochronem? No bo jeżeli tak, to muszę ci powiedzieć, że wybrałeś taki dość hardkorowy rodzaj walki z wiatrem. Ja na przykład zamykam okno, gdy wieje za bardzo, a ty postanowiłeś wyskoczyć z samolotu.

0: Reklama.
1: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
2: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
7: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
8: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
9: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play. Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na bilet.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jak sobota to?
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.
19: Muzyką się żyje.
20: Ulewa w niczym nie przeszkodziła. Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. Wczoraj zagrała finałowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na kilka godzin przed koncertem okazało się, że wyprzedały się wszystkie bilety. Sanach zaprosiła na ten koncert wielu gości. Na scenie pojawił się m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 1-8L, z którym Sanach wykonała kultowy hit Jak Zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym otworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd wczorajszego wieczoru był też Maciej Musioł, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie to zobaczyć już teraz na SK.pl. Przed koncertem na Sanach wydała nowy singiel Cichosza, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Lato cały czas trwa, a SK-owa trasa koncertowa jedzie dalej. Dzisiaj kolejny przystanek SK Music Tour. Tym razem jesteśmy w Zelowie, w województwie łódzkim. Dziś na scenie m.in. Michał Szczygieł, a jutro królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Wstęp na koncerty jest darmowy. Romantyczny klimat rządzi jeskową gorącą dwudziestką numerem 1. Wczorajszego notowania jest hit Zali pod tytułem Tylko kochaj mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugie gorącej dwudziestki wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoją Axwell i Bon. Podium zamyka Somber z kawałkiem My Body Isn't Ready. Całe notowanie czeka na sk.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione numery i słuchacie listy w każdy piątek po godzinie 17. W tej godzinie będę miał dla was niezłe nagrody. Kto chciałby wybrać się na koncerty Dreamka z orkiestrą? Kto powiedział tam tak, ten słucha. Mati Wuczyło, to jest SK. Nagrody niedługo, a teraz łatwo ganki, Majko.

0: Toby Romeo i Fly High w Radiu SK. I 13 minut po godzinie 15. Słuchajcie, jeżeli lubicie tego typu brzmienia, klubowe brzmienia, to już dzisiaj w nocy możecie odpalić Eskę, a tam Eska Live Remix szykuje się nie tylko w piątki, ale też w soboty. Właśnie gramy najlepsze sety od najlepszych DJ-ów. Między innymi to Steve Aoki, James Hype, Bauza, Robin Schulz, Lost Frequencies czy Alan Walker albo Kygo. Sami słyszycie, że to raczej profesjonaliści i możecie tych setów słuchać na żywo u nas w Esce. My to gramy co tydzień, więc bądźcie, a tymczasem ja obiecałem, że ktoś z Was zgarnie dzisiaj fajne prezenty. No to kto chciałby wybrać się na koncert Jimka 12 września? Wtedy finałowy występ Jimka z orkiestrą i z raperami, na którym usłyszycie największe klasyki polskiego rapu w akompaniamencie orkiestry. No, ten koncert w Warszawie, dokładnie za tydzień. I Wy możecie tam być. Mam podwójną wejściówkę do oddania. Trzeba mnie tylko przekonać. Nagrajcie głosówkę, z czym dzisiaj walczycie i wyślijcie ją do mnie na Messengerze do Radia SK, a ja wybiorę kogoś z Was. Radio SK. Z czym dzisiaj walczycie? Wysyłajcie głosówki.
1: Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z bianka, cukru, brak. Duda, Duda
4: Day. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
6: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
7: Wyjazd na maksa.
6: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Oza Hit. Believer, tak się nazywa to Imagine Dragons.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: 27 minut po godzinie 15, skoro wszystkie hity zaczynają się w Esce, to trochę wam teraz poopowiadam. Wczoraj Maciej Musiał szarował scenę, gdy ona śpiewała. A obok niej na scenie pojawili się m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, 18L czy nawet Kaja. I to nie jest wszystko. A wcześniej, w nocy, z czwartku na piątek, po cichutku wypuściła nowy singiel. Zagrałem go wam premierowo o północy. No i chyba mogę powiedzieć, że zrobiłem to jako pierwszy na świecie. No w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce i tak nazywa się też nasz nowy program, w którym co tydzień będziemy grali wam nowości od razu po premierze, od razu o północy, ale może ktoś jeszcze nie słyszał tej nowości. W końcu to cały czas nowy kawałek. To Cichosza i słuchamy. Sanach. Cichosza.

0: Can't Hold Us to tytuł tego hitu. A na kraju Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton, a to jest SK 25 minut, zostało do 16. Pytam o to, z czym dzisiaj walczycie?
1: Cześć SK. A z czym my możemy walczyć? Podejrzewam, że jak większość ludzi w Polsce, z wiatrem. Dziś swoje zmagania toczy potomka na żaglach, na Zegrzu.
0: Wow.
1: A za tydzień ja, więc myślę, że ten koncert Jimka byłby fantastycznym relaksem po. Pozdrawiam.
0: No to w takim razie dziś i za tydzień walczcie dzielnie z wiatrem, a wieczorem odpoczywajcie z muzyką. Podwójny bilet na koncert Jimek, orkiestra, goście, historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Jest twój, ale to już dokładnie za tydzień. Dobrej zabawy, a za chwilę gram Lady Gaga.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nie ma dla mnie żadnej pracy.
4: Pewnie nie chcesz tak skończyć. Ucz się u nas. Szkoła Policjalna Medyczna NSB w Rzeszowie prowadzi nabór na bezpłatnych kierunkach. Higienistka i asystentka stomatologiczna, technik dentystyczny, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, eksploatacji portów i terminali, informatyka, kosmetyka. Więcej atrakcyjnych kierunków i szczegóły na www.nsb.pl oraz w sekretariacie. Rzeszów, Spytka Ligenzy 12, telefon 850-0260. NSB Rzeszów. Klucz do twojej kariery.
5: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 września zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Sinsay, Jysk, Hebe, Texas Club, Monari oraz Salon Optyczny Szwed i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
7: Oryginalne azjatyckie smaki przyrządzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chunk, Azja Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie! Gdzie moja kasa?
8: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
10: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
11: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na ebilet.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.

wypuścił ten hit i wdarł się do listy hitów jako debiutant MJ Deli i jego Deli Supreme. To wczoraj 19 miejsce gorącej dwudziestki. Na SKPL możecie oczywiście głosować na swoje ulubione hity. A tak swoją drogą to nie wiem, czy wiecie, ale w Stanach Zjednoczonych powstała moneta z wizerunkiem Donalda Trumpa i wyprzedała się w kilka godzin. Jej nominał to 1 dolar, ale kosztowała więcej niż 1 dolar. I przy okazji można mieć też Trumpa w kieszeni.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Nie ma dla mnie żadnej pracy.
3: Pewnie nie chcesz tak skończyć. Ucz się u nas. Szkoła Policjalna Medyczna NSB w Rzeszowie prowadzi nabór na bezpłatnych kierunkach. Higienistka i asystentka stomatologiczna, technik dentystyczny, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, eksploatacji portów i terminali, informatyka, kosmetyka. Więcej atrakcyjnych kierunków i szczegóły na www.nsb.pl oraz w sekretariacie. Rzeszów, Spytka Ligenzy 12, telefon 850-0260. NSB Rzeszów, klucz do twojej kariery.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września, Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
17: O Boże, co byście tu zrobili?
18: Czy możemy zwolnić go?
19: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
18: Michel, ty jesteś już mój asystent.
16: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
20: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty. Wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Kochanie, mamy imprezę. Ja nie mam sukienki, a ty nie masz garnituru.
23: Spokojnie, jedziemy na Bazar Krosno.
22: Po garnitur?
23: Po garnitur.
22: A moja sukienka?
23: Sukienkę też kupimy.
22: A buty?
23: Też znajdziemy.
22: A po drodze kupimy świeże warzywa i owoce?
23: Oczywiście.
22: A coś do domu?
23: Artykuły domowe też są.
22: Super, wszystko załatwimy w jednym miejscu?
23: No właśnie. Bazar Krosno. Tutaj garnitur znajdzie mąż, sukienkę żona, warzywa cała rodzina. Odzież damska i męska, eleganckie garnitury, świeże warzywa i owoce, artykuły domowe i wiele więcej.
24: I po reklamie.
25: Rzeszów na czasie.
26: Ja u Serkis, jeśli pasjonują Was lokalne ciekawostki historyczne, to zróbcie głośniej, bo 7 września macie kolejne zwiedzanie Rzeszowskiego Zamku z przewodnikiem. Wejścia będą w 3 turach, pierwsze o godzinie 15. Zbiórka pod zamkiem, a szczegóły sprawdźcie na stronie rzeszowskich piwnic. 12 września macie kolejne spotkanie Rzeszowskiej Akademii Komiksu. Każdy znajdzie coś dla siebie, zapowiada Wojciech Wirek, jeden z organizatorów wydarzenia.
27: Mamy tych kilka sekcji. Spotyka się sekcja mangowa o 12, o 14, ta głównonurtowa i o 16 sekcja zajmująca się Gwiezdnymi Wojnami.
26: To wszystko w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Wejdziecie za darmo.
0: muzyką się żyje.
1: SK ma niespodziankę dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cyms, gwiazdą nowego numeru SK Story, to multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących zarówno kariery, jak i życia prywatnego. Zdradził na przykład, jak dorabiał sobie w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo. To wszystko czeka na Was w SK Story. Na naszej antenie możecie regularnie usłyszeć jego ostatni singiel Bez końca, a już niebawem będą kolejne nowości.
2: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla Was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez końca.
1: Więcej o Oskarze Cymsie czeka na Was w nowym numerze SK Story. Wersję papierową możecie zgarnąć w Radiu SK, wystarczy nas uważnie słuchać. Mata opublikował nową epkę, wrzucił do sieci kilka nowych kawałków zebranych w mini-album 2040 Sława. Mata postawił na nieco bardziej gitarowe brzmienie. Są tam znane już single Echo czy nowy duet z Łajciorem. Zaskoczeniem dla fanów może być jednak współpraca Maty z Kamilem Bednarkiem. Somber będzie blisko, ale Polskę ominie. Artysta, którego znacie z hitu Back to Friends czy Undressed, ogłosił światową trasę koncertową. Niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę. Somber najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy to wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. Za to teraz wszędzie, gdzie jesteście, jest 16 i mam dla Was wielkie hity. Duke Dimon, Ocean Drive, tak zaczynamy, będzie Zalia, a ja to Mati Fuczyło. Cześć! No chyba, że słuchacie nas gdzieś daleko, to niekoniecznie 16.

0: Everlasting. To Armin van Buuren i Sasha w Radiu SK, 15 minut po 16. Przypominam, że hity od Armina van Buurena, jego sety możecie słuchać w piątki i w soboty w SK Live Remix. Gramy dla Was najlepsze sety od najlepszych DJ-ów już dziś w nocy. W nocy z soboty na niedzielę usłyszycie kolejne z nich, ale słuchajcie, nie o tym teraz. Właśnie się dowiedziałem, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Brody. No to w takim razie najlepszego wszystkim brodaczom, także tym, którzy brodaczami są tylko w głowie. Tak jak ja. No bo chcieliby, ale... ale broda chyba nie chce. Ja się łudzę, że jeszcze kiedyś się uda.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
14: I po reklamie.

0: i usłyszałem taką potężną salwę śmiechu klasy, to mentalnie nie pozbierałem się do dziś. A więc dobrej zabawy życzę, Agata. Eskowa koszulka i magazyn Eska Story leci do ciebie.
1: Reklama. 3.17.41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Popcorn w kinie za 35,99?
6: Popcorn się ceni.
5: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
7: Polecam. Cezary Pazura.
8: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
9: Co kryje się za bramą starej rafinerii Fanto? Nie warsztaty, nie hale produkcyjne. Dziś to miejsce, gdzie Bieszczady możesz przeżyć. Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Tu wsiądziesz do wehikułu czasu, przymierzysz gogle VR i przejdziesz szlakami, które widziałeś tylko na zdjęciach. To nie wystawa, to podróż do samego serca Bieszczad. Idealna dla rodzin czy firm, niezależnie od pogody. Zapraszamy. Ustrzyki Dolne, Kolejowa 2, bcdk.pl.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
11: Szukasz sprawdzonego miejsca, gdzie kupisz broń, amunicję i wyposażenie taktyczne? Karpatia Arms to koncesjonowany sklep dla strzelców, kolekcjonerów i funkcjonariuszy służb mundurowych z całego Podkarpacia. Szeroki wybór broni palnej, amunicji oraz profesjonalnego sprzętu taktycznego. Wszystko w jednym miejscu z fachową obsługą. Karpatia Arms, Rzeszów, ulica Olbrachta 12. Pełna oferta na karpatiaarms.pl. Na zakup broni i amunicji wymagane jest stosowne pozwolenie.

0: atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
5: Mleko łaciate UHT 3,2% 1 litr. Jedyne złoty 99 przy zakupie 6 sztuk. Płatki Cornflakes 500 gramów. Tylko 9,99 za opakowanie.
4: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
6: I po reklamie.

0: Nawet jeżeli dzisiaj walczycie z wiatrem, nawet jeżeli pogoda nie pomaga, to jakoś tak od razu letnio się robi, prawda? Music Sounds i Fastboy. To jest jeszcze cały czas nowy hit od ekipy Fastboy właśnie, ale drodzy najdrożsi, słuchajcie, to nie jest jedyna nowość, którą dla Was mamy. Trwa SK po raz pierwszy, to jest nasz nowy konkurs, w którym w apce Radia SK opisujecie to, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy w życiu. A nasza nowa popołudniowa ekipa, czyli Sonita i Korościel, Wam te marzenia spełniają. No a co? No to jakie macie marzenia? Napiszcie w apce. Może akurat wasze się spełni.
1: Autopromocja.
2: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 września zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Sinsay, Jysk, Hebe, Texas Club, Monari oraz Salon Optyczny Szwed i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
7: Oryginalne azjatyckie smaki przyrządzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chunk, Azja Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
3: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
4: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
3: Ducha to ja niedługo wyzionę.
4: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
5: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli ostatnio do nas z nowym numerem i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
11: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
12: Już tak podrósł nawet kilka centymetrów.
11: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości, tego, który jest w operze leśnej. Tam taki wielki.
12: My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na operę leśną, mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
10: I udało się zdobyć bursztynowego słowika za hit Stygnie Lato. A teraz mają dla nas nowy numer Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
12: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
11: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, by ich było jak najmniej.
10: Zagram wam ten numer już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kini Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Cała lista czeka na was na sk.pl. Możecie tam głosować na ulubione rapowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gram w Esce w każdy poniedziałek po 23. Pojutrze moim gościem będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gipsem w hicie Drive. To hit potężny, ale mam też inne. Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber i Nicki Minaj. Tak na początek będzie to Forgive Me Friend. Mati fuczyło prawie 3 minuty po 17. Cześć!

0: To Starships i Nicki Minaj w Radiu SK. 18 minut mamy po godzinie 17. Za niecałą godzinkę Polki zagrają z Włoszkami w półfinale Mistrzostw Europy w siatkówce. No, trzymamy kciuki za biało-czerwone oczywiście z całych sił, aby ta walka o medale poszła dokładnie tak, jak pójść powinna, czyli po prostu mówiąc w skrócie, bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Ale słuchajcie, to nie jest jedyna walka, która dzisiaj trwa. Przed chwilą dostałem taką bardzo ciekawą głosówkę, którą już za moment wam tutaj włączę. Od Sandry, słuchajcie. Słuchaczka Sandra toczy taką walkę.
1: Cześć. Z czym ja dzisiaj walczę? Walczę z mężem, który nawet na prośbę córki nie chce zgolić brody, a ma okropną. Namawiamy, żeby chociaż przyciął, żeby taki jedyny zaraz jest do zaakceptowania. Nie.
0: No to ja chciałbym powiedzieć, że dziś jest Międzynarodowy Dzień Brody. Naprawdę tak jest w kalendarzu. I może mąż w takim razie bardzo chciałby dzisiaj świętować.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład. Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
5: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Tutaj się go! Mamy go!
10: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
11: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
12: Marian, jaki laptop jest top?
13: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
14: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
16: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
19: Wyjazd na maksa.
18: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
20: I po reklamie.

0: Loser, Tame Impala, ten pan doskonale radzi sobie z hitami, ale nie tylko on.
1: Zaczynają się w SC.
0: Bo podobnie jest z panami, którzy przyszli do nas w czwartek. Właśnie wtedy ukazał się ich nowy singiel. A trzeba powiedzieć, że w ich przypadku poprzeczka jest zawieszona bardzo, bardzo wysoko. W końcu to świezi zdobywcy bursztynowego słowika. To nie jest byle co. Sprawdźmy, co przygotowali dla nas tym razem. To Kuba i Kuba, chłopaki.

0: Britney Spears i Gimme More. Tak nazywa się ten hit zawsze na czasie. A 17.37 nazywa się godzina, którą właśnie teraz mamy. To jest sobota ze Eską. Widziałem przed chwilą mapy, które pokazują wiatr, a raczej to, co zapowiada się w najbliższym czasie. No i w wielu miejscach też trwa. W skrócie, wiatr wiatrem wiatr pogania, więc uważajcie na siebie. Tym bardziej, że burze też mogą zagrzmieć w wielu miejscach, ale jak burza, to weszli do tego studia też Sońta i Korościel. Słuchajcie, to jest nasza nowa popołudniowa ekipa, której możecie słuchać od poniedziałku do czwartku między 15 a 18, a i w piątki też między 14 a 17. Wpadajcie na Instagrameski, tam możecie zobaczyć też, jak panowie grają w Państwa Miasta i powiem tak, no ja po prostu, no nie wpadłbym na takie odpowiedzi. Ale sprawdźcie sami.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na Amazon.pl.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm. Dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią

0: po rabaty.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co wyście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Znowu niespodzianka?
11: Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
13: I po reklamie.

Rima Bell. Tak nazywa się ten hit. 5 minut zostało do 18, a to Age WSC. No i tak brzmi sobota, a więc sobota brzmi dobrze. Natomiast zaraz zacznie się sobotnia imprezka, a to może oznaczać tylko jedno. Rafał Adamczak zaraz przejmie tę antenę i wiem, że przygotował dla was niezłą listę hitów. Widziałem Bledkę, widziałem Sia, widziałem Davida Guetta i mogę tak wymieniać. To nie tak, że oni stoją tutaj za drzwiami Jeski, nie, ale są na liście tych, którzy pojawią się w waszych głośnikach już za chwilę. No i będzie z wami też Rafał, więc zostawiam was w naprawdę dobrych, bardzo dobrych rękach. Mati Fuczyło, dzięki za dziś, słyszymy się już niedługo.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
9: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
10: Ubezpieczenie samochodu w banku?
11: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Biedronka.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
18: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
19: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
20: Play.
21: To będzie ostatnia reklama.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: I po reklamie. Rzeszów na czasie.
2: Miał serki ze 3 dni kultury, muzyki i wspólnej zabawy czekać na was będą już wkrótce w Łańcudzie. Tam odbędzie się pierwsza edycja Łańcudaliów, autorskiego 3-dniowego święta kultury organizowanego przez Miejski Dom Kultury w Łańcucie. W programie m.in. wielki turniej wiedza o Łańcucie, kino plenerowe, koncert i potańcówka. Festiwal rusza 11 września. Szczegóły sprawdźcie na stronie MDK-u. A już 4 października ruszają para lekkoatletyczne Mistrzostwa Rzeszowa. Wśród konkurencji m.in. skok w dal, biegi czy pchnięcie kulą. Rywalizacja odbędzie się w Uniwersyteckim Centrum Lekkoatletycznym przy ulicy Cichej. Szczegóły na stronie rzeszowskiego Rosiru.
3: Muzyką się żyje.
4: Letnie brzmienia wybrzmią po raz ostatni. W Poznaniu rozpoczął się ostatni wieczór tegorocznego festiwalu. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Kaśka Sochacka, Ewa Farnan czy bracia Kasperczyk, a na letnich brzmieniach zagra też Mrozu, który już niedługo rusza w swoją trasę koncertową. Artysta szykuje się do premiery nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kasperczyk. Materiał z nowego krążka niedługo będziemy mogli usłyszeć na żywo, bo 2 października Mrozu ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, a potem na warszawskim Torbarze, w Hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego teraz postanowiła zniknąć ze sceny i przestać tworzyć muzykę. Ostatnio fanów zaniepokoił bardzo szczupły wygląd artystki, co wywołało falę spekulacji. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa urlop Ariany Grande. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie skończył, bo za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Marynardowicz, a w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysztof Zalewski. Wstęp na te koncerty jest darmowy, a dzisiaj wakacyjnie jest w Białymstoku. Tam trwa dla ciebie festiwal. Dzisiaj na scenie wielu artystów, których znacie z Eski, to m.in. BDS, Nita, Problem czy Bledka.
3: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
4: Ale z Bledką spotkacie się nie tylko na festiwalu dla ciebie w Białymstoku, ale też u nas w imprezce sobotniej w Radiu Eska, którą właśnie rozpoczynamy, bo Bledka hitem Komu miałabym powiedzieć rozpoczyna tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry wieczór, witajcie.

0: Pink Try, można powiedzieć klasyk. A co tam? Pewnie, że tak, absolutny klasyk. Tak wam gramy w Radiu SK, to są hity na czasie 14 po 18. Słuchajcie, jadąc dzisiaj do pracy tutaj, przyjeżdżałem obok trzech kościołów. W każdym ślub i tak sobie pomyślałem, mój Boże. Sobota to jest jednak dzień, kiedy ktoś traci panieństwo, kawalerstwo. Może jest ktoś, kto coś innego traci, ale może też ktoś dzisiaj jednak coś zyskuje. No będąc z nami, z SK, to tylko zyskujecie, bo...
1: Hity zaczynają się w SC.
0: No i taka absolutna świeżynka właśnie teraz, właściwie to jeszcze na nasze powitanie, na ten czas, kiedy nasza imprezka dopiero się rozkręca. Numer, który swoją premierę wszędzie miał dokładnie wczoraj, 4 września, więc chyba nic świeższego nie może być, prawda? To ja już wam teraz gram, słuchajcie, i przy okazji też was pytam, co tam w ogóle u was, co wy w ten sobotni wieczór porabiacie? Czy ja przypadkiem państwu nie przeszkadzam? A może mogę się tam do czegoś dołączyć, podłączyć? Może mogę w czymś potowarzyszyć? Czekam i już teraz przy okazji na te, czekając na te wasze meldunki, co porabiacie, gram właśnie ową świeżynkę. Numer, który jest nowością na naszej playce w Radiu SK. Ave

0: Jak ktoś chciał, żeby było i leniwie, i z energią, to na pierwsze takie wyobrażenie wydaje się to niemożliwe, ale jednak jest to możliwe i zrobili to oni, Temper City. Właśnie trochę leniwie, ale i z energią. Reverse Psychology to jest nowość na naszej playliście w Radiu SK. Temper City oni do tej pory tworzyli dla kogoś, teraz postanowili wziąć się w garść i tworzyć dla siebie samych i bardzo dobrze im to wychodzi. Reverse Psychology to jest już kolejny numer, który od nich dostajemy. 29 minut po 18. Beata napisała a propos tego, że w weekend to zazwyczaj ktoś coś traci, że ona chyba dzisiaj rozum straciła całkowicie, dlatego że miały być delikatne takie jak co tydzień w sobotę porządki, a tak się rozpędziła, że i okna umyła i podłogi wypucowane totalnie. Coś mi się wydaje, że tak naprawdę ta część soboty, kiedy to ludzie rozum tracą, to cały czas jeszcze przed nami. Co wy w ogóle w ten weekend porabiacie? Jakie jeszcze macie na ten wieczór sobotni plany? Z kim, gdzie, co i jak? Tak, żeby SK mogła chociaż z kitami na czasie dołączyć i podpiąć się pod ten wasze pomysły różne. Nawet jeżeli to jest leżenie brzuchem do góry, dajcie znać. 664-402-302, tu można SMS-em, można głosówkami na Messengerze. A warto? Bo tu troszeczkę prezentów przyniosłem, przecież nie zabiorę tego z powrotem ze sobą, prawda?
1: Radio SK. Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, nosem, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
9: Kochanie, mamy imprezę. Ja nie mam sukienki, a ty nie masz garnituru.
10: Spokojnie, jedziemy na Bazar Krosno.
9: Po garnitur?
10: Po garnitur.
9: A moja sukienka?
10: Sukienkę też kupimy.
9: A buty?
10: Też znajdziemy.
9: A po drodze kupimy świeże warzywa i owoce?
10: Oczywiście.
9: A coś do domu?
10: Artykuły domowe też są.
9: Super, wszystko załatwimy w jednym miejscu?
10: No właśnie. Bazar Krosno. Tutaj garnitur znajdzie mąż, sukienkę żona, warzywa cała rodzina. Odzież damska i męska, eleganckie garnitury, świeże warzywa i owoce, artykuły domowe i wiele więcej. Szukasz sprawdzonego miejsca, gdzie kupisz broń, amunicję i wyposażenie taktyczne? Karpatia Arms to koncesjonowany sklep dla strzelców, kolekcjonerów i funkcjonariuszy służb mundurowych z całego Podkarpacia. Szeroki wybór broni palnej, amunicji oraz profesjonalnego sprzętu taktycznego. Wszystko w jednym miejscu z fachową obsługą. Karpatia Arms, Rzeszów, ulica Olbrachta 12. Pełna oferta na karpatiaarms.pl. Na zakup broni i amunicji wymagane jest stosowne pozwolenie.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
9: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
13: Ducha to ja niedługo wyzionę.
9: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
14: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
15: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
16: Kawka się ceni.
17: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
18: I po reklamie.

0: Rudimentary Kali, co najmą w sobotnie imprezę w Radiu SK 17 do 19. Jeszcze muzycznie będzie po polsku bardzo ładnie, bo już za chwileczkę Dawid Kwiatkowski i Margaret później ci opowiem. Później Narcotic Trust, później Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka. No i na pewno jeszcze przed godziną 19 Alex Warren się pojawi muzycznie w Radiu SK, jeżeli chodzi o wasze ulubione hity na czasie. I słuchajcie, teraz z tą sobotą to jest tak, że jak ktoś ma tam wiadomo, starszy PESEL, to pewnie już mniej więcej o tej porze podchodzi do lądowania, już wychodzi na ścieżkę podejścia, żeby, wiecie, trochę wygasić emocje, nie? No w końcu trzeba też baterię podładować. Ale inni to piszą takie rzeczy, jak na przykład Bartek w SMS-ie, który napisał, że trzymajcie kciuki, biegnę dzisiaj półmaraton praski, pozdro. O tej porze on się dopiero na półmaraton zbiera, ale jak się okazuje, Bartek nie jest w tym temacie sam, bo jeszcze głosówka od Oli wpadła.
1: Hej SK, ja właśnie jadę na swój pierwszy półmaraton w życiu i jestem przerażona, ale mam nadzieję, że z hitami jakoś się dotłapię do mety. Buziaczki!
0: Ktokolwiek, jakikolwiek maraton, półmaraton dzisiaj biegnie, dajcie znać potem, jak po się czujecie, okej? Okay? Sportowcy. Ale dla takich sportowców to mojeckowe koszulki mamy. I Ola i Bartek taką koszulkę kultową już z napisem cześć na piersi ode mnie dostają.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

Dobra, powiedzmy sobie jedno, być pasażerem w weekend, kiedy wszyscy jadą w jedynym słusznym, wiadomym kierunku, czyli na imprezę, to żadna sztuka. Ale powiedzieć, dobra, ja prowadzę, ja będę kierowcą, ja was wszystkich przywiozę, odwiozę, zawiozę, to jest dopiero sztuka. Więc pozdrawiamy tych, którzy się tej roli podjęli, ale też tych, którzy po prostu zawodowo nas wszędzie dowożą jak trzeba. I tych, którzy w taksówkach, w autobusach, komunikacji. Wielkie pozdro dla was, szczególnie jeżeli jesteście teraz w pracy. Teraz, czyli 4 minuty przed 19 w sobotę. Za nami Alex Warren i Passenger.

0: Reklama.
1: Oryginalne azjatyckie smaki przyziemione przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pod Krep Pa, Orange Chicken, Chang, Azja Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
2: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
3: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
2: Ducha to ja niedługo wyzionę.
3: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
4: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
5: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: Kochanie, mamy imprezę. Ja nie mam sukienki, a ty nie masz garnituru.
9: Spokojnie, jedziemy na Bazar Krosno.
8: Po garnitur?
9: Po garnitur.
8: A moja sukienka?
9: Sukienkę też kupimy.
8: A buty?
9: Też znajdziemy.
8: A po drodze kupimy świeże warzywa i owoce?
9: Oczywiście.
8: A coś do domu?
9: Artykuły domowe też są.
8: Super, wszystko załatwimy w jednym miejscu?
9: No właśnie. Bazar Krosno. Tutaj garnitur znajdzie mąż, sukienkę żona, warzywa cała rodzina. Odzież damska i męska, eleganckie garnitury, świeże warzywa i owoce, artykuły domowe i wiele więcej.
10: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
11: Ćwiartka z kurczaka, jedyne 4,99 za kilogram. Pomidor Lima, tylko 4,99 za kilogram.
10: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
14: Uhuhu, jagodzianka się ceni.
13: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole deskowego studia. Wpadli zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
18: Poznaliśmy się w radiowęźle szkolnym tak naprawdę.
19: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
18: Warto było.
19: Tak, teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
17: Kuba i Kuba przez całe wakacje bujali nas hitem z tygodnia lata, a teraz mają dla nas nowość na koniec lata, to kawałek Chłopaki, które gramy w Esce, bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się w Esce. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko muzycznie, ale i prywatnie, po 20 latach nagrali nawet wspólną piosenkę, ostatnio zrobiło się bardzo głośno o tym, że artyści znowu są parą, a teraz weszli do studia, nagrali kawałek Będzie Było, w której śpiewają o swojej przeszłości i odnajdywaniu siebie na nowo. W sieci można znaleźć klip do tego kawałka. W Weskowej Gorącej 20 też zrobiło się romantycznie. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Zali, Tylko Kochaj Mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz tam nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugie Gorącej 20 wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoi Axel & Bob. Podium zamyka Sombr z kawałkiem My Body. Isn't Ready. Ten artysta ogłosił niedawno światową trasę koncertową. Polskę niestety ominie. Cała gorąca dwudziestka czeka na SK.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione numery. No i słuchacie nowego notowania. Uwaga, teraz Miku gorącą zaczyna wcześniej w każdy piątek o godzinie 17. My teraz jesteśmy w sobotę, 2 minuty po godzinie 19, pora rozpocząć kolejną godzinę imprezkowania. Ten, który w przyszłym roku na Benerze, Tame Impala z Jenny z hitem Dracula na otwarcie, ale będzie też prosto z jedynki z gorącej dwudziestki w tej godzinie Zalia i Tylko kochaj mnie. Rafał Adamczak, witajcie! No!

Mówiłem w muzycznych newsach, że Sompr ominie nasz kraj koncertowo w ramach swojej najnowszej trasy, ale co tam, my za jego twórczości nie omijamy w Radiu SK. 12 to 12 to jest naprawdę dobry numer, który musiał pojawić się w sobotni wieczór, żeby nam fajnie było, a przynajmniej fanom i fankom Sombra. To są hity na czasie, to jest SK Kwadrans po godzinie 19. Za chwilę muzycznie Iben i Easy Bizu i All of My Love. Będzie też Zalia, będzie Sean Paul, będzie Oscar Sims. O, właśnie, Oscar Sims. Oscar Sims, który jest bohaterem naszego wrześniowego wydania SK Story, więc was i na skstory.pl zapraszamy do internetowego wydania, a jak ktoś ma ochotę na takie drukowane, to bardzo proszę, takie można zgarnąć i u nas na antenie jako dodatek do prezentu. No i właśnie teraz, uwaga, prezent zgarnie może nie tyle sama Aga, co jej czworonożny podopieczny, by nawet Aga napisała tak w SMS-ie. Myślę, że nagroda z Eski to się należy mojej suni. Bo pięknie wykąpać się dała i wysuszyć, a to wszystko dzięki wam, no bo Eska w łazience grała. Nie cierpi kąpania i suszenia, ale dzisiaj po spacerze niestety musiałam. W błoto wpadła, a że to chihuahua długowłosy, to domyślcie się, jak wyglądała. Ja to się jeszcze bardziej domyślam, jak łazienka po takiej kąpieli wyglądała, ale co tam. Więc mam nadzieję, że ukochana chihuahua, ukochana sunia też poczyta albo będzie jej czytane, bo rzeczywiście wrześniowy numer Eska Story z Oskarem Cymsem w roli głównej, a do tego jeszcze małe prezentowe, co nieco na pewno dorzucimy. Tak sobie pomyślałem, że może smyczkę eskową, ale to chyba już słaby suchar, nie?

0: Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, Modne Gang, numer, który kojarzy się z tegorocznym wielkim mundialem. No, wielkim mundialem, ale to już tylko wspomnienie pozostało. Jak wiadomo, naszych na tym mundialu nie było. Ale teraz tak, żeby nam nie umknęło, bo dzisiaj w Polsce rozpoczęło się bardzo ważne wydarzenie. Uwaga, trzymajcie się, bo pewnie niektórzy z was będą mocno zaskoczeni, ale dzisiaj w Polsce rozpoczęły się Mistrzostwa Świata Kobiet U20 w piłce nożnej i Polki rozpoczęły ten turniej od meczu z Argentyną. Mniej ważnym wydarzeniem jest to, że nawet na inaugurację ten mecz przyleciał łysy z FIFA, czyli Gianni Infantino. A najważniejszą sprawą jest, że Polki ten mecz z Argentyną bardzo ładnie i dumnie wygrały 3-0. I tak to się robi! Tak to się robi, panowie, i nie tylko, ale tak się właśnie wygrywa. A tak w ogóle to w tym mundialu biorą udział 24 reprezentacje, które rozegrają 52 mecze. I uwaga, bo może te mecze bardzo blisko was. Mundial kobiecy odbywa się w 4 polskich miastach: Katowicach, Bielsku Białej, Łodzi i Sosnowcu, a wielki finał 27 września w Łodzi. Można? Można.
1: Więcej,
2: więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
9: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
10: Mamusiu, a czy kot w butach miał również buciki ze sklepu Bucik?
11: Na pewno. W końcu to ogromny wybór obuwia dla dzieci najlepszych polskich producentów. Wygodnych bucików do szkoły i przedszkola, modnych pantofelków i modnych tenisówek. A dlaczego pytasz?
10: Tak po prostu.
11: Bucik. Na każdą okazję, dla każdego dziecka.
10: Zapraszamy.
11: Sklep Bucik w Full Markecie. Rzeszów, stoisko 32 na parterze. www.texhurt.pl.
12: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
13: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
12: Ducha to ja niedługo wyzionę.
13: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
14: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
15: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
16: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
17: Serek Danio 130 gramów. Jedyne złoty 99 przy zakupie dwóch sztuk. Makaron swojski Ekmak 400 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch opakowań.
16: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
1: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
3: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Postaw na Guardi. Nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty. Guardi. Projektujemy na indywidualny wymiar. Wybierz dowolny kolor lub perfekcyjną imitację drewna i ciesz się aż 20-letnią gwarancją na powłokę lakierniczą. Zapewniamy ponadczasowy styl i wysoką jakość. Wybierz sprawdzone rozwiązania aluminiowe. Już dziś odkryj pełną gamę naszych produktów na guardi.pl.
18: I po reklamie.

Mam taki protip, podpowiem. Jak wam się zmywarka zepsuła albo jej nie macie, to przy tym numerze właśnie się naprawdę świetnie zmywa. Damiana Dawid i Tyla, Talk to Me w Radiu SK w naszej sobotniej imprezie Kwadrans przed godziną 20. To kto by w sobotę o tej porze zmywał? A może właśnie trzeba? Bo może jest mało naczyń w domu, a goście przyszli i trzeba w tak zwanym międzyczasie coś tam ogarnąć? Nie wiem, nie wiem. Takie tylko spekulacje rzucam. Słuchajcie, lato oczywiście powoli ku końcowi. Wakacje już się zakończyły, wiadomo, nie dla studentów. Tak, tak, pamiętamy. Ale dobre imprezowanie się nie kończy. Dimek z orkiestrą i z gośćmi będzie prezentował dokładnie za tydzień w Warszawie na lotnisku Bemowo historię polskiego hip-hopu. To będzie rozdział trzeci, ostatni. Tak to się nazywa. I ja mam dla was podwójny bilet na to wydarzenie. Jeżeli macie ochotę, jeżeli macie chrapkę, jeżeli chcecie być na warszawskim lotnisku na Bemowie już za tydzień i razem z Dimkiem i orkiestrą i z jego gośćmi oglądać to wydarzenie, bawi się świetnie, no to zapraszam z głosówką na naszym eskowym messengerze. Proszę się zgłosić i przekonać mnie, dlaczego właśnie dla was takie zaproszenia powinny być i dlaczego wam się one należą. Teraz już w Radiu SK w imprezce Felixian, Jasmine Thompson, Ain't Nobody.

0: A wyjrzyjcie teraz za okno, co widzicie? Ciemność, ciemność, widzicie ciemność?
1: Dzień nam się skraca.
0: No ale dobra, żeby poprawić trochę nam wszystkim nastroje, to powiem, że za 3 miesiące dokładnie będziemy szykować się do bardzo ekscytującego snu, dlatego że, uwaga, następnego dnia będziemy mieć Mikołajki. No tak to dokładnie wygląda, tak ten kalendarz nam pędzi, a muzycznie w Radiu Łezka w sobotniej imprezce Margaret i Prima Ballerina to jest nowość u nas i nowość od tej artystki. Ja mam dla was podwójny bilet na Jimka z gośćmi i z orkiestrą. Historia polskiego hip-hopu, rozdział 3, ostatni, za tydzień w Warszawie na Wymowie. Możecie tam z nami być.

0: Reklama.
1: Mamusiu, a czy kot w butach miał również buciki ze sklepu Bucik?
2: Na pewno. W końcu to ogromny wybór obuwia dla dzieci najlepszych polskich producentów. Wygodnych bucików do szkoły i przedszkola, modnych pantofelków i modnych tenisówek. A dlaczego pytasz?
1: Tak po prostu.
3: Bucik. Na każdą okazję, dla każdego dziecka.
1: Zapraszamy.
3: Sklep Bucik w Full Markecie. Rzeszów, stoisko 32 na parterze. www.texhurt.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3. W pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę, 12 września, Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
8: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
9: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Oryginalne azjatyckie smaki przyziądzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chunk, Asia Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
12: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
13: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
14: Ćwiartka z kurczaka, jedyne 4,99 za kilogram. Pomidor Lima, tylko 4,99 za kilogram.
13: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
15: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Postaw na Guardi. Nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty. Guardi. Projektujemy na indywidualny wymiar. Wybierz dowolny kolor lub perfekcyjną imitację drewna i ciesz się aż 20-letnią gwarancją na powłokę lakierniczą. Zapewniamy ponadczasowy styl i wysoką jakość. Wybierz sprawdzone rozwiązania aluminiowe. Już dziś odkryj pełną gamę naszych produktów na guardi.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.
21: Rzeszów na czasie.
22: Michał Serkis, Teatr Maska wraca po wakacyjnej przerwie i tak jako pierwszy w repertuarze pojawi się spektakl pod tytułem Brzydkie Kaczątko. Później na scenie zobaczycie Alicję w Krainie Czarów i Calineczkę. A o tym ostatnim spektaklu Przemysław Jaszczak, dyrektor artystyczny Teatru Maska.
23: Jest to historia dziewczynki, malutkiej dziewczynki, która zrodziła się z nasionka, żyła ze swoją mamą, aż któregoś dnia została porwana przez ropuchę i wyruszyła w wielką podróż.
22: Szczegóły na stronie Teatru Maska. 12 września macie kolejne spotkanie Rzeszowskiej Akademii Komiksu. To wszystko w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Wejdziecie za darmo.
0: muzyką się żyje.
18: Dokładnie 80 lat temu na świat przyszła legenda światowej muzyki. Dzisiaj rocznica urodzin Freddiego Mercury'ego. Wspólnie z zespołem Queen stworzył wiele kultowych kawałków, to na przykład We Are The Champions, We Will Rock You czy Bohemian Rhapsody. Taki tytuł nosi też film biograficzny o życiu Freddiego, który można znaleźć na jednej z platform streamingowych. Na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. Przed chwilą grałem wam nowość od Margaret, to prima ballerina, która zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka dobrze się słucha w samochodzie, może nawet zbyt dobrze.
19: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej, i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
18: Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl, głosujcie. W ostatnich tygodniach na naszą antenę podbija też wspólny hit Margaret z Dawidem Kwiatkowskim. To numer później ci opowiem, który artyści wykonali razem na festiwalu w Sopocie. Kini Zimmer wskoczył na szczyt rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Cała lista czeka na sk.pl. Tam możecie głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gramy w Estę w każdy poniedziałek po godzinie 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Pojutrze jego gościem będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gipsem w hicie Drive. Gigantyczne pieniądze na koncie Ariany Grande. Artystka zakończyła właśnie światową trasę koncertową. Zagrała ponad 41 koncertów na dużych arenach. Udało jej się sprzedać ponad 600 tysięcy biletów, co przełożyło się na wielkie zarobki. Trasa przyniosła ponad 107 milionów dolarów przychodu. To jest najlepszy wynik w jej karierze. Teraz artystka zapowiedziała, że robi przerwę w karierze i w najbliższym czasie nie będzie występować. A na pewno za tydzień na lotnisku Bemowo w Warszawie wystąpi Dzimek z orkiestrą i z gośćmi. To będzie historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. I tam możecie być razem z nami z Eską. Mam dla was podwójne zaproszenie. Przekonajcie mnie, dlaczego powinno być wasze. Czekam na głosówki na naszym eskowym messengerze.
20: Imprezka! Imprezka! Imprezka! Eska! Eska!
18: Ale też najwyższa pora teraz uruchomić kolejną godzinę naszego sobotniego imprezkowania. To jest hymnem męskiego grania. Nareszcie! Męskie granie orkiestra, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. A ja jestem Rafał Adamczak. Na szczęście nie śpiewam, ale gadam.

0: No i teraz śmiało, śmiało, wszyscy razem. La la la. Zawsze na to wchodzę, wy pewnie też. Naughty Boy, Sam Smith i La La La w Radiu SK. To jest sobotnia imprezka, tak wam gramy, hity na czasie, 17 po 20. Teraz uwaga, czas na coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Numer, którego premiera była wczoraj, ale testowo został zagrany na festiwalu Creamfields w czasie totalnej ulewy, obydwania chmur, jakiegoś totalnego armagedonu pogodowego. Mimo wszystko publiczność zareagowała bardzo żywiołowo na ten kawałek. To było takie testowe zagranie. Bardzo im się spodobał. No i proszę, od tego momentu niewiele czasu minęło, a już został wydany. Już mieliśmy premierę. A że wszystkie hity zaczynają się w SC, to nie mogę wam go nie zagrać. Kawałek nazywa się Living, a stoją za nim MK i Tristan Henry.

0: Jeśli chodzi o vibe tego numeru, to można było sobie pochillować, jak wam się sprzątanie sobotnie przedłużyło i marzyliście o tym odpoczynku. No to tutaj klimat i tempo jak najbardziej sprzyjające. Ewentualnie jak jesteście w różnych innych sytuacjach jakichś imprezkowych, to można to było jako po prostu takie, wiecie, delikatną pauzę w szaleństwach potraktować. Post Malone, Sway Lee, Sunflower. Tak wam zagrałem w sobotniej imprezce w Radiu SK. 28 minut do 21 i mamy coś tutaj jeszcze do załatwienia, bo obiecywałem bilety na Jimka z orkiestrą i z gośćmi, czyli historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci. Ostatnie i taka głosówka wpadła na naszego Messengera.
1: Hej, SK. Już chyba trzeci raz próbuję wam nagrać i chyba nie umiem. Ale chciałam powiedzieć, że mój mąż jest największym fanem Jimka i waszym, a właśnie wydałam ostatnie pieniądze na paliwo. Pomóżcie, proszę, proszę mi zrobić mu niespodziankę. Proszę, proszę, proszę, proszę.
0: Ciekaw jestem, na co mąż Julii, bo to była głosówka od Julii, się zgadza, jak ona tak prosi, prosi, prosi czasami i podejrzewam, że robi oczy ze Shreka, skoro my od razu zostaliśmy kupieni totalnie, więc Julka, nie martw się, zabierasz tego męża i idziecie za tydzień na wymowo na lotnisko w Warszawie i tam będziecie z Jimkiem, z orkiestrą, z gośćmi hip-hopować, przede wszystkim świetnie się bawić, świetnie imprezować. Te bilety podwójne są, Julia, twoje, ale komu się teraz nie udało, to proszę się nie smucić. Jutro z samego rana będą kolejne bilety do zgarnięcia w Radiu SK.
2: Radio SK. Reklama. Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
3: Serek Danio 130 gramów. Jedyne złoty 99 przy zakupie dwóch sztuk. Makaron swojski Ekmak 400 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch opakowań.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
4: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
5: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
13: I po reklamie.

A to byśmy przedłużali weekend, byśmy przedłużali... A ciekawe, czy rok szkolny to ktoś kiedyś by przedłużył tak... Tak sobie, po prostu. Przedłużmy sobie rok szkolny. A to już nie, tak? To już nie pasuje. Ale to jest dobry numer, trzeba przyznać. Ostatni dzień lata, Gips, Ego for Money. Hity na czasie, gramy w sobotnie imprezę w Radiu SK. 12 minut zostało do godziny 21. Dzisiaj już się zachwycaliśmy sukcesem polskich piłkarek, które pokonały na Mistrzostwach Świata kobiet w piłkę nożną U20, które rozpoczęły się właśnie w Polsce. Argentynę 3-0. Taki popis dały dziewczyny. No troszkę gorzej poszło siatkarkom, ale też jest pięknie i ode mnie wielkie brawa. Polskie siatkarki co prawda przegrały z Włoszkami 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy, ale teraz powalczą jutro już dokładnie o godzinie 15 o brązowy medal i będą walczyć i mierzyć się z Serbkami, a my, kibice, staniemy na wysokości zadania z dopingiem, prawda? No, to jesteśmy umówieni, a to już Katy Perry.

Fly High. Może nie, dla niektórych to będzie jakaś wróżba w czasie tego sobotniego wieczoru, tytuł tego numeru, za którym stoi Toby Romeo. Tak wam gramy w Radiu SK, to jest sobotnia imprezka, to są hity na czasie, a godzina 21 będzie dokładnie za 3 minuty.

0: SK. Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
2: Ćwiartka z kurczaka. Jedyne 4,99 za kilogram. Pomidor Lima. Tylko 4,99 za kilogram.
1: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
3: I po reklamie.
4: Rzeszów na czasie.
5: Michał Serkis, jeśli kochacie taniec, to zróbcie głośniej, bo zbliża się kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Zespołów Tanecznych o Laurę Rzecha. Zmagania obejmują prawie wszystkie formy tańca, wyjątkiem jest taniec ludowy, a tancerze powalczą w trzech kategoriach wiekowych. Zgłoszenia do 29 września. Szczegóły sprawdźcie na stronie Centrum Młodzieży w Rzeszowie. A już 12 września możecie zaglądać do Rzeszowskiego Domu Kultury na Pobitnym na Rzeszowski Festiwal Cosplayu. To propozycja dla wszystkich, którzy interesują się kulturą Japonii, cosplayem, grami, rękodziełem i cenią sobie kreatywne spędzanie czasu. Chcecie wiedzieć więcej? Zaglądajcie na stronę ratusza. Po więcej info erzeszów.pl.
6: Muzyką się żyje.
7: Ulewa w niczym nie przeszkodziła. Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. Wczoraj zagrała finałowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na kilka godzin przed koncertem okazało się, że wyprzedały się wszystkie bilety. Sanach zaprosiła na ten koncert wielu gości. Na scenie pojawił się m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 18L, z którymi Sanach wykonała kultowy hit Jak Zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanic. Jedną z gwiazd wczorajszego wieczoru był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Można to zobaczyć na sk.pl. Przed koncertem Sanach wydała nowy singiel Cicho Sza, który gramy w SC, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Ten numer, już mogę zdradzić, usłyszycie na pewno za kilka minut. A Oskar Cyms, gwiazdą naszego nowego numeru SK Story, to jest multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl. Artysta szczerze odpowiedział na wiele pytań dotyczących kariery. Zdradził na przykład, jak radzi sobie z popularnością. Czy Oskar Cyms może jeszcze spokojnie wyjść na ulicę?
8: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam w oczy.
7: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na story.sk.pl i na eskowym kanale na YouTubie, a w esce możecie regularnie usłyszeć jego nowy hit Bez Końca. To jest zapowiedź nowego albumu, ale na razie Oskar Cyms nie zdradza szczegółów. Mata opublikował nową epkę, wrzucił do sieci kilka nowych kawałków zebranych w mini album 2040 Sława. Mata postawił na nieco bardziej gitarowe brzmienie. Są tam znane już single Echo czy nowy duet z Łajciorem. Zaskoczeniem dla fanów może być jednak współpraca Maty z Kamilem Bednarkiem.
9: Impreza.
7: Kontrolujemy sytuację. Sobota jest. 3 po 21. Mamy. No to łatwo Ganki Majko na otwarcie tej godziny imprezki. Później Lizzo i Bonnie M, a później Ale Farben i May Stevens. Rafał Adamczak, dobry wieczór.

0: Szaruzy, Mars Young Tipsy w Radiu SK w naszej sobotniej imprezce 13 po 21.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ta Sanach to jest co? Dopiero co dała nam numer Kapitan, mam proszę bardzo, trochę minęło czasu i już tam daje kolejny kawałek, Cichosza. A wczoraj jaki koncert dała na PG Narodowym na finał trasy Sanach na stadionach, co? Kto był? Kto widział? Ręka do góry, bo już widziałem tyle relacji w internecie, tyle filmików, tyle stolisków, że matko jedyna, mam wrażenie, że wszyscy byli na tym koncercie i bardzo dobrze, bo od tego są fajne koncerty, żeby w nich uczestniczyć. Ciekawostką jest, że Sanach, uwaga, współreżyserowała klip do tego kawałka, który ja wam teraz zagram. Cichosza. No klipu wam nie pokażę, wiadomo, to radio, to sobie sami gdzieś tam wyłowicie, prawda? I ten talent reżyserski Sanach może zbadacie. Ale jak brzmi Cichosza? A to zróbcie głośniej już teraz.

0: SMS pod 664-402-302 przyszedł. Jak sobota, wieczór, to cel tylko jeden. Położyć syna spać i delektować się książką z eską w tle. No tak można. No szkoda, że tu się nikt nie podpisał pod tym SMS-em. Można, można oczywiście, ale te klimaty, które wam przed chwilą zagrałem, to jednak takie bardzo, bardzo imprezkowe, więc jak lubicie takie klubowe granie, to Armin van Buuren, który z Saszą Wawerlaskim zaprezentował się przed momentem u nas w sobotniej imprezce, to był bohater wczorajszego SK Live Remix, ale dzisiaj od północy znowu klubowe granie w Radiu SK i znowu SK Live Remix. Jak się doczekać nie możecie, to babce taki stream mamy non-stop. Wystarczy poszukać i na pewno znajdziecie. Ale jeżeli zostaniecie z nami tutaj w FM-ie i tradycyjną eską i hitami na czasie, to ja będę miał dla was coś, co za chwileczkę spowoduje, że będzie odrobinę gorąco. Duel El Corazon i Enrique Iglesias będzie w Radiu SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: Co kryje się za bramą starej rafinerii Fanto? Nie warsztaty, nie hale produkcyjne. Dziś to miejsce, gdzie Bieszczady możesz przeżyć. Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Tu wsiądziesz do wehikułu czasu, przymierzysz gogle VR i przejdziesz szlakami, które widziałeś tylko na zdjęciach. To nie wystawa, to podróż do samego serca Bieszczad. Idealna dla rodzin czy firm, niezależnie od pogody. Zapraszamy. Ustrzyki Dolne, Kolejowa 2, bcdk.pl.
4: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 września zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Sinse, Jysk, Hebe, Texas Club, Monari oraz Salon Optyczny Szwed i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
7: Mleko łaciate UHT 3,2% 1 litr. Jedyne złoty 99 przy zakupie 6 sztuk. Płatki Cornflakes 500 gramów. Tylko 9,99 za opakowanie.
6: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
8: I po reklamie.
9: SK.

Chapel Rony, Good Luck Babe w Radiu SK w sobotnim imprezie. Są hity na czasie 14 minut do godziny 22. Na początku dzisiaj sobie ustaliliśmy, że weekend to jest zazwyczaj taki czas, kiedy ktoś coś traci. A to śluby, a to z racji weekendu niektórzy tracą rozum, zdrowy rozsądek i tym podobne różne sprawy. Natomiast jest też taka nowa zabawa, SK po raz pierwszy, gdzie wy możecie na naszej stronie na SK.pl albo w apce opisać, co z kolei chcielibyście zrobić po raz pierwszy. Być może dzięki temu też coś zyskać. A Sońta i Korosie, nasi nowi koledzy z popołudniówki naszej nowej, te marzenia będą spełniać. Więc moi drodzy, gdybyście na przykład, nie wiem, skok ze spadochronem albo... Może gotowanie, albo zmywanie bez zmywarki. To będzie coś dla was, co zrobicie po raz pierwszy. To oni chętnie się temu przyjrzą, chętnie wam pomogą i chętnie te wasze marzenia zrealizują. Sonita i Korościel czekają na was od poniedziałku do czwartku od 15 do 18, a piątki nieco wcześniej, bo już od godziny 14. A zgłoszenia do tej zabawy SK po raz pierwszy, SK.pl, no i nasza SK-owa appka, więc działajcie, działajcie. A teraz sobie przypomnimy rok 2003. Mój Boże, 23 lata temu, a ten numer wtedy się narodził i proszę bardzo, buja nas do dzisiaj, One Tea Cool Tea, The Magic Key.

To są hity na czasie, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. MJ Deli, Deli Supreme, cały czas nowość na naszej playliście. Mam nadzieję, że ten sobotni wieczór i ta sobotnia noc jeszcze dostarczą wam wielu fajnych i dobrych emocji. Za to trzymam kciuki. Dzięki za dzisiaj. Rafał Adamczak, kłaniam się. Do usłyszenia.

0: Reklama. Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łazienej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
1: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
2: Ćwiartka z kurczaka, jedyne 4,99 za kilogram. Pomidor Lima, tylko 4,99 za kilogram.
1: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
3: I po reklamie.

0: keep watching.
1: Reklama.
2: Budujesz, remontujesz, marzysz o nowym tarasie lub elewacji? Już 19 września odwiedź dni otwarte Galerii Drewna Puj Dukoda w Jasionce koło Rzeszowa. Od godziny 9 czekają na Ciebie poczęstunek, pokaz malowania drewna na maszynie CETEK A250 oraz konsultacje z ekspertami. Poznaj nowoczesne technologie, sprawdź jakość drewna i znajdź najlepsze rozwiązania dla swojego domu. Puj Dukoda, Jasionka 885. 19 września. Więcej na pujdukoda.pl.
3: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowem. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: I po reklamie.
8: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Reklama.
1: Nie ma dla mnie żadnej pracy.
2: Pewnie nie chcesz tak skończyć. Ucz się u nas. Szkoła Policjalna Medyczna NSB w Rzeszowie prowadzi nabór na bezpłatnych kierunkach. Higienistka i asystentka stomatologiczna, technik dentystyczny, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, eksploatacji portów i terminali, informatyka, kosmetyka. Więcej atrakcyjnych kierunków i szczegóły na www.nsb.pl oraz w sekretariacie. Rzeszów, Spytka Ligenzy 12, telefon 850-0260. NSB Rzeszów. Klucz do twojej kariery.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
6: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
5: Ducha to ja niedługo wyzionę.
6: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
7: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
10: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Nie ma dla mnie żadnej pracy.
2: Pewnie nie chcesz tak skończyć. Ucz się u nas. Szkoła Policjalna Medyczna NSB w Rzeszowie prowadzi nabór na bezpłatnych kierunkach. Higienistka i asystentka stomatologiczna, technik dentystyczny, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, eksploatacji portów i terminali, informatyka, kosmetyka. Więcej atrakcyjnych kierunków i szczegóły na www.nsb.pl oraz w sekretariacie. Rzeszów, Spytka Ligenzy 12, telefon 850 02 60. NSB Rzeszów. Klucz do twojej kariery.
0: I po reklamie.